wiem co sam szukam i ciągle czekam na odpowiedź. Czy to miłość? A jeśli tak, to jak wygląda, powiedz. Bo na tych filmach zawsze idealnie tak. Piękny.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem, chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójnie.

0: wciąż. A ja nie czuję już, nie schodzę do klubu wolno. One się patrzą non stop. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

On by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi.

0: Reklama. Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje. I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
2: Dziś rano w Białej Podlaskiej zapowiada się chłodno. Termometry pokażą około 12 kresek. Możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, więc warto mieć przy sobie parasol. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie powinno wpływać na wasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura nie wzrośnie znacząco. Dalej będzie około 12 stopni. Jutro czeka nas szare niebo, a termometry wskażą maksymalnie 17 kresek. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
1: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
3: Jest 6 News SK2 Anna Łobocka. Jest wstępne porozumienie pokojowe USA-Iran. Poinformowali o tym prezydent Donald Trump i premier Pakistanu, a potwierdził szef irańskiego MSZ-u. Amerykański przywódca dodał, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Do podpisania wstępnej umowy ma dojść w piątek w Szwajcarii. Później, jak informuje strona irańska, odbędą się negocjacje w sprawie końcowego porozumienia z USA. Zabójstwo w Lubsku. W Lubuskiem w jednym z mieszkań policja znalazła ciało starszej kobiety. Ruszyły poszukiwania mężczyzny, który mógł mieć związek z morderstwem, mówi Żaneta Kumoś z żarskiej policji.
4: Prowadzone były czynności zmierzające do odnalezienia mężczyzny, który mógł posiadać informacje na temat okoliczności tego zdarzenia. Mężczyzna ten został odnaleziony. Niestety nie żyje.
3: Szczegóły sprawy wyjaśnia prokuratura. Niezwykły wyczyn w Piotrkowie Trybunalskim. Ponad 500 osób ostrzyżonych w zaledwie 8 godzin. To nowy, na razie jeszcze nieoficjalny rekord Guinnessa.
5: To nie jest tak, że liczy się tylko ilość. Również to idzie w parze z jakością.
6: Tak, jakość przede wszystkim, ale musimy obciąć minimum 2 cm włosy. Wytyczne od Guinnessa.
7: Zapisaliśmy się razem z rodziną, żeby skorzystać. A co pomyśleliśmy sobie?
5: Możecie się zapisać w księdze Guinnessa.
8: No oczywiście, właśnie do tego dążymy.
3: Dochód z tego wydarzenia wesprze leczenie chorych dzieci.
0: SK2 Sport.
3: To pierwszy w karierze tytuł Kamila Majchrzaka. Polski tenisista wygrał turniej ATP 250 na trawiastych kortach w holenderskim Schertogenbosch. W finale wygrał z Alexem de Minorem i awansował na 47. miejsce w rankingu. A na piłkarskich mistrzostwach świata festiwal bramek reprezentacji Niemiec. Ta wygrała 7-1 z Curaçao. W drugim meczu grupy E Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 pokonało Ekwador. Z kolei w grupie F Japonia wyrwała remis z Holandią. Skończyło się na wyniku 2-2. A Szwecja prowadzi z Tunezją 3-1.
9: No już nie prowadzi, już się skończył, moi drodzy. 5-1 Szwecja wygrała z Tunezją. To mogliśmy być my. Mogliśmy teraz oglądać właśnie spotkanie Szwedów, Polaków z Tunezyjczykami. Nie udało się i wszyscy szefowie są chyba wdzięczni w tym momencie, dlatego że nikt nie zaśpi dzisiaj do pracy.
0: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
9: SK2. 2,5 minuty po godzinie 6. Czy ten

Ale wieje, ale wieje i wiać mać, w sensie mawiać, o, tak chciałem powiedzieć. Mawiać, dzisiaj szczególnie, moi drodzy. 8 minut po godzinie 6 obchodzimy, 15 czerwca obchodzimy Dzień Wiatru. Tak sobie spojrzałem na te święta nietypowe i rzeczywiście dzisiaj możecie poczuć się troszkę zawiani właśnie przez to, że ten dzień obchodzimy, a świętować jakoś trzeba. No wiatr ma to do siebie, że szybko przemija, prawda? No takie wiecie, no przeminęło z wiatrem, to dzisiaj sobie zrobimy takie przeminęło z wiatrem w Radiu SK2. 726-826-826 i w tym momencie pozwólcie, że odblokuję linię i będzie się można do mnie dodzwonić. 726-826-826 albo Messenger, zapraszam. Robimy sobie przeminęło wiatrem, czyli przypominamy sobie, co nam przeminęło z wiatrem, za czym tęsknicie, bo ja na przykład w sobotę tak wstaję rano około godziny 12, bo musiałem trochę odespać, prawda? Zawsze na rano przychodzę, no to w sobotę można sobie poleżeć do 12, a dlaczego by nie? I tak sobie myślę, kiedyś to było, rano był Kaczor Donald w telewizji, a wieczorem był Czar Par. No przeminęło z wiatrem, nie ma tego już, a szkoda. 726-826-826 albo Messenger, co wam przeminęło z wiatrem, zapraszam, można dzwonić, można się odzywać, można też do mnie pisać, jak ktoś jest trochę bardziej taki, wiecie, no taki

0: Tęsknię i tęsknię, tęsknię i tęsknię. No tęsknimy, przeważnie zatem tęsknimy, co już było i nie wróci dzisiaj. O przeminięciu z wiatrem rozmawiałem. Co wam przeminęło z wiatrem, z jezdem? No marzenia, dzień dobry Marzenko. Marzence też szybko przeminął weekend. Tak?
1: Tak. Bardzo.
0: Właśnie, bo to był sam sympatyczny weekend, że tak powiem.
1: No oczywiście, z siostrą, ze szwagrem, z moim mężem, to zawsze są weekendy. Jak mnie siostra niespodziewanie gdzieś zabierze.
0: Co wy, gdzie cię zabrała siostra?
1: Na obiad, do Kocka. A wiecie, ja mieszkam na Dolnym Śląsku.
0: No.
1: Tak, Trzebnica, nie będę mówiła miejscowości, ale tak
0: mniej więcej, Dolny Śląsk, każdy wie, gdzie jest, no.
1: Nie. No i wiecie, gdzie jest Kłodzko, nie?
0: No wiemy, gdzie jest Kłodzko.
1: No.
0: Głośno było ostatnio o Kłodzku, tak.
1: No tak, tak. I siostra mnie zabrała na obiadek. Na rybkę. Mogę wspomnieć, że na rybkę.
0: No to elegancko. A z jakiej to okazji, przepraszam bardzo?
1: Z okazji Dnia Siostry. No.
0: To ona taka jest, że Dzień Siostry świętuje?
1: No to oczywiście, ona wszystko świętuje.
0: To wy bardzo zżyte dziewczyny jesteście ze sobą.
1: No tak, my we dwie.
0: Która starsza od której?
1: Ja jestem starsza.
0: No dobra, nieważne o ile, chodzi o to, że starsza. No. Starszy to się zawsze młodszym opiekuje, prawda?
1: Tak, ja ją wychowałam, prawda?
0: Naprawdę?
1: Tak.
0: I bez żadnych kuksańców się obeszło?
1: No, wiesz, no to...
0: Jakieś żarty były siostrzane.
1: Tak, nie będę mówiła, bo ona mnie słucha i później mnie już nigdzie nie zabierze. No
0: jak ma siostra na imię jeszcze?
1: Ewelina.
0: Siostra Ewelina.
1: Ewelina, tak.
0: Siostra Ewelina.
1: Mój kochany Piotruś.
0: Zabrała siostrę Marzenę na rybkę do Kłodzka. No i proszę bardzo, tak. I tak zleciał weekend.
1: Da się.
0: Fajnie, Marzenko, do ciebie leci od nas też paczka prezencików, a ja czekam na kolejne telefony 726-826-826 albo Messenger, tam też można się nagrywać. Włączam sekretarkę, już teraz można się będzie dodzwonić do naszej sekretarki. Bardzo sympatyczna jest, dlaczego by nie, można sobie też jej posłuchać. 726-826-826 albo Messenger. Co wam przeminęło z wiatrem? Eskad.

0: 26 minut po godzinie 6. Na pewno wiecie, czego nie zabierzecie. Nawet pod rękę nie zabierzecie jedzenia z bufetu. Przynajmniej w jednym z hoteli w Krynicy Morskiej ten hotel wprowadził ostatnio wysoką opłatę, 80 zł od osoby za wynoszenie jedzenia z bufetu szwedzkiego, bo do tej pory ludzie po prostu przychodzili i mieli wszystko na tych stołach, więc pakowali po kieszeniach czasami i ruszli dalej gdzieś tam w pokoje albo gdzieś indziej z tym jedzeniem. Nie wiem, na pewno nie sprzedawali, pewnie przejadali. No ale tak czy inaczej, hotel powiedział dość. No i teraz jak chcesz wynieść z bufetu szwedzkiego jedzenie, to musisz zapłacić 80 zł. Czyli wybór jest prosty. Albo płacisz, albo jedzenie zwracasz. SK2.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jak

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
6: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
7: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
8: Czy nauka może być bezpłatna?
9: Bezpłatna?
8: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
9: Ania, rachunkowość.
8: Zdała i jest na plusie.
9: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
8: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
9: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
8: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
9: Bezpłatnie.
8: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
10: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się chłodno, z temperaturą około 13 kresek. Możemy spodziewać się delikatnego, przelotnego deszczu, ale ciśnienie pozostanie stabilne. Wiatr będzie lekki, więc nie powinien przeszkadzać w codziennych obowiązkach. Po południu temperatura spadnie do 12 stopni, a wieczorem nad miastem pojawią się gęste chmury, choć termometry pokażą 15 kresek. Czy słońce, czy deszcz, w SC2 w Białej Podlaskiej zawsze gramy same polskie hity. Kolejne już za chwilę.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Tragiczna noc na Ukrainie. W Kijowie 4 osoby nie żyją, ponad 20 zostało rannych. Dron uderzył m.in. w prawie tysiącletni klasztor, Ławrę Peczerską, który stanął w ogniu. W Charkowie życie straciło 5 strażaków, zostali zaatakowani dronami podczas gaszenia pożaru. Rusza ogólnoeuropejska akcja Operacja Alkohol i Narkotyki. Przez 7 dni kierowcy muszą liczyć się ze wzmożonymi kontrolami trzeźwości oraz badaniami na obecność środków odurzających. Tysiące fanów MMA na gali Donalda Trumpa w Waszyngtonie. To z okazji 250. rocznicy powstania USA, w dniu 80. urodzin amerykańskiego prezydenta oraz w dniu flagi. Składająca się z 7 walk gala odbyła się na południowym trawniku Białego Domu.

Maciej Musiałowski, czyli numer 8 naszej gorącej polskiej dwudziestki na 21,5 minuty do godziny 7. No właśnie, to jest numer 8, moi drodzy. To, żeście zrobili, że Maciej tak mocno tutaj podupadł nam. Można to naprawić oczywiście, trzeba tylko wejść na sk2.pl i zagłosować. Ruszyło nowe głosowanie, nie to, że nowy sezon, ale nowa edycja naszej polskiej gorącej dwudziestki, ta tygodniowa. Na razie na pierwszym miejscu męskie granie, później Dawid Podsiadło i Marissa, ale to wszystko może się zmienić. SK2, tam wchodzicie, tam głosujecie, a kolejne notowanie już w piątek po 18.

0: Ja się cieszę, że to wy mnie zaskakujecie. 11 minut do godziny 7, ja odbieram kolejne telefony. Dzisiaj się pytam, co wam przeminęło z wiatrem, bo dzisiaj dzień wiatru mamy. Co wam przeminęło z wiatrem? Mamy kolejny telefon.
1: Powiem wam jedno, panowie. Przeminęło mi z wiatrem w życiu bardzo istotna rzecz. Chciałam być chirurgiem. Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy również, ale spokojnie, bo akurat każdy z nas jest chirurgiem. Bo kto nie robi cięć w budżecie co miesiąc, nie?

0: Proszę uwierzyć w siebie. Proszę w siebie uwierzyć i wejść na sk2.pl i się zgłosić do naszej nowej zabawy SK Karniaki Cup. Dzisiaj startujemy. Dzisiaj pierwsza osoba będzie mogła być powołana do naszej reprezentacji, która na Narodowym wygra nagrodę główną, czyli 10 tysięcy złotych i obejrzy sobie mecz nie z kim innym, jak z naszym mistrzem również Karniaków ze Sławkiem Peszko. No i właśnie, co trzeba zrobić, żeby wejść do zabawy? To macie ostatnią szansę, bo po siódmej będziemy wybierali pierwszą osobę do naszej reprezentacji. sk2.pl, tam wchodzicie, tam piszecie zgłoszenie i w zgłoszeniu piszecie, dlaczego to właśnie was mamy powołać do takiej reprezentacji, na taką imprezę, i później, jak ja do was zadzwonię, to trzeba będzie odpowiedzieć na takie zadanie konkursowe. No, trzeba będzie dokończyć Sławka Peszkę. I teraz tak, uwaga, bo to będzie, teraz puszczam ten dźwięk i macie paręnaście minut na to, żeby się zastanowić, co też nasz reprezentant powiedział i miał na myśli, a później poprawnie odpowiedzieć.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i tak wygwizdane, to wy musicie dokończyć. I komu się uda, ten z nami wyląduje w loży na Stadionie Narodowym i postrzela karniaki ze Sławkiem Peszko.
2: SK2.

0: Ale sztosy.
1: Ale co?
0: Nowe ekspres losy. To ja jeszcze dodam, że Czerymany to wisienka na torcie wśród ekspres losów. Co za sztosy te ekspres losy. Pula na wygrane to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
2: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
3: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
5: Lidl, to się opłaca.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Retour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
10: Poranek w Białej Podlaskiej zapowiada się chłodno, bo termometry pokażą 13 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, więc warto mieć parasol pod ręką. Ciśnienie będzie stabilne, dlatego nie wpłynie na nasze samopoczucie, a jakość powietrza pozostanie dobra. Po południu temperatura spadnie do 12 stopni, a wieczorem mimo ciemnych chmur wzrośnie do 15. Wiatr będzie umiarkowany, więc nie powinien przeszkadzać. Za chwilę wracamy do Waszych ulubionych hitów, ale wcześniej wiadomości.
9: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Minęła 7, Niuseska 2, Anna Łobocka. Wymuszenie pierwszeństwa. To była przyczyna kolizji drogowej z udziałem Przemysława Czarnka. Kierowca, który wjechał w auto z politykiem PiSu, przyznał się do winy i przyjął mandat. Więcej na ten temat wie nasz reporter Mateusz Chłystun.
12: Z informacji przekazanych przez służby i świadków wynika, że 19-letni kierowca Opla wymusił pierwszeństwo i uderzył w bok Volkswagena, którym jako pasażer jechał Przemysław Czarnek. Na skutek uderzenia auto wypadło z drogi i zatrzymało się na przydrożnym słupie, uderzając także w skrzynkę z rozdzielnią prądu. Nikomu na szczęście nic poważnego się nie stało. Do szpitala na badania trafiła jednak pasażerka auta sprawcy. Pomocy medycznej wymagała też kobieta jadąca z kandydatem PiS na premiera. Otrzymała ją jednak na miejscu.
11: Uścisnęli sobie dłonie i chwilę porozmawiali. Prezydent Karol Nawrocki z wizytą u Donalda Trumpa. Przed Białym Domem kończy się gala mieszanych sztuk walki zorganizowana z okazji 250-lecia powstania USA i 80. urodzin Donalda Trumpa. A z jakim przesłaniem jechał do Waszyngtonu polski prezydent?
13: To jest w interesie Polski, aby prezydent Polski miał dobre relacje z prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nasz cel strategiczny jest taki, czym więcej żołnierzy amerykańskich w Polsce, tym lepiej.
11: Mówił w rozmowie z dziennikarzami chwilę przed wydarzeniem prezydent Nawrocki, a na początku gali nad amerykańską stolicą przeleciała grupa 12 odrzutowców. Wśród atrakcji czołg Abrams, Rosomak i symulator dachowania. Za kilka dni pierwsza edycja warszawskich targów obronnych. Wydarzenie zaplanowano 19 i 20 czerwca w hali Expo 21. Pierwszego dnia spotkania i dyskusji ekspertów, drugiego m.in. pokazy i warsztaty dla publiczności.
14: SK2 Sport.
11: Szwecja wygrała z Tunezją 5-1 w meczu grupy F piłkarskich mistrzostw świata. We wcześniejszym spotkaniu tej grupy Holandia zremisowała z Japonią 2-2. Z kolei w grupie E Niemcy 7-1 rozbili debiutujące na mundialu Curaçao, a Wybrzeże Kości Słoniowej 1-0 wygrało z Ekwadorem. Dwie wygrane i dwie porażki, z takim bilansem polscy siatkarze zakończyli pierwszy turniej Ligi Narodów. W ostatnim meczu zawodów w Chinach Polacy wygrali 3-2 z Ukrainą. Teraz biało-czerwoni wystąpią w Polsce. Turniej w Gliwicach odbędzie się w przyszłym tygodniu.
1: No właśnie, Niemcy wygrali z Curaçao 7-1. Ja tylko przypominam, że w 2014 roku Niemcy wygrały z Brazylią 7-1. Co to oznacza? To oznacza, że Curaçao gra na poziomie Brazylii.
8: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2. SK2.
1: I już się zrobiły 3,5 minuty po godzinie 7.

Niby, że nie ma już nic, że to już koniec, a tak naprawdę dużo teraz piłki nożnej, bo przecież mistrzostwa cały czas trwają 10 minut po godzinie 7, no to na mistrzostwa się teraz przenosimy, bo piłka nożna się zmienia. Teraz oprócz przerwy w połowie meczu są też przerwy w połowie połowy. Gdybyście jeszcze nie zauważyli, to tak, są to przerwy, takie 3-minutowe przerwy na uzupełnienie płynów, oficjalnie na uzupełnienie płynów, ponieważ nadawcy akurat ten czas wykorzystują na emisję reklam. Szczególnie nadawcy zza wielkiej wody, czyli zza oceanu, amerykańscy, którzy każde 30 sekund wykorzystają na to, żeby nadać reklamę. No i właśnie, amerykańska stacja telewizyjna Fox przedłużyła sobie blok reklamowy podczas takiego meczu Meksyku z RPA. I uwaga, to nie to, że widzowie tej stacji obejrzeli ten mecz później, czy tam wznowienie tego meczu później. Nie, nie, nie, nie, nie. Sędzia wstrzymał grę na około 40 sekund, ponieważ właśnie stacja Fox nie była gotowa do wznowienia transmisji reklamowej. I to jest dość spora zmiana. My powinniśmy się cieszyć z tego, że całe szczęście to była amerykańska stacja, bo jak to byłby Polsat, to finału rozgrywalibyśmy pewnie gdzieś na gwiazdkę. SK2. A za chwilę strzelamy. Pierwsze karniaki ze Sławkiem Peszka. Zobaczymy, czy ktoś trafi do naszej reprezentacji, która niebawem pojawi się na Stadionie Narodowym.

0: Karniak i Kao.
1: Strzel i wygraj w SK2.
2: No to czas zacząć naszą nową zabawę SK Karniaki Cup. Filip już z nami. Dzień dobry, Filipie.
3: Dzień dobry, cześć.
2: Filip jako pierwszy będzie miał szansę na to, żeby wybrać się jako część tej jedenastki, która już niebawem na Stadionie Narodowym. Nie dość, że sobie obejrzy mecz w towarzystwie Sławka Peszki, to jeszcze postrzela z nim karniaki. Czy jesteś gotowy?
3: Tak, jestem gotowy.
2: Super, to ja tylko powiem, o co chodzi w naszej nowej zabawie. Za chwilę, Filipie, usłyszysz zdanie. To zdanie oczywiście jest cały czas do usłyszenia również na naszej stronie sk2.pl. I za chwilę usłyszysz to zdanie wypowiedziane przez Sławka Peszkę. Musisz odgadnąć wygwizdane słowo. Masz na to 3 sekundy po tym, jak usłyszysz gwizdek. Jeśli zgadniesz, jedziesz na Narodowy. Jeżeli nie, zagadka przechodzi dalej. Czy wszystko jasne?
3: Super, postaram się.
2: Jesteś gotowy?
3: Tak, jestem.
2: Dobra, to uważaj. Masz 3 sekundy, pamiętaj, po tym jak usłyszysz ten gwizdek. No to co? Co też Sławek Peszko ma nam do powiedzenia dzisiaj?
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: I trochę dupa.
2: Mój drogi, dobra, to sprawdzamy to słowo. Czy to jest to słowo? Uwaga! No nie, to nie jest to słowo. To nie jest to słowo, ale powiem ci szczerze, że ja też myślałem, że to o to słowo chodzi.
3: Ojejku, szczerze, pierwsze to im przyszło do głowy.
2: Wiesz co, to było też pierwsze, co i mi przyszło do głowy. To było pierwsze, co mi przyszło do głowy. Dobrze, posłuchaj, Filipie, do ciebie leci w takim razie prezent pocieszenia od Radia SK2. Dzięki bardzo za udział w zabawie.
3: Dziękuję bardzo.
2: Dzięki bardzo. A my szukamy w takim razie kogoś, kto odgadnie to magiczne słowo, które Sławek Peszko wypowiedział. Według Filipa była to dupa, a to ja wam tylko podpowiem, że Filip był bardzo, bardzo blisko. Bardzo, bardzo blisko. Tak więc macie szansę. SK2.pl, możecie sobie tam wejść, możecie jeszcze raz odsłuchać sobie Sławka Peszkę. No i co? I dzisiaj jeszcze 2 razy zagramy. Być może dzisiaj ktoś z was już zasiądzie w tej naszej loży, żeby razem ze Sławkiem Peszko postrzelać karniaki.
0: SK Karniaki Cup.
1: Strzel i wygraj w SK2.

0: Filip bardzo blisko był pojechania z nami na Stadion Narodowy na oglądanie meczu razem ze Sławkiem Peszko. No nie udało się, nie udało się. Dzisiaj po 10:00 znowu będziemy próbowali wysłać kogoś z was do naszej reprezentacji. Ja przypominam, co też Sławek Peszko miał do powiedzenia?
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i Filip powiedział, że to jest słowo na du, a kończy się na pa, a to nie jest to słowo, ale był bardzo blisko. Mała podpowiedź w takim razie dla was. Tak, jest to słowo czteroliterowe.

0: autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
2: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
2: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery.
3: Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.

0: najlepsze, bo polskie. Autopromocja.
1: Reklama.
2: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża.
4: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
3: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
5: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Dziś w Białej Podlaskiej poranek zapowiada się chłodno, bo termometry wskażą 13 kresek. Może pojawić się przelotny deszcz, ale jakość powietrza będzie dobra, a ciśnienie stabilne, więc nie wpłynie na wasze samopoczucie. Po południu temperatura spadnie do 12 stopni, a wieczorem na niebie pojawią się ciemne chmury, choć temperatura wzrośnie do 15 kresek. Wiatr będzie łagodny, dlatego nie powinien przeszkadzać. Tyle od nas, a kolejna porcja polskich kawałków już dosłownie za chwilę.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Jest wstępne porozumienie pokojowe USA-Iran. Poinformowali o tym prezydent Donald Trump i premier Pakistanu, a potwierdził szef irańskiego MSZ-u. Amerykański przywódca dodał, że nakazał natychmiastowe otwarcie cieśniny Ormus i zakończenie blokady irańskich portów. Atakiem na Ławrę Peczerską Putin trafił na listę największych barbarzyńców w historii, oświadczył szef MSZ-u Ukrainy Andrii Sybicha. Jedno z największych sanktuariów chrześcijaństwa stanęło w płomieniach po uderzeniu dronem. Spłonęło około 800 metrów kwadratowych dachu Soboru Uspieńskiego. Lewis Hamilton z zespołu Ferrari wygrał wyścig Formuły 1 o Grand Prix Barcelony. To jego pierwsze zwycięstwo od przejścia w 2025 roku z Mercedesa do Ferrari, a 106 w karierze.

wcale nie trzeba skakać bardzo wysoko, albo biegać bardzo szybko, albo jeździć na rowerze, również jakoś tak z górki i tak rozpadać się do nie wiadomo jakich prędkości, żeby pobić rekord. Okazuje się, że są rekordy też w innych dziedzinach, na przykład Niemiec pewien ustanowił nowy rekord w jedzeniu miodu, pan André Ortolf. No właśnie, ten pan, który mieszka sobie w Bawarii, zjadł ile? Ponad kilogram? Prawie 1,5 kilograma miodu w 60 sekund. I tym samym ustanowił nowy rekord Guinnessa w tej dziedzinie. Proszę bardzo, ale to nie jest jedyny wyczyn pana Ortolfa, który jest znany z podejmowania różnych nietypowych wyzwań związanych z jedzeniem. No bo na przykład wcześniej pobił rekord Guinnessa w najszybszym wypiciu litra soku pomidorowego. Albo największej ilości zjedzonych lodów. W 30 sekund zjadł ponad 0,5 kilograma. Ustanowił również rekord w zjedzeniu ponad 1,5 kilograma ostrego sosu w ciągu 3 minut. No, prawdziwy mistrz. Dla takiego to już tylko kaszara.

11 minut zostało do godziny 8, a tymczasem internet przynosi nam całkiem ciekawe informacje o żółwiach. Żółwie pustynne pomagają zazielenić Saharę. To nie jest żart. Najnowsze badania pokazują, że żółwie pustynne mogą pomóc w walce z pustynnieniem Afryki. Chodzi o to, że żółwie, kopiąc tunele, poruszają zbitą glebę, co ułatwia już nasiąkanie wodą. No i kto by pomyślał, że to żółwie przyspieszą zazielenienie Sahary. SK2. W ogóle żółwie i Sahara to jest bardzo dobre połączenie, moim zdaniem, bo nawet jak je na drugi dzień będzie suszyło, to do domu bez problemu trafią.

Nasza ulubiona pogodynka, czyli grupa Lombard na 5 minut do godziny 8. Po 8 gramy w Państwa Miasta, moi drodzy, no to wyjaśnijmy sobie jedno. Do karniaków zgłaszamy się przez stronę sk2.pl, a przez numer 726-826-826 albo przez Messengera zgłaszamy się do Państw Miast, które już po godzinie 8. Ktoś z Was zgarnie dzisiaj znowu prezent marzenia wartości 500 zł, a ktoś inny zgarnie prezenty od radia SK2. Żeby wejść do zabawy, no to trzeba odpowiedzieć na pytanie albo wykonać zadanie podyktowane przez ojca prowadzącego Jarząbka. Uwaga, uwaga, uwaga, podaję zadanie. Proszę mi powiedzieć, co Wam się kojarzy z kolorem zielonym. Czekam na SMS-y 726-826-826 albo na wiadomości na Messengerze, tylko na Messengerze zostawcie numer do siebie, żebym mógł ewentualnie do kogoś z Was zadzwonić. SK2.

0: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
1: Play.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak polski kalafior, tylko 4,99. A od wtorku łopatka. Kilogram 9,99 z kartą Moje Intermarché.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
6: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
11: W Białej Podlaskiej czeka nas dzień z kapryśną pogodą. Przed południem możliwe są przelotne opady, a termometry wskażą około 13 kresek. Ciśnienie będzie stabilne, a wiatr powieje delikatnie, więc parasole mogą się przydać, ale nie będą konieczne. Po południu temperatura spadnie do 12 stopni. Jutro niebo całkowicie pokryją chmury, a temperatura wzrośnie do 17 kresek. Nie zapowiada się na większe zmiany, dlatego warto przygotować się na pochmurny dzień. Zaraz w radiu SK2 Newsy.
10: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Ukraina dochodzi do siebie po nocnym zmasowanym ataku. W wyniku ostrzału życie straciły 4 osoby w Kijowie i 5 w Charkowie. Rannych zostało ponad 30 osób. Trwa dogaszenie pożarów, a także ocena skali zniszczeń. Najwięcej jest ich we Lwowie. Po raz drugi od początku wojny zaatakowana została Ławra Peczerska, świątynia objęta ochroną UNESCO.
13: Rosyjski
12: dron uderzył w centralną część dachu soboru. Uszkodzonych zostało wiele obiektów w górnej części. Obecnie oceniamy stan budynku, aby sprawdzić, czy w ogóle będzie można go odrestaurować. Mówił dyrektor rezerwatu Ławra Kijowsko-Peczerska Maksym Ostapenko. Tej nocy Rosja wystrzeliła w stronę Ukrainy ponad 600 dronów i 70 rakiet. Rusza policyjna akcja Alkohol i Narkotyki. Od dziś do końca tygodnia funkcjonariusze drogówki w całym kraju będą wyłapywać kierowców na podwójnym gazie. Szczegóły zna nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, na czym konkretnie mają polegać te działania?
14: Oprócz kontroli w wytypowanych wcześniej miejscach, funkcjonariusze mają także wyrywkowo sprawdzać kierujących na obecność alkoholu i narkotyków. Część działań będzie odbywała się także na drogach i ulicach wskazanych wcześniej przez samych obywateli. Dane na temat miejsc, gdzie może dochodzić do takich przestępstw, zbierała wcześniej europejska organizacja Roadpol, która zrzesza służby odpowiedzialne za nadzór nad ruchem drogowym, która organizuje te akcje. Wzmożonych kontroli na drogach możemy się więc spodziewać do niedzieli.
12: Teraz Łódź i Koci Weekend. Przez 2 dni można było podziwiać około 200 kotów reprezentujących 30 ras. Z uczestnikami wystawy rozmawiała Julia Niewiadoma.
15: Co udało się już zobaczyć?
16: Bardzo duże koty, majkuny, takie, które wyglądają trochę jak tygrysy. Stwierdzam autentycznie, że wszystkie koty, które istnieją, są najsłodszymi zwierzętami na świecie.
17: Majkuny to duże tygrysy. Do jakich rozmiarów rosną? Takie metr długości to jest minimum, czyli to trochę takie kotopsy?
18: Tak, tym się charakteryzują.
12: W programie znalazły się też wykłady poświęcone opiece nad zwierzętami.
19: SK2 Sport.
12: Kamil Majchrzak najwyżej w rankingu w swojej karierze. Dzięki wygranej w turnieju w Holandii polski tenisista awansował na 47 miejsce. Z najlepszej setki wypadł za to Hubert Hurkacz, który teraz zajmuje 103 lokatę. Na piłkarskich mistrzostwach świata dziś grę zaczną kolejne grupy. W grupie G o 21:00 Belgia zmierzy się z Egiptem w nocy. Iran zagra z Nową Zelandią. Z kolei w grupie H o 18:00 pojedynek Hiszpanii z Republiką Zielonego Przylądka, a o północy Arabia Saudyjska zagra z Urugwajem.
1: No, naszych tam nie ma, naszych tam nie ma, ale jest głośno o naszych, dlatego że na przykład gazety ci się donoszą. Lewy poczaruje w Chicago za 15 milionów dolarów. Chicago go kusi tak naprawdę po tej Barcelonie. Ja powiem tak, jakby Lewandowski do Chicago pojechał, on ma tą żonę Annę, prawda? Ta żona Anna tam ćwiczyła tą baciatę. Ja myślę, że w Chicago Fire to się zrobi wtedy dopiero gorąco.
9: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
1: 3,5 minuty po 8:00.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: To dowiedzmy się teraz, co się dzieje w kraju. Na przykład 11 po 8 to jest dobra pora na to, żeby powiedzieć wam o tym, że policja w Podmarszczynie zatrzymała 51-letniego mężczyznę, który prowadził samochód pod wpływem alkoholu. No, dzień jak codzień, można by było powiedzieć. Z tym, że kierowca ten wydmuchał 3 promile alkoholu w organizmie. Został zatrzymany i ujęty przez kobietę, która odebrała mu kluczyki i zablokowała drogę. Bardzo ładnie pani się zachowała. Bardzo ładnie, tutaj wielkie brawa. No ale pan się nie chciał poddać i uciekł. Ukrył się w polu zboża i tam dopiero znalazła go policja. Natura upomniała się o swoje. Schował się w zbożu, bo miał we krwi butelkę żyta.
2: SK2.

0: znam osoby. Nie znam osoby, która by powiedziała, że nie chce więcej prezentu marzeń. Więc za chwilę taki prezent marzeń do kogoś powędruje.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Bo czas na Państwa miasta. Dzisiaj grają ze sobą Małgosia i Sylwek. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Mamy dwa razy dzień dobry, świetnie, że się słyszymy. Dobrze, to szybko zasady przypomnę. Zasady naszej zabawy są takie. Mam koło, na kole losuję dla każdego z was po literce, a później wy podajecie hasło na daną literę w danej kategorii. Ważne, nie można pominąć żadnej kategorii. Nie mówimy dalej, nie zmyślamy, bo jak się okaże, że hasło na daną literę nie istnieje, to nie zaliczam tej odpowiedzi. I każdej kolejnej, nawet jeżeli te kolejne byłyby poprawne, na kole są jokery. Kto z was wylosuje jokera, ten może sobie wybrać dla siebie sam literkę. Kto zdobędzie więcej punktów, wygrywa prezent marzeń o wartości 500 zł. Czy wszystko jasne?
4: Tak.
0: Super, dwa razy jasne. Panie, przodem dzisiaj Małgosia, dla ciebie kręcimy jako dla tej pierwszej. W prawo czy w lewo?
4: W prawo.
0: W prawo, proszę cię bardzo. Prawie joker, ale nie joker. Literka S. Jak... jak co może być S?
4: Jak samochód.
0: To ty powiedziałaś, nie ja. Dobra, uwaga. Literka S dla Małgosi i na literkę S poproszę o państwo.
4: Słowacja.
0: Miasto.
4: Stalowa Wola.
0: Znana postać.
4: Spider-Man.
0: Roślina.
4: Stokrotka.
0: Kolor.
4: Słoneczny.
0: Wow, na ostatnim wybrzmieniu. Na ostatnim wybrzmieniu kolor słoneczny, ale zaraz Kasia się krzywi. Kasia jest tutaj komisją kontroli gier i zakładów. Kasia, jak ten słoneczny wygląda? Czy to jest jakiś kolor? Poczekaj, włączę ci mikrofon.
6: Nie no, farbę słoneczną kupisz w sklepie, żeby sobie pomalować ściany.
0: Czyli jest kolor.
6: Zaliczamy.
0: Dobra, niech będzie słoneczny kolor. Małgosia, zaliczony. 5 punktów do przebicia, Sylwek. 5 punktów do przebicia.
5: Tak, jestem.
0: No jesteś. 5 punktów do przebicia masz.
5: No, spróbuję.
0: Spróbujemy. Dobra, w prawo czy w lewo?
5: W lewo.
0: Proszę cię bardzo. No i ty to jesteś albo szczęściarzem, albo pechowcem. Nie wiem, zobaczymy zaraz. Joker, wybieraj sobie literkę, tylko to może być każda literka oprócz literki S, bo taką literkę miała Małgosia.
5: No to może A.
0: A? Pierwsza litera alfabetu?
5: Tak.
0: Dobrze, sam tego chciałeś, że tak powiem. To poproszę, na literkę A państwo.
5: Austria.
0: Miasto.
5: Amsterdam.
0: Tytuł filmu, serialu.
5: Alo, alo.
0: Imię.
5: Adam.
0: Roślina.
5: Agawa.
0: Potrawa.

0: prezent,
1: prezent marzeń leci do ciebie. Małgosiu, dzielnie walczyłaś. Nagrody pociś... Ale... Tak?
2: Dziwna to była rozgrywka. Pozdrawiam Małgosię.
3: Pozdrawiam.
1: Dziwna to była rozgrywka. Małgosia...
4: Słoneczne ściany, tak, i słoneczne akacje ściany, tak. Do jedzenia na obiad.
1: Dzieli, tak, akacje w słonecznych ścianach. No to ciekawe. Można się umówić. Tak czy inaczej, do Sylwka prezent marzenia wartości 500 zł. Do Małgosi prezenty pocieszenia. A Państwa Miasta wracają jutro po 8.
5: Państwa Miasta. Państwa Miasta w Radiu SK2. Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

Nieprawdopodobne, nieprawdopodobne po prostu. Ja myślałam, że ja jadłem już wszystko na świecie, okazuje się, że nie. Akacje z mirabelkami. No muszę spróbować. Położę sobie obok zwyczajnej kaszanki.

wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz

0: możesz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Już jest! Zestawomania w MediaMarkt. Im więcej kupujesz, tym więcej zyskujesz. Już przy zakupie dwóch produktów taniej o 30% ceny tańszego produktu. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Rozpocznij lato z Omoda JQ Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda JQ Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
6: Czy nauka może być bezpłatna?
7: Bezpłatna?
6: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
7: Ania, rachunkowość.
6: Zdała i jest na plusie.
7: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
6: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
7: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
6: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
7: Bezpłatnie.
6: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
8: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
11: Skoda. I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Dziś przedpołudnie w Białej Podlaskiej zapowiada się dość chłodno, bo termometry pokażą około 14 kresek. Możemy spodziewać się drobnych, przelotnych opadów, które sprawią, że zrobi się mokro. Wiatr będzie dość silny, więc warto pamiętać o ciepłej kurtce. Po południu temperatura spadnie do 12 stopni, a wiatr nadal będzie dawał się we znaki. Jakość powietrza pozostanie dobra. Niezależnie od pogody na polskie kawałki od Eski 2 zawsze możecie liczyć. Kolejne z nich już za moment.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
14: 8.31, News SK2, Anna Łowocka. Tanieje ropa naftowa, to po ogłoszeniu wstępnego porozumienia na linii USA-Iran. A dziś ceny na stacjach paliw, takie jak w weekend, litr benzyny 95 nie powinien przekroczyć 6,04 zł. Maksymalna cena oleju napędowego to 6,40. Syn przyszłej królowej Norwegii usłyszy dziś wyrok za gwałty, przemoc i udział w handlu narkotykami. Prokuratura zażądała dla niego 7 lat i 7 miesięcy więzienia. 29-letni Marius jest najstarszym synem księżnej Mette Marit z jej poprzedniego związku. Nie ma tytułu królewskiego. IMGW ostrzega przed burzami na północy Polski. Miejscami będą im towarzyszyć mocne porywy wiatru oraz silne opady deszczu. Lokalnie może spaść grad. Najbardziej intensywne zjawiska wystąpią po południu.

To akurat się nie zmienia. Najlepsze polskie hity tylko w Radiu SK2. A co się zmieniło? No świat się zmienia. Świat się kręci i cały czas coś się zmienia. Pojawiają się jakieś nowe informacje. My tych nowych mamy pokorek, więc teraz wracamy do tych, które już były. Czas na kącik odkurzający, czyli odkurzamy stare newsy i nadajemy im nowe życie. Co też nam kiedyś prasa pisała, proszę bardzo, czytamy. Dwuletnia dziewczynka niezauważona uciekła z domu, zabrała ze sobą swoje rodzeństwo. Matka dzieci w tym czasie spała. Zdarzenie miało miejsce w chińskim mieście Qiantan, a pisał o tym brytyjski Daily Mail 15 czerwca 2016 roku, a więc 10 lat temu. Jak podawała gazeta, cała trójka została znaleziona nad ranem przez policjanta, który jadł śniadanie w miejscowym barze. Ku zdumieniu funkcjonariusza każde z dzieci miało w ręku lizaka, które dostało od sklepikarza. Strasznie niecierpliwe rodzeństwo, strasznie niecierpliwe. Nie chciało im się czekać do studiów, żeby liznąć nocnego życia w mieście.

Gdyby ktoś szukał, to Landberry ma plan awaryjny i tak on właśnie brzmi. 10,5 minuty do godziny 9, a ja jeszcze przeglądam sobie kolorową gazetę plotkarską na dzisiaj. No i proszę bardzo, jest Dawid, ale nie Wajda, Dawid Podsiadło, który jest bardzo zakochany, o czym pisze prasa. Artysta wręcz promienieje. Jego uśmiech nie schodzi mu z twarzy. No i jest taki tytuł: jestem przeszczęśliwie zajęty. No i tak to jest. Telemarketerzy od fotowoltaiki nie lubią tego. SK2

0: Pływać to będziecie za chwilę z Kasią Grodzką, która już jest w pełnej gotowości i zaserwuje wam dziesiątkę hitów, jeden po drugim, bez reklam.
1: Bez reklam, bez zgadza reklam. Się, przysięgam,
0: świetnie.
1: Naprawdę, obiecuję.
0: Ale to nie wszystko, bo z Kasią też można karniaka strzelić.
1: Będziemy strzelać, słuchajcie.
0: A jak, oczywiście, słyszałeś, jakie dzisiaj Filip podał hasło?
1: Słyszałam bardzo, no tak jest, no nie ukrywam, że ja też
0: przeliteruję,
1: pierwszy.
0: Przeliteruję. D-U-P-A.
1: Aha.
0: No, jak sobie poskładacie, to im wyjdzie w takim razie hasełko, ale to nie jest D-U-P-A. Ja tylko rzucę może dla przypomnienia, co mówi Sławek Peszko.
2: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i dałem taką podpowiedź, że to czteroliterowe hasełko.
1: Bardzo dobra podpowiedź.
0: Bardzo dobra podpowiedź.
1: Zobaczymy, czy się przyda ta twoja podpowiedź.
0: Po której? Po dziesiątej? Po dziesiątej gramy, po dziesiątej. Tak więc zgłaszajcie się sk2.pl. Kto chce z nami jechać na Narodowy, postrzelać karniaki ze Sławkiem Peszko? No to powinien się zgłosić. sk2.pl.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
2: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
3: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
4: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
3: Teraz konsola Xbox Series X 1 TB za 2479 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2759 zł. Allegro Days do 15 czerwca.
5: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
6: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
7: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Cichy wentylator bezłopatkowy aż 60 zł taniej. Tylko 279 zł. Najniższa cena z 30 dni 339 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
12: Skoda.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: To jest Hot, zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum, perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum, dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
17: Dziś w Białej Podlaskiej czeka nas chłodny poniedziałek. Przedpołudnie przyniesie temperatury w okolicach 14 kresek, a niebo może zasnąć się chmurami, z których przelotnie popada. Wiatr będzie umiarkowany, więc parasole mogą się przydać. Ciśnienie pozostanie stabilne, a jakość powietrza będzie dobra, dlatego oddychać będziemy pełną piersią. Po południu temperatura nieco spadnie, osiągając maksymalnie 12 stopni. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
18: Jest 9 News SK2, Anna Łobocka. Właśnie teraz podejrzany ma być doprowadzony na przesłuchanie. To w sprawie śmierci 75-letniego taksówkarza na Pomorzu, a co dotąd ustalono, Dominika Bakura.
19: Mateusz G. jest łączony z ujawnieniem zwłok 75-latka, które znaleziono w nocy z piątku na sobotę na leśnym parkingu w Młynkach koło Czerska obok porzuconej taksówki. Według nieoficjalnych informacji taksówkarz został zamordowany. Na szyi miał ranę ciętą.
18: Do sprawy będziemy wracać. Cena ropy w dół to po zawieszeniu konfliktu USA-Iran i ponownym otwarciu cieśniny Ormus, choć oficjalne podpisanie porozumienia ma odbyć się dopiero w piątek, to oba państwa już zadeklarowały zakończenie działań wojennych na wszystkich frontach, w tym w Libanie. O reakcji światowych rynków Mateusz Chłyston.
0: Przez cieśninę Ormus przepływa około 20% transportów związanych ze światowym handlem ropą. Jej ponowne otwarcie przekłada się więc na mniejsze koszty transportu i produkcji, a w efekcie na niższe ceny paliw m.in. w Europie. Na porozumieniu skorzysta też bezpośrednio gospodarka Iranu. To możliwe dzięki częściowemu odblokowaniu zamrożonych aktywów, a to kwoty sięgające 25 miliardów dolarów. Czasowo złagodzone zostaną też ograniczenia w eksporcie ropy z tego kraju. To wstępne porozumienie obarczone jest jednak też pewnym ryzykiem. Część irańskich środowisk politycznych krytykuje układ ze Stanami, a najtrudniejsze kwestie nuklearne nadal pozostają nierozwiązane.
18: 150 kolarzy z całej Europy, a do pokonania 800 kilometrów. 1 lipca startuje z Łodzi międzynarodowy wyścig kolarski Solidarności i Olimpijczyków. Impreza zgromadzi czołówkę polskich kolarzy, mówi organizator Waldemar Kręc.
12: Ale zagraniczne raczej przysyłają zawodników, których traktują jako przyszłość kolarstwa ich zawodowego. I tu są wspaniali zawodnicy, o których później słyszymy w startach Tour de France, czy Giro, czy Vuelta.
18: Meta wyścigu 4 lipca w śląskim Jaworznie.
15: SK2 News, Biała Podlaska.
20: I Arkadiusz Więsek. Celnicy z Terespola udaremnili przemyt ponad 2000 paczek papierosów. Zatrzymani zostali kierowcy autobusów.
21: Kierowcy do ukrycia nielegalnego towaru wykorzystali ogólnodostępne schowki w autobusach.
20: Mówi rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Lublinie, Michał Deruś. Bielska literatura została doceniona. Poznaliśmy laureatów jubileuszowej 20. edycji lubelskiego konkursu Książka Roku 2025. Statuetkę otrzymał m.in. dr Jerzy Flisiński za publikacje Bielskie Księżne Radziwiłłowe.
22: Minęła 9:00, tutaj Radio SK2. Mnie to dzisiaj przywiało do tego studia, bo nie dość, że pogoda mocno wietrzna, no to jeszcze w kalendarzu mamy Dzień Wiatru. Słuchajcie, ja proponuję te podmuchy złapać sobie w żagle i wyruszyć na podbój nowego tygodnia, a na pokładzie z nami w tej godzinie m.in. Roxy Węgiel i Grzesiek Chyrze. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.

Trochę mocniejszego brzmienia. Na początku tygodnia na pewno nie zaszkodzi. Po polsku gramy wam w Radiu SK2, więc nie mogło zabraknąć polskiego od zespołu Human. A w Polsce już za 10 dni nastaną wakacje. Jak co roku o tej porze szkoły zaczynają się wyludniać. Uczniowie masowo znikają z lekcji jeszcze przed tym oficjalnym dzwonkiem na wakacje. Oceny są wystawione. Rodzice wolą zabrać dzieciaki na urlopy w czerwcu, bo wtedy bilety i hotele są o połowę tańsze niż na przykład w szczycie sezonu w lipcu czy sierpniu. No czyli co? Szkoła uczy, szkoła wychowuje, ale jak widać, to biura podróży dają w czerwcu najlepsze lekcje z oszczędzania. SK

0: czasu.
1: W tym wehikule czasu Radia SK2 podokazujemy sobie, albo raczej wstrzymamy się z tym niecnym procederem, bo to właśnie taką prośbę przemyca Marek Grechuta w piosence Nie dokazuj. Ja myślę, że to naprawdę dobry przekaz, jeśli ktoś się zastanawia, jak powinny mniej więcej wyglądać relacje damsko-męskie. Nie dokazujcie swojej drugiej połówce, szczególnie przy poniedziałku.

święty spokój zburzył, wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam.

0: To nowość w Radiu SK2. Artur Rojek w objęciach. Gramy wam w tej dziesiątce najlepszych polskich hitów i to jeden z dwóch singli promujących nadchodzący album pana Artura, który nazywa się Chciałbym urodzić się, żeby latałem, który ma się ukazać 18 września. Drugim utworem jest Yeti, nagrany w duecie z Dawidem Podsiadło. No powiem wam, jeszcze się lato nie zaczęło, a tu już człowiek nie może się doczekać tej muzycznej jesieni.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty? Od

0: narodowy. Strzelisz coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
1: To będzie ostatnia reklama.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: I po reklamie.

0: Klasyki. Gramy wam w Radio SK 2. Nie budźcie marzeń ze snu i Ryszard Rynkowski. No, a ja mam nadzieję, że jednak jesteście obudzeni i po godzinie 11 ktoś z was odgadnie, co tam powiedział Sławek Peszko. Prosimy bardzo.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, co to za słowo? sk2.pl, zakładka wygraj, czekamy na wasze zgłoszenia do SK2, Karniaki Gap oczywiście.
2: Reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
8: Skoda.
9: Już jest! Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
10: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
11: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
12: To będzie ostatnia reklama.
11: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Dziś w Białej Podlaskiej szykujcie się na chłodniejszy dzień. Termometry pokażą 14 kresek, a niebo będzie zasnute chmurami. Możliwe są przelotne opady, które mogą zaskoczyć, więc warto mieć pod ręką parasol. Wiatr będzie dość silny, co może nieco utrudnić spacerowanie. Ciśnienie pozostanie stabilne. Po południu temperatura nie wzrośnie, a jutro spodziewamy się ciemnych chmur i maksymalnie 18 stopni. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
11: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
10: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
14: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Brutalne zabójstwo taksówkarza na Pomorzu. 27-latek już z zarzutami. Wiadomo, że miał planować zbrodnie wcześniej. Przypomnę, do ataku doszło w nocy z piątku na sobotę na parkingu przy drodze krajowej numer 22 w rejonie Młynek. Według dotychczasowych ustaleń śledczych Mateusz G. miał zamówić kurs, a następnie zaatakować kierowcę nożem.
15: Słyszał zarzut dokonania zabójstwa. Przyznał się do zabójstwa taksówkarza. Wyjaśnił, że planował to od kilku miesięcy. Zaprzeczył, aby po zabójstwie zamierzał dokonać kradzieży samochodu marki Mercedes stanowiący własność pokrzywdzonego. Przedstawił swoją wersję zdarzenia, iż powodem zabójstwa pokrzywdzonego był fakt, że pokrzywdzony miał wyrządzić kiedyś krzywdę jakiejś kobiecie.
14: Mówił Mirosław Orłowski z prokuratury w Chojnicach. Śledczy wciąż nie mają narzędzia zbrodni. To już pewne. Kierowcy głębiej sięgną do kieszeni. Dziś kończy się pakiet CPN wprowadzony w związku z konfliktem na Bliskim Wschodzie. Od jutra ma obowiązywać wyższa akcyza, pozostanie natomiast obniżony VAT i limity cenowe na stacjach. Są sygnały mogące wskazywać na stabilizację sytuacji na światowym rynku ropy, mówi premier Donald Tusk.
2: Mamy niezłe sygnały w tej chwili, jeśli chodzi o perspektywę zakończenia wojny, tego konfliktu amerykańsko-irańskiego. No to daje nadzieję na to, że wzrost cen paliw zostanie zatrzymany i że one wrócą do jakiegoś normalnego poziomu.
14: Jak zaznaczył premier, program miał zapobiec gwałtownym podwyżkom na stacjach i ten cel został osiągnięty.
2: Mieliśmy najtańsze paliwo w Europie.
14: Dziś jeszcze za 95 płacimy 6,04 zł, a za diesla 6,40. Kamil Majchrzak zdobył premierowy tytuł w karierze. 30-letni tenisista z Piotrkowa Trybunalskiego wygrał turniej ATP 250 w Holandii. W finale pokonał szóstą rakietę świata Aleksandra de Minora.
4: No jest to dla mnie nieprawdopodobna sprawa.
14: Dzięki tej wygranej awansował na 47 miejsce w rankingu najwyższe w karierze.
9: SK2 News, Biała Podlaska.
8: I Arkadiusz Więsek. Pierwsza ofiara wody w tym sezonie letnim na Lubelszczyźnie. W stawie w Woli Przybylsławskiej utonął 65-latek.
16: Wstępnie wykluczono, by do zgonu mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie.
8: Mówi podkomisarz Kamil Karbowniczek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policja przypomina o zachowaniu czujności podczas wypoczynku nad wodą. Biała Podlaska zaprasza na drugą edycję festiwalu Elementy. 26 i 7 czerwca miasto opanują sporty miejskie i kultura hip-hopu. Wydarzenie odbędzie się na Placu Wolności i skateparku przy ulicy Świerkowej.
0: Minęła 10, to dobra godzina, żeby pozgadywać, co miał na myśli Sławomir Peszko. Za chwilę ktoś z Was podejmie się tej misji. Przed nami SK2, Karniaki Kap, a muzycznie na początek zespół Kombi, Kasia Grodzka. Dzień dobry.

0: Eska, karniaki kał.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.
2: No właśnie, oby ten narcyz, który leciał przed chwilą i zespół łzy, były takie prorocze dla Ewy, która jest już z nami. Cześć, Ewcia.
3: Cześć, dzień dobry, witam.
2: No właśnie, Ewa zgłosiła się po to, żeby rozszyfrować, co tam Sławek Peszko powiedział w tej takiej zaszyfrowanej wiadomości, wygwizdanej w zasadzie. Ewa, tylko że tak, bo ty, jeżeli chodzi o tobie, o świat piłkarski, to on jest tobie obcy, bo ty, jak napisałaś w swoim zgłoszeniu, pracowałaś na pewnej imprezie piłkarskiej w swoim życiu, prawda? Opowiedz.
3: Opowiem. Krótko, pracowałam jako małolata jeszcze na Stadionie Narodowym. Byłam tam raz i bardzo chcę wrócić. Byłam na Euro 2012 i byłam na VIP-ach. I bardzo, bardzo mnie to właśnie ruszyło, jak cały stadion śpiewał hymn. Wszyscy kibice, piłkarze, a mi normalnie przychodziły ciarki.
2: Gęsia skórka.
3: Gęsia skórka, bardzo bym chciała przeżyć to jeszcze raz.
2: No dobrze, Ewa, to chcesz wrócić na ten PGE Narodowy, tylko że jest jedna taka mała misja do spełnienia. Na szali jest wydarzenie SK Karniaki Cup właśnie na PGE Narodowym, gdzie jeżeli odpowiesz dobrze, to wyślemy cię z osobą towarzyszącą i tam będzie konkurs jedenastek rzutów karnych, no i będzie można wygrać nawet 10 tysięcy złotych, ale to jeszcze za chwilę. Na razie zrobimy tak, że ja za chwilę puszczę ci dźwięk Sławka Peszki, ocenzurowany, czyli przypomnę ci tę zagadkę, a ty będziesz miała po tym dźwięku od razu 3 sekundy na udzielenie prawidłowej odpowiedzi. Co powiedział Sławomir Peszko? Czy ty jesteś gotowa?
3: Jestem gotowa, trochę w stresie, ale jestem gotowa.
2: Czyli możemy zaczynać. Mogę puszczać?
3: Tak.
2: No
3: tak.
2: Dobra, uwaga, puszczam. A poczekaj, to nie to. Uwaga, puszczam.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
3: Głowa. Głowa.
2: Czy ty jesteś
3: głowa.
2: Pewna, że to jest głowa? Tak na
3: 100%. Tak, tak na 99%.
2: No, czyli co, sprawdzamy, czy to była głowa?
3: Sprawdzamy.
2: No bo ty tutaj się sugerujesz, że to jest Sławomir Peszko. Ja wiem, że on bardzo dbał o atmosferę w naszej drużynie, bardzo dbał, ale no nie wiem, no dobrze. No to w takim razie przekonajmy się... Niestety, to nie była głowa!
3: Niestety,
2: to nie była głowa. Zagadka przechodzi dalej. Słuchajcie, Ewcia, nie udało ci się. Ja wiem, ja rozumiem, jak to jest ze Sławkiem Peszką. To nie była niestety głowa. No dobrze, no w takim razie co? Pozostaje nam tylko to, żebyś pozdrowiła. Pozdrowiła swoich najbliższych. Aż mi głos odjęło, słuchaj. Proszę bardzo, antena jest twoja. Pozdrawiaj.
3: Bardzo pozdrawiam wszystkich i zachęcam do grania.
2: I my też jak najbardziej zachęcamy do grania. Ewcia, bardzo ci dziękuję. No nie udało się, no zapraszamy. Kolejna szansa na to, żeby dołączyć do tej naszej eskowej jedenastki i spotkać się ze Sławkiem Peszką już dzisiaj po godzinie 14. Zgadujcie, sk2.pl. Tam możecie sobie jeszcze raz pana Sławka odsłuchać.
0: Eska, karniaki kał.
1: Strzel i wygraj w Eska 2.

0: ponoć jest to taka fajna ciekawostka, właśnie usłyszałam, bo ludzie nie wiedzą, że tam w chórkach panią Kajach słychać. Zespół Demono, Moje Miasto Nocą, gramy wam w Radiu SK2. No właśnie, jak kogoś noc poniesie, to boli głowa, ale niestety słowo głowa nie pasowało, słuchajcie, niestety, nie było tym pasującym słowem, a właśnie taki strzał miała nasza słuchaczka Ewa. To oczywiście mówię, jeżeli chodzi o zagadkę Sławka Peszki, o którą was dzisiaj pytamy, taką dźwiękową, przypomnijmy sobie.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, czekamy na wasze zgłoszenia. O, właśnie taki zegar też leci, jak was odpytujemy na antenie. Zgłoszenia na sk2.pl. Kolejna szansa na wejście do naszej eskowej jedenastki marzeń już dziś po 14.
2: SK2. Autopromocja.
3: Kiełbasa? Krakowska.
4: Śliwka? Z Nałęczowa.
3: Rogal? Świętomarciński z Poznania.
2: Na zakupach wybierasz to, co polskie.
4: A radio?
2: W SK2 gramy wyłącznie polskie numery. Te nowsze i te starsze.
5: Strzela koń na biegunach.
3: SK2. Najlepsze polskie hity.
2: Najlepsze, bo polskie.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
10: Rozpocznij lato z Omoda J.Q. Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda J.Q., wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda J.Q. Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
11: Czy nauka może być bezpłatna?
12: Bezpłatna?
11: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
11: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
11: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
12: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
11: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
12: Bezpłatnie.
11: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś. Wszystkie łososie wędzone Nautica 100 gramów. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. A z kuponem Lidl Plus. Mleko łowickie UHT 3,2% 1 litr. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,99. A teraz złoty 65 przy zakupie 6 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: I po reklamie.

0: O, dokładnie to odpowiadacie, jak ktoś próbuje wam narzucić jakieś dodatkowe obowiązki, czy też sprawunki do zrobienia po pracy w poniedziałek. No sorry, nie da rady. Dzisiaj zdecydowanie trzeba postawić się na siebie. Poniedziałek to nie jest łatwy dzień pracy. W Sanach, tutaj Radio SK 2, gramy wam najlepsze polskie hity. Zbliża się godzina 11, przed nami newsy.
1: Reklama.
2: A cappuccino też za siódemkę?
3: Też.
2: A flat white?
3: Też.
2: A...
3: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 7 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
4: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Codzienne zakupy to wyzwanie. Ceny idą w górę i w dół. Za to w Biedronce idą w dół i w dół. A od 15 czerwca sprawdź w swojej Biedronce nowe ceny regularne świeżego mięsa. Na przykład schab wieprzowy bez kości pakowany próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 15,95 za kilogram. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs teraz w nowej cenie regularnej 18,49 za kilogram. I to są właśnie biedronkowe ceny. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Biedronka.
7: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
8: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie targi obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
12: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: Dzisiaj w Białej Podlaskiej pogoda nie będzie zbyt łaskawa. W południe możemy spodziewać się chłodnych 14 kresek, więc lepiej zaopatrzyć się w coś cieplejszego. Przelotne opady mogą nas zaskoczyć, dlatego warto mieć pod ręką parasol. Wiatr będzie dość silny, co może sprawić, że odczuwalna temperatura będzie niższa. Na szczęście jakość powietrza pozostanie dobra, co jest pozytywną wiadomością dla wszystkich spacerowiczów. Tyle teraz, a kolejna porcja wiadomości już dosłownie za chwilę.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
9: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
15: Jest 11, News SK2, Anna Łobocka. Śledczy zakończyli pracę w Lutoryżu pod Rzeszowem. To tam kilka dni temu odnaleziono ponad 30 ludzkich płodów oraz odpady medyczne, mówi Krzysztof Ciechanowski z prokuratury okręgowej w Rzeszowie.
16: Nie mam jeszcze najbardziej aktualnych informacji dotyczących liczby ludzkich płodów, które zostały ujawnione na terenie posesji. Ostatnia informacja było ponad 30 i prawdopodobnie tyle zostanie, natomiast szczegółowe informacje będą podane w ciągu dnia dzisiaj po podsumowaniu tych czynności, które zostały badaniach przeprowadzone.
15: Przypomnę, w sprawie zatrzymana została 57-letnia patomorfolog Magdalena H. Była właścicielka nieruchomości. Kobieta usłyszała zarzut zbezczeszczenia zwłok oraz nielegalnego składowania niebezpiecznych odpadów. Decyzją sądu trafiła na 3 miesiące do aresztu. To był najcięższy rosyjski atak na Ukrainę od ponad 2 tygodni. Kijów dochodzi do siebie po wielogodzinnych nalotach. W wyniku ataku zginęły 4 osoby, 24 zostały ranne. Wśród zniszczonych obiektów znalazła się słynna Ławra Peczerska, jeden z najważniejszych zabytków Ukrainy, wpisany na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Ucierpiał też jeden ze szpitali. Przepracowałam tu 52 lata, szkoda jest mi tego oddziału. Są duże zniszczenia na drogich urządzeniach, są ślady odłamków, pacjenci przychodzą, nie możemy im odmówić. Ktoś potrzebuje pilnej pomocy, musimy pracować. W Charkowie w wyniku ataku zginęło 5 ratowników, a co najmniej 5 kolejnych zostało rannych. W wiadomościach teraz najnowszy odczyt dotyczący inflacji. Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w maju wzrosły w ujęciu rocznym o 3,1%. W porównaniu z ubiegłym miesiącem inflacja spadła o 0,3%, podał Główny Urząd Statystyczny.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
17: I Arkadiusz Więsek. Świetne wieści z Radomska. Zawodnicy AWF-u Biała Podlaska zdominowali Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów. Najcenniejszy złoty medal wywalczyła Weronika Zielińska. Ponadto ze srebrnymi krążkami wracają Michał Kościuk oraz Zuzanna i Marta Połka. Będzie można przenieść się w czasie i poznać historię i lokalne opowieści. Miejska Biblioteka Publiczna w Białej Podlaskiej zaprasza na drugie plenerowe spotkanie genealogiczne. Wydarzenie odbędzie się 27 czerwca na dziedzińcu Pałacu Radziwiłłów.
0: Minęła 11, tu Radio SK2. Niemcy wygrali wczoraj z Curaçao 7-1 na mundialu, za to my wygrywamy dyszką, bo przed nami w tej godzinie 10 najlepszych polskich hitów bez reklam. Będzie też muzyczny i romantyczny. Dodam wehikuł czasu. Kasia Grodzka, dzień dobry, gramy.
18: No to gramy.
19: 10 hitów
18: najlepszych polskich

A co komu dziś Lady Punk w Radiu SK2, a na co komu dziś poranny prysznic? Naukowcy to zbadali, no bo wiadomo, że oni badają wszystko, konkretnie to, czy lepiej brać prysznic rano czy wieczorem. Okazuje się, że ten poranny prysznic jest zdrowszy, bo zmywa bakterie, które nagromadziły się nocą i myślę, że z tych doniesień szczególnie ucieszą się wszyscy, którzy codziennie spóźniają się na poranną zmianę. Teraz mogą tłumaczyć, że rano to po prostu walczyli o swoje zdrowie.

Wehikule Czasu mam dla Was niezwykłe połączenie dwóch żywiołów. Być może nie wiedzieliście nawet, że taka piosenka istnieje. Jakie to żywioły? Ten rockowy, hardy w postaci Zbigniewa Hołdysa, a z drugiej strony też taki balladowy i kobiecy, łagodny w postaci Anny Jantar. Ja sama byłam zaskoczona, kiedy usłyszałam tę ich wspólną piosenkę, ale to było bardzo pozytywne zaskoczenie, bo efekt końcowy bardzo przyjemny. Ktoś między nami już teraz w Radiu SK2.

0: Takie mruczenie naszej szczęśliwej siódemki w zestawieniu gorącej polskiej dwudziestki to Bledka i Tańcz w Radiu SK 2. Za to wy już możecie głosować na wyjątkowy kawałek, który trafił do propozycji gorącej polskiej. To wszystkie marzenia od Łatwo Ganga i Majko, czyli Mai Gadowskiej, a także Fundacji Cancer Fighters. Ja przypomnę, że Łatwo Gang zapowiedział, że jeśli Maja na TikToku osiągnie 1 000 000 obserwujących, to przebiegnie 24 maratony w 24 dni. No wiadomo, wielkie wyzwanie. Ale wiem, że łatwo innych na tapet sobie nie bierze, więc trzymamy kciuki.
1: SK2. Reklama.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego SA. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na Ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na Twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
5: Czy nauka może być bezpłatna?
6: Bezpłatna?
5: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
6: Ania, rachunkowość.
5: Zdała i jest na plusie.
6: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
5: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
6: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
5: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
6: Bezpłatnie.
5: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dechowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.

0: małe cuda, albo te nieco większe. O nich zespół Desu przypomina nam tuż przed południem w Radiu SK2. Jakie cuda czekają na nas po godzinie 12. Kamil Nosel będzie cudował swojej wkrętce, to oczywiste, a muzycznie Mrozu, Dawid Podsiadło i zespół Ich Troje warto zrobić głośniej.
1: Reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon,
4: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Marek, szefowa cię prosi.
6: Potem.
5: A teraz co robisz?
6: Walczę z potem.
5: Zrób to skutecznie.
6: Ale jak?
5: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
7: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
5: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
8: To będzie ostatnia reklama.
2: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
5: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator Warszawskich Targów Obronnych.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
9: W Białej Podlaskiej po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, a termometry wskażą około 14 kresek. Wiatr będzie dawał się we znaki, ale jakość powietrza pozostanie na dobrym poziomie. Wieczorem temperatura wzrośnie do 15 stopni, a jutro nad miastem zagości gęste zachmurzenie z maksymalną temperaturą sięgającą 18 kresek. Warto mieć przy sobie parasol, bo pogoda może zaskoczyć. To w tym momencie wszystko, a już za moment w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
5: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
2: Sponsorem programu był organizator Warszawskich Targów Obronnych.
10: Minęła 12, Michał Przybyła, to są News Eski 2. Strzelanina w Białej Podlaskiej, nie żyje mężczyzna, trwa obława za sprawcą. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
11: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca, trwają nasze policyjne czynności, trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów, trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
10: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fijołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
12: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że to człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to. To był jakiś Teksas.
13: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka. I tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Jest, coś to się stało.
14: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
10: Policyjni technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Mundurowi ustalają tożsamość zarówno sprawcy, jak i ofiary. Przełom w sprawie nagród dla sportowców ogłasza Radosław Pisiewicz. Chodzi o zaległe pieniądze dla olimpijczyków, których los był niepewny z uwagi na zawirowania zonda krypto. Dziś dzięki prywatnym sponsorom wypłaciliśmy wszystkie zaległe nagrody dla medalistów olimpijskich, przekazał szef PKOL.
15: No i zrobiliśmy to. Wszystkie zobowiązania wypełniliśmy, a zobowiązanie po zonda krypto, po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić, dzięki prywatnym sponsorom dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
10: Chodziło m.in. o medalistów zimowych igrzysk w Mediolanie, na przykład skoczków narciarskich.
15: I tu chciałem bardzo serdecznie podziękować Władkowi, Pawłowi Wąskowi i dwóm trenerom, bo ta rozmowa z nimi i ich zrozumienie było niesamowite.
10: Co ciekawe, wśród podziękowań prezesa PKO nie padło nazwisko naszego olimpijskiego wicemistrza Kacpra Tomasiaka. Silny wiatr dał się we znaki w regionie łódzkim. Od wczorajszego południa strażacy interweniowali 54 razy. Najczęściej usuwali połamane gałęzie i drzewa, które zrywały linie telekomunikacyjne lub uszkadzały auta. Najwięcej zgłoszeń było w Łodzi. Nikt na szczęście nie ucierpiał.
1: SK2 News, Biała Podlaska.
16: Arkadiusz Więsek. Studenci będą uczyli się, jak programować komputery kwantowe. Na Wydziale Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS pojawi się nowy kierunek.
17: Finalizujemy pracę nad uruchomieniem studiów podyplomowych z zakresu programowania kwantowego.
16: Mówi Zbigniew Pastuszak, prorektor UMCS. W najbliższą niedzielę wystartuje rajd rowerowy Turystyczna Gmina Biała Podlaska. Peleton wyruszy o godzinie 10 spod świetlicy w Styżyńcu, by po pokonaniu blisko 80 km dotrzeć na finał. Małe ognisko w Porosiukach. Więcej szczegółów na stronie gminy.
0: Pan Piesiewicz nie wymienił, no to ja to zrobię tak na wszelki wypadek. Kacper Tomasiak, skoczek, zdobywca srebrnego i brązowego medalu na igrzyskach w Mediolanie. No to tak, żeby się utrwaliło, jakich mamy zdolnych sportowców, których naprawdę warto nagradzać. Pozdrawiamy Kacpra, a u nas medalowa dziesiątka najlepszych polskich hitów. Kasia Kowalska na początek, Kasia Grodzka. Dzień dobry, gramy.
6: No to gramy.

wodów, w objęciach biurek, w krokach obchodów rodzą się rzeczy jasne i ciemne. Ja nie rozróżniam ich, nie ufam więc.

0: Sylwia Grzeszczak i Karuzela w dziesiątce polskich hitów Radia SK2, a on też potrafi zakręcić człowiekowi niczym karuzela. Gdzie góra, gdzie dół, to człowiek nie wie. Wie za to, że to jest Nosel wkręca w Radiu SK2.
1: Nosel wkręca.
2: Halo?
3: Dzień dobry, Barchata Małgorzata. Po tej stronie telefonu jest biura podróży w sprawie wylotu do Hiszpanii. Z panią Anitą bym chciała rozmawiać.
2: Przy telefonie.
3: Mamy informacje hotelowe. Proszę teraz, proszę pani, jakby się skupić, bo tutaj co niektórzy nie rozumieją tematu, a hotel nas poinformował, że pralnie zmienił. W związku z tym wszystko to, co będzie, proszę panią, państwa wymieniane, będzie nakrochmalone i to będą rozmiękczać, ponieważ ten krochmal, proszę pani, sztywnieje.
2: No to, ale co mogę w tej sytuacji zrobić? Jest jakaś propozycja?
3: No propozycja jest taka, bo możemy dać cerata, proszę pani, żeby tam zbytnio nie było mokro.
2: Nie, cerata to jest chyba jakiś dyskomfort byłby.
3: No to proszę mi powiedzieć, jakie pani ma propozycje, to będziemy, proszę pani, dyskutować w tym temacie. No bo ja niewiele mogę, proszę pani, no. To jest Hiszpania, oni nas poinformowali, żebyśmy my z polskimi klientami to załatwili. I wiecie pani, mam teraz problem na głowie.
2: Aha, no to nie wiem, może jakiś problem, no to nie wiem. Trudno mi wtedy teraz odpowiedzieć tak na szybko.
3: To może zostaniemy, proszę pani, przy tej namoczonej pościeli. No to będziecie mieli przynajmniej komfort, że nie będzie sztywna, tylko będzie elastyczna.
2: No z namoczaniem, no nie chcę spać na czymś mokrym.
3: A to wie pani, że obsługa następnego dnia to porządkuje i daje kolejne.
2: Kolejne mokre, tak?
3: No, żeby nie było sztywne. To musi być mokre.
2: No to może wystawię tabliczkę, że nie mają po prostu wchodzić do pokoju i tyle.
3: A i tak, proszę pani, trzeciego dnia muszą u pani posprzątać, bo wtedy sprawdzają też barek.
2: No trudno, to co 3 dni będę jakoś tam... Nie wiem.
3: Proszę pani, to może zróbmy tak, ja bym zaradziła, żeby pierwszą noc pani pospała na tym namoczonym, a jak się pani spodoba, to ewentualnie wtedy reklamację, proszę pani, na recepcji. Może tak?
2: A no może dobrze.
3: Pościel dostarczy pani Rafał.
4: No witaj, Anita, zostałaś kręcona na bieska.
2: Oj, uduszę cię.
1: Nosel wkręca.

0: kawał dobrego polskiego rocka. Gramy wam w Radiu SK2, zespół Golden Life za nami. A ja przyznam, że tę zagadkową wypowiedź Sławomira Peszki, którą dzisiaj próbują rozwikłać nasi słuchacze, puściłam dwóm kolegom z radiowego piętra i usłyszałam, że to albo, proszę się nie śmiać, pupa, albo głowa. Czyli tak jak godzinę temu odpowiedziała nam słuchaczka Ewa. A co powiedział Sławomir Peszko?
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No właśnie, po 14. Kolejna szansa na wejście do 11 SK Karniak Cup. Podpowiemy, odpowiedź to słowo na 4 litery. Zgłoszenia na sk2.pl.
2: SK2. Autopromocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane?
2: W czasie mundialu słuchaj Radia SK2. Odgadnij brakujące słowo
4: i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
2: Autopromocja. Reklama.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play. Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
8: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
9: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
10: Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theme. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theme. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Czy można powtórzyć pytanie?
15: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczak Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
16: Tak.
15: Brawo!
17: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
18: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
19: I po reklamie.

0: Fifi Hollywood, Daria Zawiało, w takie polskie hity gramy wam w Radiu SK2. No i zobaczcie, jak szybko minęło tych 9 miesięcy od ostatniego koncertu Darki na żywo, czyli wrześniowego koncertu pod PGE Narodowym w Warszawie. No i myślę, że też równie szybko zleci nam czas do maja, czyli do pierwszej trasy koncertowej Darki po przerwie, po tej dłuższej przerwie, po odpoczynku. Mam nadzieję, że już z nowym materiałem, który być może też niedługo zaczniemy poznawać w takich małych dawkach. Tu Radio SK2. Przed nami newsy o 13.
1: Reklama.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku wszystkie napoje energetyczne Monster. 3,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. Na środku pola orzeszki ziemne Bacador w posypce Mix 240 gramów. 4,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch. A do soboty akcję kończy sok jabłkowy Reviva 1 litr. Złoty 50 za sztukę przy zakupie 6 z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk na kartę. Kibicujemy wszystkim kibicom! Biedronka!
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
7: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, Twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
8: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: Dziś w Białej Podlaskiej po południu czeka nas umiarkowana pogoda. Termometry pokażą około 15 kresek, co sprawi, że będzie całkiem przyjemnie. Możliwe są przelotne opady deszczu, więc warto mieć przy sobie parasol. Wiatr będzie słaby. Z kierunku północno-zachodniego dlatego nie powinien przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Ciśnienie pozostanie stabilne, co jest dobrą wiadomością dla meteopatów. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 15 stopni. Zaraz w SC2 newsy.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
1: Minęła 13, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Policyjna obława i akcja po strzelaninie w Białej Podlaskiej. Mundurowi szukają napastnika, który oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Ranny mężczyzna zmarł. Na miejscu jest nasz reporter Arkadiusz Michlewicz.
14: Tak, jestem dosłownie kilkanaście metrów od miejsca zbrodni. Czynności prowadzi już przybyły na miejsce prokurator. Ofiarę zasłonięto parawanem, a cały teren ogrodzono taśmą. Świadkowie mówią o kilku strzałach.
15: Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Wystraszyć, żeby stąd poleciała. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży.
14: Na miejscu pracują również policyjni technicy, którzy przy pomocy wykrywaczy metali poszukują łusek z broni, z której strzelano.
1: Policja stara się ustalić tożsamość napastnika, jak i ofiary. Jutro taniej za tankowanie. We wtorek litr 95 ma kosztować nie więcej niż 5,97, 98 6,52, a Adliza 6,37. Ale z rządowego pakietu CPN wyłączona ma być już akcyza. Pozostanie obniżona stawka VAT. Kierowcy muszą więc szykować się na droższe paliwo.
16: Zaraz jadę. Mam pół zbiornika, także przytankuję.
17: Czyli jeszcze dziś pan skorzysta?
16: No skorzystam, bo wie pan, nie sądzę, żeby było tańsze, bo będzie droższe.
18: Ciężko na to będzie jeździć, nie? Zrobić jakieś podwyżki może, bo coś
17: będzie. Odczuwalnie?
18: Będzie odczuwalnie, no. Już jest do pełna. Cały transport, duże tiry, dostawy do sklepów, wszystko podrożeje, nie?
16: Budżet państwa, wie pan. Cienko jest.
17: Ale dobrze było?
16: No dobrze było, w sumie było dobrze.
1: Przedłużenie pakietu CPN z wyłączeniem obniżki akcyzy przełoży się na wzrost ceny detalicznych paliw o ponad 4%, a także na wzrost inflacji w czerwcu i lipcu. Czerwiec to ostatni moment na wniosek 800+ bez straty pieniędzy. Od tego miesiąca do 31 maja 2027 roku trwa nowy okres rozliczeniowy świadczenia. Ci, którzy zdążyli złożyć wniosek do 30 kwietnia, mogą spodziewać się wypłaty pieniędzy w którymś z czerwcowych terminów płatności.
19: Jeśli wniosek trafi do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po 30 czerwca, świadczenie będzie przysługiwało dopiero od miesiąca złożenia wniosku, czyli na przykład od lipca lub od sierpnia. I w takiej sytuacji nie będzie już wyrównania za czerwiec.
1: Mówiła Beata Kopczyńska z Śląskiego Oddziału ZUS. Warto pamiętać o tym, że wnioski składane są tylko elektronicznie.
3: SK2 News, Biała Podlaska.
20: I Arkadiusz Więsek. Jak uniknąć wypadków pracy i dbać o bezpieczeństwo w firmie? ZUS i Państwowa Inspekcja Pracy zachęca do udziału w bezpłatnym szkoleniu online. Spotkanie odbędzie się 25 czerwca. Zapisy i szczegóły znajdziecie na stronie zus.pl. Konstantynów zaprasza na wielki piknik rodzinny. Przy miejscowej szkole będą czekały sportowe emocje podczas rajdu ziemi bialskiej oraz zlotu legendarnych aut FSO i FSM. Na najmłodszych czekają dmuchańce i animacje. Wydarzenie w najbliższą niedzielę od godziny 10.
21: 3 minuty po godzinie 13. Ciekaw jestem, czy wy w poniedziałek jesteście w stanie powiedzieć o sobie tak, jak oni zaśpiewają na otwarcie tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Gotowi na wszystko. To Phil i Landery, a ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry. 10.

0: Tilaf i Buk w Radiu SK2. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym, a do nas docierają głosy, że tak bardzo chcielibyście z nami, ze SK2, wziąć udział w SK Karniaki Cup na PGE Narodowym. To wydarzenie 4 lipca i będzie tam za Misławek Peszko. I będzie można właśnie tam na Narodowym zgarnąć 10 tysięcy złotych, ale jak wam się uda z odgadnięciem wygwizdanego słowa w powiedzeniu Sławka, to jeszcze właśnie zgarniacie taki udział w owym wydarzeniu. Do tego tysiak kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie właśnie wtedy, kiedy to wydarzenie będzie miało miejsce. No a jakie słowo mamy wygwizdane? To właśnie my was o to pytamy, bo całe zdanie Sławka Peszki brzmi dokładnie tak.
1: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę...
0: No i już wiemy, że nie jest to głowa i już wiemy, że nie jest to też, no, ta taka, wiecie, powszechna nazwa tego, znaczy... Siadamy. No nie, na pewno nie. Cały czas tego słowa poszukujemy. Będzie kolejna szansa po godzinie 14. Na pewno do kogoś z was w tej sprawie zadzwonię. Tymczasem cyk, cyk, wchodzicie szybciutko na sk2.pl. Tam macie wszystkie szczegóły opisane i tam też możecie się do tej zabawy zgłosić. To już 18 minut po godzinie 13, a w Radiu SK2 Sanach i Marcepan.

0: ciekaw jestem, czy są takie osoby, które w poniedziałek mają piątkowe nastroje. A może te osoby się do nas odezwą, pomachają ręką i powiedzą, tak, tak, ja jestem. No ciekaw jestem, miasto budzi się. Matka, aż się język trochę plącze. Jugopolis i Paweł Kukiz w tej dziesiątce hitów jeden po drugim. W Radiu SK2, 28 po pierwszej.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Teraz czas na małe wspominki, a będziemy sobie wspominać hit, który za chwileczkę zagram. Szare miraże, Manam. I to jeden z pierwszych wielkich hitów tego zespołu. Utwór pochodzi dokładnie, o, dobry rocznik, ten sam co ja, 1980. I pojawił się jeszcze przed wydaniem debiutanckiego albumu grupy. Piosenka bardzo szybko zwróciła uwagę słuchaczy, bo brzmiała zupełnie inaczej niż większość polskich nagrań tamtych czasów. Było w niej sporo energii, nowej fali, rockowego pazura, charakterystycznego wokalu, kory. Tekst opowiada o tęsknocie za czymś więcej, o poszukiwaniu własnej drogi, marzeń, które czasem okazują się tylko tytułowymi mirażami. Wielu fanów uważa, że piosenka doskonale oddawała nastroje młodych ludzi na początku lat 80., zmęczonych trochę szarością, codzienności i szukających wolności. Szare miraże stały się jednym z utworów, które pomogły Manamowi zdobyć ogólnopolską popularność. Do dzisiaj regularnie, no właśnie, pojawiają się w SC2 na koncertowych składankach największych hitów polskiego rocka, również są łatwe do znalezienia. Mało kto też pewnie pamięta, że zanim Manam stał się rockową potęgą, wykonywał głównie muzykę inspirowaną kulturą wschodu i brzmieniami orientalnymi. Dopiero właśnie Szare miraże pokazały publiczności nowe, bardziej rockowe oblicze grupy. Można więc powiedzieć, że właśnie ten kawałek był jednym z najważniejszych kroków w drodze do wielkiej kariery Manamu i Kory. No to jesteście gotowi na ten rok 1980? Manam i Szare miraże? Proszę bardzo!

0: może gdyby tak ci, którzy są teraz przeciążeni nauką, na przykład matematyką, właśnie zaśpiewali dokładnie tak, jak Melisa śpiewa Niby o miłości, tej nauce i tej matematyce. No niedługo będzie taki czas wakacyjny, kiedy będzie można o sobie zapomnieć. Znaczy wy, nauka, matematyka i wszystkie inne szkolne dolegliwości, bo wakacje coraz bliżej. A dziesiątkę hitów jeden po drugim w Esce 2 razem z Marisą zakończyliśmy.
1: Autopromocja.
2: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
2: Tak jak wszystkie piosenki w Esce 2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
2: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
4: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
5: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
9: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Oszczędnych kręcą okazję w Auchan i nic dziwnego.

0: pomiędzy 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: I po reklamie.

0: Modlitwa o złoty deszcz to zespół Mana ma w Radiu SK 2 u nas najlepsze polskie hity, a wiem, że ci, którym bardzo zależy na tym, żeby wziąć udział w naszym evencie SK Karniaki Cup 4 lipca na Narodowym, pewnie, no może nie modlą się, ale trzymają kciuki za to, żebym zadzwonił do kogoś z was po godzinie 14, żeby się udało odgadnąć brakujące, wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. Tego zdania możecie cały czas słuchać na sk2.pl i tam też się zgłaszacie, a kolejną próbę odgadnięcia słowa podejmiecie już po godzinie 14, bo wtedy do kogoś z was zadzwonię i po 14 zagram też kolejną dziesiątkę hitów jeden po drugim.
1: Reklama.
2: Kaufland jest fresh.
1: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pieczarki, kastąd takie dobre, opakowanie 500 gramów, 4,99. A pod udzie lub udo z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 6,49 za kilogram. 4 kilo na osobę. Kaufland. Kaufland jest fresh.
3: Wyobraź sobie zapach świeżej kawy, chrupiącego gofra z bitą śmietaną i kawałek domowego ciasta, który rozpływa się w ustach. To wszystko czeka na ciebie w cukierni Słodka przy ulicy Królowej Jadwigi 8A w Białej Podlaskiej. Codziennie znajdziesz tu świeże ciasta, ciasteczka, aromatyczną kawę oraz gofry idealne na słodką przerwę w ciągu dnia. A jeśli zbliżają się święta lub wyjątkowa uroczystość, zamów u nas torty i wypieki przygotowane specjalnie na twoje zamówienie. Cukiernia Słodka. Słodkie chwile zaczynają się właśnie tutaj.
4: Castorama.
5: Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii przydałoby się odmalować salon,
6: a w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
5: To świetnie się składa, bo już od środy w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
6: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa od 17 do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
8: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Czy można powtórzyć pytanie?
10: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
11: Tak.
10: Brawo!
12: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest firma Ziaja. Producent leku Dimastin. Łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo. Jatkowa 1.
17: W Białej Podlaskiej po południu możemy spodziewać się przelotnych opadów, ale na szczęście temperatura będzie przyjemna, bo termometry pokażą około 15 kresek. Wiatr słaby, północno-zachodni, nie powinien nam przeszkadzać. Ciśnienie stabilne, więc bez większych zmian. Wieczorem temperatura utrzyma się na poziomie 15 stopni. Jutro czeka nas więcej chmur, a temperatura wzrośnie do 18 kresek. W środę za to prawie bezchmurnie i cieplej, bo do 20 stopni. Zaraz w SC2 Newsy.
16: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
15: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
0: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy SK 2. Grozi jej nie tylko 12 lat więzienia, ale też dożywotnie wydalenie z zawodu. Naczelna Izba Lekarska wszczęła postępowanie dotyczące 57-letniej patomorfolożki Magdaleny H. Kobieta usłyszała zarzuty po znalezieniu na jej byłej posesji pod Rzeszowem szczątków ludzkich płodów oraz odpadów medycznych.
18: Będzie to postępowanie prowadzone we współpracy z prokuraturą. Tutaj kwestia jest taka, że to również odpowiedzialność zawodowa, no bo tu są złamane przepisy, które obejmują lekarzy w trakcie pracy. Pytanie jest takie, czy będzie odrębne postępowanie sądu lekarskiego, czy sąd powszechny wymierzy również, jeżeli potwierdzą się te zarzuty, wymierzy również karę zawodową. No to nie mam jeszcze na tą chwilę odpowiedzieć, ale postępowanie jest już wszczęte.
2: Powiedział nam rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. Przypomnijmy, na posesji w Lutoryżu znaleziono 34 płody ludzkie lub ich fragmenty. Nieoficjalnie udało nam się ustalić, że w ciągu ostatnich 25 lat Magdalena H. była związana jeszcze z dwiema innymi nieruchomościami, a to może oznaczać, że śledczy będą sprawdzać także kolejne lokalizacje. Kijów liczy zniszczenia po nocnym ataku. 5 osób zginęło, około 30 zostało rannych w jednym z największych w ostatnim czasie ostrzałów. Głównym celem uderzeń były zabytki, m.in. słynny klasztor Ławra Paczerska. W Kijowie jest nasz korespondent Ołek Biłecki.
4: Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawnia szczątki rosyjskiego drona, który uderzył w klasztor Ławrę Paczerską w Kijowie. Ze zdjęć wypływa, że był to bezzałogowiec Gierań. Jest on rosyjską kopią irańskiej maszyny Shahid. Ławrę Paczerską po nocnym uderzeniu już odwiedził Wołodymyr Zełenski oraz przedstawicieli rządu w Kijowie. Komentując skutki ataku, prezydent Ukrainy zasugerował, że nie był on przypadkowy. Władimir Putin w sposób całkowicie cyniczny złożył życzenia Donaldowi Trumpowi, a potem równie cynicznie zadał potężny cios Ukrainie, mówi Zełenski. Według dyrekcji Ławry udało się uratować ikony i inne cenne przedmioty. Spłonęło jednak około 800 metrów kwadratowych dachu świątyni. Kijów, Ołek Biłecki.
2: Tej nocy Rosja wystrzeliła ponad 600 dronów i 70 rakiet. Ich celem był Kijów, Charków i Dniepr.
16: SK2 News, Biała Podlaska.
14: I Arkadiusz Więsek. Strzelanina w Białej Podlaskiej nie żyje. Mężczyzna trwa cały czas obława za sprawcą. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi.
19: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów. Są wystawione blokady.
14: Mówi podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Policja apeluje o ostrożność.
0: 3 minuty po godzinie 14. No to, żeby poprawić poniedziałkowe nastroje, zapraszam na wycieczkę w stronę słońca. Pasuje? No to ze Stachurskim rozpoczynamy tę dziesiątkę hitów jeden po drugim w Radiu SK2, ale też w tej godzinie emocje piłkarskie. Będziecie próbowali odgadnąć wygwizdane słowo wypowiedzi Sławka Peszki tylko po to, żeby dołączyć do naszej jedenastki i wziąć udział w SK Karwiaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie. Zgłoszenia na sk2.pl. Rafał Adamczak, dzień dobry. 10

0: tylko bez oskarżeń żadnych. Kaja i testosteron w dziesiątce hitów jeden po drugim w Radiu SK 2, 19 minut po godzinie 14. Na wielkich boiskach światowych mundial się odbywa, ale my tutaj w Radiu SK 2 mamy swoje mistrzostwa.
1: SK, Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK 2.
0: A chodzi o to, żeby uporać się ze zdaniem, z powiedzeniem Sławka Peszki, w którym wygwizdane jest jedno słowo i od rana mamy to zdanie na tapecie, od rana próbujecie. Teraz Sebastian z nami. Dzień dobry, Sebastianie.
3: Dzień dobry, cześć.
0: Wiesz, kto próbował już od rana. Byli z nami Filip i Ewa. Filip powiedział, że to słowo, którego brakuje w wypowiedzi Sławka Peszki, to są no takie powszechne określenie tego, na czym siadamy my ludzie. Zazwyczaj nie chodzi o poduszkę. Ewa z kolei typowała, że to słowo to głowa. A ty już, jak rozumiem, też swój typ masz, co? Ale jeszcze nie mów
3: tak,
0: jaki.
3: Tak, mam.
0: Jeszcze nie mów jaki. Powiedz, co ty byś tylko zrobił, jakbyś był w naszej jedenastce na narodowym na SK Karniaki Cup.
3: Poprowadziłbym roztrenowanie całej ekipy.
0: Chyba zaczynam wyczuwać ten klimat. Chyba powoli to łapię. No dobra, to w takim razie bardzo cię proszę teraz o koncentrację, bo zagadka, Sławka, dla ciebie niezmiennie, tak jak od rana, jest taka.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę
3: uszy.
0: I trochę uszy, mówisz? No nie! Nie! Słuchaj, ale wiesz co, nie wymiękaj w tych zgłoszeniach dalej. Kombinuj, bo mi się ta opcja roztrenowania z tobą bardzo podoba, dobra? Ja bym bardzo chętnie, tak żebyś ty, wiesz, roztrenowanie poprowadził, dobrze?
3: Okay.
0: Trzymam kciuki i życzę powodzenia następnym razem. Dzięki piękne i do usłyszenia, pozdrawiam.
3: Do usłyszenia, cześć.
0: To był Sebastian, który próbował, ale moi drodzy, jako że to było ostatnie podejście do tego powiedzenia Sławka Peszki dzisiaj, bo jutro od rana będzie nowa zagadka, to ja już mogę zdradzić, jakiego słowa brakowało w tym powiedzeniu. A zresztą, co ja będę zdradzał, zrobi to sam Sławek Peszko.
4: Są takie mecze, po których boli trochę gardło, nogi i trochę duma.
0: A, no właśnie, trochę duma! Czyli w sumie Filip, który powiedział inne słowo z literką P w środku, był najbliżej, tam wystarczyło jedną literkę podmienić. Chodziło dzisiaj o słowo duma. Tego słowa brakowało, a jutro od rana, no nie, że nowy Sławek Peszko. Sławek Peszko ten sam, znany i lubiany. Ale będzie nowe zdanie, nowe powiedzenie i nowe wygwizdane słowo, którego wy będziecie szukać. A wszystkie szczegóły zabawy i zgłoszenia oczywiście na sk2.pl.
1: SK Karniaki Cup.
2: Strzel i wygraj w SK2.

0: Podlaska 2. Biała Podlaska.
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: to popadając nasz Disneyland na finał tej dziesiątki hitów jeden po drugim w Radiu SK2. Założę się, że niektórym wróciły wspomnienia kaset magnetofonowych i czasów, kiedy na przykład na ulubionej piosenki na listach przebojów głosowało się wysyłając kartki pocztowe. Takie to były czasy. 20 do 15, ale niezależnie od tego, jak bardzo czasy się zmieniają, w piłce nożnej chodzi o jedno, żeby piłkę umieścić w świetle bramki, trafić do siatki, nazywajcie to jak chcecie. Tylko żeby to było możliwe, to najpierw trzeba skompletować jedenastkę. I my w SC2 właśnie co robimy? Po co kompletujemy jedenastkę? A po to, żeby się z wami spotkać na evencie SK Karniaki Cup na PGE Narodowym w Warszawie 4 lipca dokładnie. I żeby ktoś z was właśnie tego dnia i na tym evencie mógł zgarnąć jeszcze 10 tysięcy złotych. Słuchajcie, do drużyny możecie dołączyć, to jest możliwe, jeżeli odgadniecie wygwizdane słowo w wypowiedzi Sławka Peszki. No dzisiaj się nie udało, ale niebawem na sk2.pl pojawi się kolejna zagadka, kolejnego słowa będzie brakować. Jutro od rana znowu będziemy dawać wam szansę w tym temacie, więc trzymajcie rękę na pulsie, kontrolujcie emocje. Na sk2.pl się zgłaszacie i tam macie wszystkie szczegóły. A gdyby wam pocałunków brakowało? Nie no... Osobiście w tej kwestii nic poradzić nie mogę, ale muzycznie owszem. Sanach będzie za chwilę.
1: Reklama.
2: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
3: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
4: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski pomidor marinowy Luz tylko 4,99 za 1 kg, aż 66% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za 1 kg, aż 38% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
9: Teraz woda perfumowana Paco Rabanne Invictus Victory 100 ml za 329,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 389,99. Allegro Days do 15 czerwca.
10: Disney Plus.
11: To jest mój czas.
10: Inspirowana faktami historia szybkiej kariery chłopaka, którego sukces wciąga w niebezpieczną grę.
12: Mam propozycję.
13: To nie jest jakaś wkrętka?
10: Nowy polski film Król Dopalaczy. Oglądaj w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
14: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
15: Castorama.
16: Teoria.
15: I praktyka.
16: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
15: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Rozpocznij lato z Omoda JQ Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda JQ Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
1: Czy nauka może być bezpłatna?
12: Bezpłatna?
1: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
12: Ania, rachunkowość.
1: Zdała i jest na plusie.
12: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
1: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
12: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
1: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
12: Bezpłatnie.
1: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: To jest Hot. Zapach, który elektryzuje od pierwszej nuty. House of Theum. Perfumy dla tych, którzy chcą zostawiać wspomnienie. Odważne, zmysłowe, niezapomniane. Nie pytaj, co masz na sobie. Pytaj, dlaczego wszyscy czują twoją obecność. House of Theum. Dostępne w Superfarm. www.superfarm.pl. To jest Hot.
20: I po reklamie.

0: Sarah James, Somebody, to jest K2 u nas, najlepsze polskie hity. Zaraz będzie godzina 15. Kto o 15 będzie już wolny i po robocie? O, paru szczęściarzy, oczy ma wyobraźni, widzę. Ja po 15 będę grał tak, żeby miło było albo już wracać do domu, albo jeszcze pracować, żeby ten poniedziałek jakoś się układał, ale też po 15 skąd to się wzięło, jako że jesteśmy niesieni falą piłkarskich emocji, bo u nas emocje ze Sławkiem Peszko związane i naszym kompletowaniem jedenastki na SK Karniaki Cup, ale też mundial mamy, no to ja wam dzisiaj opowiem, skąd wziął się VAR i co to w ogóle jest ten VAR.
1: Reklama. Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. Tak, wszystkie artykuły Alpro kup jeden, drugi tańszy gratis. A ser Camembert Turek 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Będę był to restaurantem.
4: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
5: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Sezon ogrodowy w pełni. Czas zadbać o swój ogród. W MB Mega Hurtowni, twoim centrum narzędziowym, znajdziesz kosiarki, podkaszarki, pilarki i sprzęt do pielęgnacji zieleni. Dla amatorów i profesjonalistów w atrakcyjnych cenach i z fachowym doradztwem. MB Mega Hurtownia, centrum narzędziowe. Jana Pawła II 142 w Białej Podlaskiej. Większy wybór, hurtowe ceny dla każdego. Sprawdź nas.
9: To będzie ostatnia reklama. Bonjour! W tym tygodniu w Lidlu będzie finezyjnie, wykwintnie i francusko. Bo to tydzień w stylu francuskim. Znajdziesz w nim makaroniki Duc de Coeur 25% taniej przy zakupie dwóch opakowań. I kaczka Pekin z szyją rzeźnik. Cena przed obniżką 16,99, a teraz tylko 8,99 za kilogram.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
14: W Białej Podlaskiej po południu termometry wskażą około 15 kresek. Możemy spodziewać się przelotnych opadów deszczu, ale nie będą one zbyt intensywne. Ciśnienie pozostanie stabilne, więc nie powinno wpływać na nasze samopoczucie. Jakość powietrza utrzyma się w normie, co jest dobrą wiadomością dla wszystkich aktywnych na świeżym powietrzu. Jutro nad miastem mogą pojawić się ciemne chmury, a temperatura wzrośnie maksymalnie do 18 stopni. Jeśli prognozy się zmienią, damy Wam znać za godzinę.
13: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
12: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
3: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Zabójca ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie był niepoczytalny, uznał Sąd Okręgowy w Krakowie i umorzył toczące się wobec niego postępowanie. Jarosław W., który rok temu w kwietniu zabił lekarza ortopedę Tomasza Soleckiego, trafi do szpitala psychiatrycznego. Mężczyzna będzie przebywał w placówce do czasu, aż specjaliści stwierdzą, że nie stwarza już zagrożenia dla społeczeństwa, po czym będzie mógł wyjść na wolność. Wdowa po zamordowanym lekarzu nie kryje oburzenia.
15: Ja jestem głęboko rozczarowana. Czuję się potwornie oszukana. Zginął mój mąż, zginął ojciec 6-letniego chłopca i nikt nie jest winny. Doszło do straszliwych zaniedbań w służbie więziennej. Państwo również zawiniło w tej sprawie, a my nie dostaliśmy drugiej szansy.
3: Mówi Iwona Solecka, wdowa po zamordowanym lekarzu. Do czasu uprawomocnienia się wyroku 35-letni Jarosław W. będzie przebywał w areszcie. Zakończyło się przesłuchanie Jacka Kurskiego w prokuraturze krajowej. Śledczy sprawdzają wątek dotyczący pobytu i poszukiwania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Przesłuchanie dotyczyło także ewentualnej pomocy w ukrywaniu się polityka, który jest podejrzanym w sprawie Funduszu Sprawiedliwości. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
16: Prokuratura poinformowała, że Jacek Kurski został przesłuchany jako świadek. Śledczy chcą zweryfikować medialne doniesienia, według których Zbigniew Ziobro miał przebywać w należącym do Kurskiego domu pod Waszyngtonem. Po wyjściu z przesłuchania polityk zapewnił, że były minister sprawiedliwości nigdy tam nie mieszkał. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak poinformował, że świadek odpowiadał na pytania i nie uchylał się od składania zeznań. Śledczy pytali także o wiedzę dotyczącą miejsca pobytu Ziobry, jednak treści zeznań nie ujawniono. Przypomnijmy, Ziobro uciekł z Węgier do USA 9 maja, posługując się wizą dziennikarską.
3: Mateuszu, dziękujemy. Ponad 6,5 tysiąca przydrożnych drzew może zniknąć z Warmii i Mazur. Jest wniosek do samorządów o wycinkę. Zarząd Dróg Wojewódzkich tłumaczy, że wiekowe drzewa zagrażają bezpieczeństwu kierowców. Z tym nie zgadzają się społecznicy i protestują. Ostateczna decyzja będzie należeć do samorządów po uzyskaniu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska.
17: SK2 News, Biała Podlaska.
18: I Arkadiusz Więsek. Bielska policja i prokuratura prowadzą czynności w związku z dzisiejszą strzelaniną. Śledczy zabezpieczyli materiały dowodowe i przeprowadzili oględziny ciała, mówi prokurator Marcin Kozak z prokuratury okręgowej w Lublinie.
19: Co do motywów, tożsamości ofiary, hipotez, jakie w tej sprawie mogą być, no to na tym etapie to jest za wcześnie, żeby cokolwiek mówić.
18: Wciąż trwa obława za sprawcą. Prokurator zaznacza, że podejmowane czynności mogą być spektakularne, a nie wszystkie osoby ujęte w trakcie obławy muszą mieć ostatecznie związek ze sprawą.
0: 3 minuty po godzinie 15. Hej, hej, Daria Zawiałow. Tak muzycznie rozpoczniemy tę godzinę. A później nasi ulubieńcy, duet Kuba i Kuba. Będzie też Kasia Wilk. Będzie również kombi z życzeniami słodkiego, miłego życia. A skąd to się wzięło? Dzisiaj wyjątkowo po 15. Ja opowiem, skąd się wziął w piłce nożnej VAR. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: Jak wy jesteście tymi naszymi ziomkami, którzy dzisiaj mają urodziny, to właśnie to są życzenia dla was od zespołu Kombi, no, od nas, od Eski 2. Przy okazji zapytam, czy wy też tak macie, że jak jest to, ta solóweczka na perkusji w tym kawałku, to udajecie, że jesteście perkusistami, takimi wirtualnymi? Ja? Zawsze. 18 po trzeciej. U nas najlepsze polskie hity. Zaraz Mateusz Ziółko i W płomieniach. A jako, że tematyka piłkarska teraz jest numerem jeden, to ja wam powiem, skąd się wziął VAR?
1: Skąd to się wzięło?
0: Wszyscy o tym mówią, teraz VAR jest normą, a VAR to tak naprawdę system wideoweryfikacji stosowany w piłce nożnej. Jego zadaniem jest pomaganie sędziemu głównemu w podejmowaniu najważniejszych decyzji podczas meczu. VAR nie analizuje każdej sytuacji, ale interweniuje tylko w czterech przypadkach. Przy golach, rzutach karnych, czerwonych kartkach oraz sytuacjach pomyłki dotyczącej tożsamości zawodnika, tak to się nazywa. Podczas meczu specjalny zespół sędziów obserwuje wydarzenia na wielu ekranach i korzysta z różnych ujęć kamer. Jeśli zauważy możliwy błąd arbitra, no to informuje go przez zestaw słuchawkowy. Sędzia może wtedy sam obejrzeć powtórkę na monitorze przy boisku albo zaufać rekomendacji zespołu VAR. System został po raz pierwszy wykorzystany podczas mundialu w 2018 roku. No i od tego czasu stał się standardem w większości najważniejszych lig oraz turniejów piłkarskich. Zwolennicy twierdzą, że ogranicza liczbę błędów, a przeciwnicy narzekają, że odbiera spontaniczność i wydłuża mecze. Ale można wtedy na dłużej do toalety na przykład. Pierwszym takim wielkim turniejem reprezentacyjnym z VAR-em był mundial w Rosji w 2018 roku. Według FIFA dzięki temu systemowi skuteczność kluczowych decyzji sędziowskich wzrosła do ponad 99%. Co ciekawe, jeszcze kilkanaście lat wcześniej wielu działaczy piłkarskich uważało, że korzystanie z powtórek wideo jest sprzeczne z duchem futbolu. Czyli jakbyśmy na sprawę nie patrzyli, i tak kij ma zawsze dwa końce.
1: Skąd to się wzięło?

0: O, mówcie sobie takie ładne rzeczy, jakie Kora nam tutaj wyśpiewała. Mamam, po to jesteś na świecie. W Radiu SK2 u nas najlepsze polskie hity i już minęła 15.30. Czas na skrót najważniejszych newsów. Teraz w SK2 Michał Przybyła.
1: 18-latek w chwili zabójstwa był poczytalny. To ustalenia biegłych psychiatrów w sprawie Bartosza G., oskarżonego o zamordowanie 16-letniej Maji z Mławy. Według biegłych aktualny stan zdrowia chłopaka pozwala na jego udział w toczącym się postępowaniu. Obecnie chłopak wrócił do aresztu, prawdopodobnie spędzi tam najbliższe 3 miesiące. Dramatyczna akcja policji w Łodzi. 3-latek ubrany jedynie w pieluszkę stał na parapecie okna na trzecim piętrze kamienicy przy ulicy Podrzecznej. Zgłoszenie o niebezpiecznej sytuacji wpłynęło do służb wczoraj po godzinie 16.30, mówi Kamila Sowińska z łódzkiej policji.
2: Na całe szczęście drzwi były otwarte i po chwili maluszek był już pod opieką stróża prawa. 3-latek pozostawiony był bez żadnej opieki. Policjanci i strażacy zaopiekowali się dzieckiem, zmienili mu pieluszkę i ubrali, a medycy przetransportowali go do szpitala celem dalszej diagnostyki.
1: Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Za narażenie dziecka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia grozi do 5 lat więzienia.

0: W Radiu SK2 najlepsze polskie hity. Piotr Rubik, Psan dla Ciebie. Też tak macie, że jak słuchacie twórczości Piotra Rubika, to Wam się jakoś tak bajkowo robi na duszy i na sercu. Jeszcze bajkowo mogłoby się zrobić na koncie, nie? Mam nadzieję, że szefowie to słyszą i odpowiednio przed wakacjami, przed sezonem urlopowym docenią. 19 minut zostało do godziny 16. Jeżeli chodzi o dzisiejsze Wasze próby i zmagania z zagadką dźwiękową w wypowiedzi Sławka Peszko, które słowo wygwizdaliśmy, no to dzisiaj się nie udało, ale słuchajcie, na sk2.pl już jest nowa zagadka, już można kminić, co takiego zostało wygwizdane tym razem.
1: Autopromocja.
2: Cześć, tu Sławek Peszko, zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadnij.

0: Strzelić coś?
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Marek, szefowa cię prosi.
12: Potem.
11: A teraz co robisz?
12: Walczę z potem.
11: Zrób to skutecznie.
12: Ale jak?
11: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
13: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
14: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: Wpadaj do Lidla po niskie ceny, codziennie, to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są

0: Co mi panie dasz? Bajm w SC2, za chwilę godzina 16. No, o tej porze to już by się przydało, może, żeby trochę wolnego wpadło, co? Mam nadzieję, że już część po pracy, że kolejna część będzie za moment, a jak ktoś narzeka, bo tej pracy nie ma, bo tam gdzieś się pracę straciło, no to trzymam kciuki, żeby się pracę odzyskało jak najszybciej. To jest SK2, gramy najlepsze polskie hity, zaraz 16 i punktualnie o 16 też u nas najświeższe newsy.
1: Reklama.

0: Kosmetyki do ciała, włosów oraz produkty do makijażu aż 50% taniej. Tak, aż 50% taniej. Kup 3 produkty objęte promocją, a na każdy z nich dostaniesz 50% rabatu. Szczegóły oferty na biedronka.pl. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
1: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
2: Rozpocznij lato z Omoda J.Q. Car Set. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda J.Q., wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda J.Q. Car Set przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
3: Czy nauka może być bezpłatna?
4: Bezpłatna?
3: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
4: Ania, rachunkowość.
3: Zdała i jest na plusie.
4: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
3: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
4: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
3: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
4: Bezpłatnie.
3: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
5: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
6: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
7: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Brzoskwinie ciasteczkowe Luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. Oraz polskie ogórki zielone. Cena przed obniżką 1,69 zł. Teraz 89 groszy za sztukę. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb. I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo, Jatkowa 1.
13: W Białej Podlaskiej popołudnie zapowiada się z temperaturą około 15 kresek. Może pojawić się deszcz, więc warto mieć parasol pod ręką. Wiatr będzie umiarkowany, co nie powinno przeszkadzać w codziennych aktywnościach. Jakość powietrza pozostaje w normie, dlatego oddychamy pełną piersią. Na jutro prognozowane jest całkowite zachmurzenie, a temperatura wzrośnie do 17 stopni. Szykujcie się na pochmurny dzień. Na ten moment to tyle, a już za chwilę w SC2 w Białej Podlaskiej wiadomości.
12: Sponsorem programu jest właściciel restauracji Apollo z ofertą kuchni greckiej. Biała Podlaska, ulica Jatkowa 1.
11: Sponsorem programu była firma Ziaja, producent leku Dimastin, łagodzącego ukąszenia owadów i oparzenia słoneczne.
14: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Blokady dróg, kontrole pojazdów i przeszukania terenu. Trwa obława za sprawcą strzelaniny w Białej Podlaskiej. Napastnik oddał kilka strzałów z broni palnej w pobliżu parkingu przy ulicy Królowej Jadwigi. Zaatakowany mężczyzna zginął na miejscu. Wiadomo, że ofiara to 44-letni Rosjanin.
15: Po oddaniu tych strzałów oddalił się z miejsca. Trwają nasze policyjne czynności. Trwa obława za sprawcą tego zdarzenia. Jest ogłoszony alarm dla wszystkich białskich policjantów. Trwają kontrole pojazdów, są wystawione blokady na drogach.
14: Relacjonuje podinspektor Andrzej Fiołek z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Na miejscu jest nasz reporter, który rozmawiał ze świadkami tych wydarzeń.
16: Były 4 strzały. Myślała, że to ktoś strzelał do gołębi. Za chwilę informacja, że tu człowiek już leży. To jest okropność. Dopiero to jedno to morderstwo, które było, a teraz to jakiś Teksas.
17: Ja dostałam telefon od kolegi, który też niedaleko mieszka i tylko mówi, nie wychodź z domu, bo strzelanina była pod blokiem. Myślę, Jezu, coś to się stało.
18: 2 strzały słyszałam, bo byłam na pierwszym piętrze, a więcej nic nie wiem. Wiem, że człowieka zabili, no ale kto i co, to nie wiedziałam tego.
14: Policyjni i technicy przy pomocy wykrywacza metali poszukują łusek. Będą zaległe premie dla medalistów olimpijskich. PKOL znalazł rozwiązanie. Po tym, jak ze swoich zobowiązań sponsorskich wobec olimpijczyków nie wywiązał się jeden ze sponsorów komitetu, chodzi o spółkę Zonda Krypto, związek nie był w stanie wypłacić premii dla medalistów tegorocznych Igrzysk Zimowych. Dziś prezes związku ogłosił przełom w tej sprawie, o szczegółach Mateusz Gołębiewski.
19: Premie za osiągnięcia olimpijskie nie są niczym nowym. Sęk w tym, że najlepsi sportowcy Igrzysk w Mediolanie i Cortinie część nagród od związku mieli otrzymać w kryptowalutach. Problem pojawił się, kiedy niewypłacalna stała się Zonda Krypto. Niedługo potem spółka zniknęła, a wraz z nią pieniądze sportowców. Po kilku miesiącach prezes Komitetu Olimpijskiego znalazł rozwiązanie.
20: Zobowiązanie po Zonda Krypto, po tokenach, które 3 naszych sportowców plus 2 trenerów nie mogło wypłacić. Dzisiaj rano te pieniądze przelane zostały na konta naszych sportowców i trenerów.
19: Mówi Radosław Piesiewicz. Środki pochodzą głównie od prywatnych sponsorów.
14: Mateuszu, dziękujemy.
21: SK2 News, Biała Podlaska.
22: I Arkadiusz Więsek. Zła wiadomość dla pasażerów z Lubelszczyzny. Od wczoraj obowiązuje nowy rozkład PKP Intercity, a przewoźnik zlikwidował bezpośrednie połączenia kolejowe Lublina z Trójmiastem. Powodem są remonty w warszawskim węźle kolejowym oraz brak dostępnych wagonów sypialnych. Biała Podlaska walczy o tytuł rowerowej stolicy. Przez cały czerwiec zbieramy kilometry w konkursie Kręcimy dla Białej Podlaskiej. Wystarczy pobrać aplikację Aktywne Miasta i zacząć pedałowanie. Do wygrania są bony na sprzęt sportowy oraz rower w loterii.
23: Jak to jest z tym obrzydliwym tematem pod tytułem pluskwy? No właśnie, o tym za chwileczkę w swojej prawdzie będzie mówił Jarząbek, a ja będę dla uprzyjemnienia czasu, podkreślam uprzyjemnienia, grał najlepsze polskie hity. Będzie Carla Fernandez, będzie zespół Hej, najpiękny duet otworzy tę godzinę. Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz. Trudno tak razem być tam ze sobą. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: twojej bluzie, bo późno spać, a potem człowiek chodzi rano, szuka, gdzie ta bluza, tu... Jak zwykle. Carla Fernandez, więcej w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Zaraz będzie Maciej Musiałowski, Flora, będzie Ania Wyszko, nie będzie Robert Kojnacki z Andrzejem Piaseczem, czyli kultowy duet z kultowej płyty z kultową piosenką Prawie do nieba, ale teraz nie mniej kultowy nasz eskowo-dwójkowy Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Są małe, nikczemne i potrafią nieźle zajść za skórę. Pluskwy. Gdzie je znaleźć i co z nimi zrobić? O tym dzisiaj. Bo pluskwy potrafią skrywać się nie tylko w łóżkach czy kanapach, o nie, bo są również i w doniczkach. Gęste liście i wilgotna ziemia tworzą dla nich świetne warunki, zwłaszcza w paprociach, bluszczach, storczykach, fikusach i skrzydłokwiatach. Najczęstsze ślady ich obecności to są takie ciemne kropki na doniczkach i liściach, przezroczyste wylinki oraz drobne, białe jajeczka przypominające ziarenka sezamu. Dodatkowym sygnałem może być mdławy zapach i swędzące ukąszenia u domowników oczywiście. Jeśli pojawią się w roślinach, można zacząć od usunięcia starej ziemi, mycia doniczek i zastosowania diatomitu. Gdy owady są już w całym mieszkaniu, no to zwykle nie obejdzie się bez profesjonalnej dezynsekcji.

0: 17,5 minuty po godzinie 17. Tilaf i I Love You. To jest właśnie ten moment, żeby powiedzieć swojej drugiej połówce. Jeśli na przykład wracacie z pracy i jedziecie z nią, albo to jest dobry moment, żeby do tej drugiej połówki zadzwonić. A ja pytam was przy okazji, dlaczego dzisiaj poniedziałek jest fajnym działkiem. I odezwał się m.in. Marek. Marek napisał tak: dobrze, że was słychać też na Sycylii. No domyślam się, Marku, że to jest jeden plus, a drugi jest taki, że jednak jesteś niekoniecznie w Polsce, bardzo deszczowej jak na razie, ale właśnie na Sycylii, gdzie świeci słońce, jest pięknie i jeszcze można posłuchać najlepszych polskich hitów. No to jest połączenie idealne, więc poniedziałek możesz zaliczyć do naprawdę udanych. My również, bo mamy najlepsze polskie hity w Radiu SK2, już teraz Ewelina Lisowska i Prosta Sprawa.
1: SK2.
0: A wy cały czas piszcie, dlaczego poniedziałek jest fajnym działkiem.

0: Wideo i wszystko jedno, tak wam gramy 27,5 minuty po godzinie 17. A teraz przyszedł czas na wehikuł.
1: SK2, wehikuł czasu.
0: Jako że przenosimy się w czasie, to czas na największy hit, jeden z największych polskich hitów lat 80. W 1988 roku, dokładnie wtedy, 15-letni Krzysztof Antkowiak zelektryzował tym numerem publiczność na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu. No i stał się wtedy idolem młodego pokolenia. Wiecie już, o jaki numer chodzi? Otóż tak, zakazany

0: Dawid Podsiadło i Sezon, tak wam gramy w Radio SK2, to są najlepsze polskie hity. I właśnie pytam was, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem? Odezwała się też Karolina, która napisała nam na Messengerze Radio SK2, że ona jest zadowolona, że dla niej poniedziałek jest fajny, bo jest wolny. Cały weekend świętowała wesele swojej siostry, a teraz może odpoczywać. No i rzeczywiście jest to powód, dlaczego poniedziałek może być fajnym działkiem. Karolina, dla ciebie oczywiście kubek Radio SK2. Dziękuję ci bardzo za twoją wiadomość. A my gramy dalej. Po krótkiej przerwie wracam do was razem ze mną między innymi Beata, ale także Sasza Strunin.
1: SK2. Reklama.
2: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: Rozpocznij lato z Omoda Jayku Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda Jayku, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda Jayku Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
4: Czy nauka może być bezpłatna?
5: Bezpłatna?
4: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
5: Ania, rachunkowość.
4: Zdała i jest na plusie.
5: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
4: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
5: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
4: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OK. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
5: Bezpłatnie.
4: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
6: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady. Niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj Super Express.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Planujesz aktywny weekend? Szukasz pomysłu na atrakcje dla dzieci? Piechocka Travel rozszerza działalność o wypożyczalnie m.in. rowerów elektrycznych i skuterów, przyczepy kempingowej, namiotów, w tym dachowego, oraz dmuchańców dla małych i dużych z 30-metrowym torem przeszkód. Potrzebujesz sprzętu na jeden dzień lub dłużej? U nas wypożyczysz wszystko w jednym miejscu. Sprawdź pełną ofertę na www.piechockatravel.pl i wynajmij sprzęt dopasowany do swoich potrzeb.
9: I po reklamie.

0: Wielkimi krokami zbliżamy się do godziny 18. Po 18 kolejne najlepsze polskie hity będą m.in. Wilki i Kuba i Kuba, ale także pobawimy się wspólnie w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać na Messengerze Radio SK2. Zostawcie swój numer telefonu, a po godzinie 18 do kogoś z Was zadzwonimy.
1: Reklama.
2: Są rzeczy, które po prostu muszą występować w duecie. Kawa i dobra książka. Czy słońce i plaża?
3: Tak samo w moim domu. Najlepszy duet to markiza zewnętrzna, która ogranicza nagrzewanie, i roleta wewnętrzna, która zaciemnia poddasze.
2: Niektóre rzeczy po prostu lepiej działają razem. Kup zestaw markizy i rolety na okno dachowe Velux i zaoszczędź 10%. Dowiedz się więcej na velux.pl.
4: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
5: To będzie ostatnia reklama.
4: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
6: I po reklamie.
7: Minęła 18, Michał Przybyła, to są Newsy SK2. Publiczne zapewnienie prezydenta Donalda Trumpa o dodatkowych 5000 żołnierzy amerykańskich w Polsce zostało podtrzymane, mówi w Waszyngtonie minister Marcin Przydacz. Prezydent Karol Nawrocki rozmawiał o tym z przywódcą USA przy okazji zaproszenia na uroczyste obchody 80. urodzin Trumpa. Idzie za kraty na 3 miesiące. Jest tymczasowy areszt dla mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 75-letniego taksówkarza z Czerska na Pomorzu. Do zbrodni doszło w sobotę. Zatrzymany w sprawie Mateusz G. usłyszał dziś zarzuty. Przyznał się do winy. Jak mówił, zbrodnię planował od kilku miesięcy, a powodem miała być kobieta, której taksówkarz w przeszłości miał wyrządzić krzywdę. Piłka nożna, spać nie można. Jedni z głównych faworytów mundialu Hiszpanie właśnie rozpoczęli spotkanie z debiutującą na Mistrzostwach Świata Republiką Zielonego Przylądka. O 21:00 mecz Belgii z Egiptem, o północy Arabia Saudyjska zmierzy się z Urugwajem, a o 3:00 nad ranem Iran zagra z Nową Zelandią.
0: Zanim jednak mecze, to gramy kolejne najlepsze polskie hity, bo to jest Radio SK2. Dodatkowo w tej godzinie pobawimy się również w Nie mów tak, nie mów nie. Kto chętny, można się zgłaszać. Ja mam kubek Radio SK2, którym bardzo chętnie się podzielę. Wystarczy, że zostawicie swój numer telefonu na Messengerze Radio SK2, a ja po 18 będę do kogoś dzwonić. Ale zanim telefony, do Was to gramy. Wilki i Bohema na dobry początek. Kinga Baryga, witam i zapraszam.

0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Męski Granie Orkiestra, Męski Granie Orkiestra 2026. Ciężko tego numeru nie śpiewać. Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino z numerem Nareszcie, czyli numer jeden gorącej polskiej dwudziestki ostatniego notowania. Jeżeli chcecie, żeby ten numer się utrzymał właśnie na pierwszym miejscu, to cały czas możecie na niego głosować. A my już za chwilę będziemy bawić się w Nie mów tak, nie mów nie. To jest propozycja, z którą ja do Was przychodzę. Zanim jednak do kogoś z Was zadzwonię, to chciałabym przypomnieć zasady. Zasady są następujące. Ja zadaję Wam 6 pytań, na te 6 pytań odpowiadacie nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby odpowiedzi się nie powtarzały. Jeśli uda Wam się odpowiedzieć na te pytania w 30 sekund bez słowa tak i bez słowa nie, to zgarniacie ode mnie kubek Radio SK2. Czy są tutaj jacyś zainteresowani? Jeśli tak, to zapraszam. Messenger Radio SK2 jest dla Was otwarty. Zostawcie tam swój numer telefonu, a ja już za chwilę, już za moment będę do kogoś z Was dzwonić.
2: SK2.
1: Ale zanim zadzwonię, to zagram. Spokojnie. Tak na odstresowanie po tym poniedziałku w pracy. Paula i od dziś w Radio SK2.

0: Sarsa i Zakryj. Tak wam gramy 23,5 minuty po godzinie 18. A już teraz przyszedł czas, żebyśmy się trochę pobawili.
1: Nie mów tak!
2: Nie mów tak!
1: Nie mów nie!
0: A razem z nami będzie bawiła się Asia. Cześć Asiu!
3: Hej, wszystkich witam serdecznie.
0: Na czym my cię przyłapaliśmy? Co ty porabiasz?
3: W tej chwili właśnie jadę po córkę do szkoły.
0: A, czyli rozumiem, że obowiązki rodzica w pełni?
3: Dokładnie tak.
0: To my ci trochę poprzeszkadzamy. Ja jeszcze przypomnę zasady tejż zabawy. Zabawa nie mów tak, nie mów nie polega na tym, że ja zadaję ci 6 pytań. Na te 6 pytań masz 30 sekund. Musisz na nie odpowiedzieć, nie używając słowa ani tak, ani nie. Ważne też, żeby te odpowiedzi się nie powtarzały. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak, dokładnie.
0: Dobrze, to w takim razie zaczynajmy. Wiesz coś o ludzkim ciele?
3: Wiem.
0: Serce jest po prawej stronie, prawda?
3: Wydaje mi się.
0: Czy może po lewej?
3: Być może.
0: Serce bije bez przerwy?
3: Cały czas.
0: A odpoczywa czasem?
3: Nie. O, kurde.
0: Próbuj, dawaj Asia, dalej, nie poddawaj się.
3: Odpocznie.
0: Myślisz, że to niemożliwe? Znowu pojawiło się tak, ale to nic, to nic. Asiu, mimo wszystko wielkie gratulacje dla ciebie. Udało ci się prawie przejść bezbłędnie. Mimo wszystko my mamy dla ciebie nagrodę pocieszenia, dobrze?
3: Okej, wydawało mi się, że to jest łatwiejsze. Zawsze czytałam was, myślałam, że super, kurczę, jak można odpowiedzieć tak, skoro tego nie można.
0: Właśnie, te pytania są tak skonstruowane, że rzeczywiście to nie jest takie proste, choć proste się wydaje, ale mimo wszystko, Asiu, wielkie gratulacje dla ciebie, bo prawie ci się udało, niewiele zabrakło.
3: Dziękuję.
0: Dzięki bardzo, trzymaj się i bezpiecznej podróży ci życzymy oczywiście.
3: Dzięki, pa. Pa.
1: Nie mów tak, nie mów nie. SK2.
0: A my gramy dalej, już teraz Bledka i Tańcz.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny.

0: Jeremi Sikorski, Tylko My. To jest nowość od tego artysty. No ale właśnie, a propos Jeremiego Sikorskiego, można składać gratulacje, bo Jeremi Sikorski w ubiegły weekend wziął ślub, więc bardzo gratulujemy jemu i oczywiście jego małżonce. I gramy wam kolejne najlepsze polskie hity już za chwilę. Oskar Cyms i Cały Czas, ale będzie też Dodaj Pamiętnik.
1: SK2.
2: Autopromocja.
3: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
4: Sławek, co mówiłeś?
3: No mówię, że zawsze byłem mocny.
2: A ty odgadnij.

0: strzelić coś?
1: Autopromocja. Reklama.
2: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
3: Wielkie emocje, najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
4: Castorama.
5: Teoria.
4: I praktyka.
5: W teorii wykańczenie mieszkania... może wykończyć.
4: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, drzwi zewnętrzne, panele, podłogi drewniane i podkłady. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 15 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
10: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
15: I po reklamie.

0: Sylwia Grzeszczak i Motyle. Tak kończymy godzinę 18 po 19. Między innymi cześć, jak się masz, od Sobla i Sanach.
1: Reklama.
2: Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
4: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
5: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
6: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu. Rozpocznij lato z Omoda JQ Carset. Już 20 czerwca zapraszamy na Customer Day, wyjątkowe wydarzenie dla całej rodziny. Poznaj najnowsze modele Omoda JQ, wybierz się na jazdę testową i spędź czas przy letnim poczęstunku. Nie zabraknie również atrakcji dla najmłodszych. Zapraszamy 20 czerwca w godzinach od 10 do 14 do salonu Omoda JQ Carset przy ulicy Janowskiej 71 w Białej Podlaskiej. Do zobaczenia!
7: Czy nauka może być bezpłatna?
8: Bezpłatna?
7: Tak, bezpłatne szkoły Kursor zapraszają.
8: Ania, rachunkowość.
7: Zdała i jest na plusie.
8: Iga, administracja. Zdała i ogarnie ci biuro.
7: Kuba, fryzjer, zdał i sobie przycina.
8: Kasia, asystent osoby niepełnosprawnej, też zdała.
7: Nauka, egzaminy i zaświadczenia są bezpłatne. Dyplom i certyfikat OKE. Mieliśmy nawet 100% zdawalności. Kursor uczy, kursor szkoli, kursor wszystkich zadowoli.
8: Bezpłatnie.
7: Warunki bezpłatnej nauki dostępne w sekretariacie.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mięso mielone z szynki XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 18,99. Teraz 8,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%. Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz tylko 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl. To się opłaca.
13: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
14: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Mieszkańcy Janowa Podlaskiego i okolic szykują się na wielkie świętowanie. W sobotę na Placu Partyzantów odbędzie się Festyn Janowski. W programie zaplanowano widowiskowe pokazy sztuki walki, prezentacje służb mundurowych oraz lekcje ratownictwa medycznego w wykonaniu młodzieżowej drużyny pożarniczej. Zabawa rusza o godzinie 15, a wieczorna część imprezy to także koncert o godzinie 19.
0: 19 wybiła. Jeśli szukacie sposobu na zwiększenie poziomu dopaminy i poprawę nastroju, to już za chwilę dam Wam kilka cennych porad. Ale zanim to nastąpi, to jeszcze trochę Wam pogram najlepszych polskich hitów. W tej godzinie również wehikuł czasu, czyli wrócimy do tych starych, dobrych numerów, które przypomną o dawnych, pięknych czasach. Ale najpierw duet idealny. Sobel i Sanach. Cześć, jak się masz? Mam nadzieję, że Wy macie się dobrze. Kinga Baryga, witam i zapraszam.
15: Pot na twarzy, całkiem sam rozdarty, barman raz po raz. Dzisiaj nie chcę spać. Może zatańczmy, powygłupiajmy się dziś do późna. Łatwo się nie poddam. Nie wiem, ile czasu nam potrzeba, by zatłumić strach. Pytałaś o marzenia, chcę być

Myslowic i chłopcy, 13 minut po godzinie 19 w Radiu SK2, bo to są przecież najlepsze polskie hity. A ja wspominałam wam o tym, co poprawia nastrój i zwiększa poziom dopaminy. Zdradzam tę tajemnicę. Otóż okazuje się, że pojawiły się takie specjalne badania, które pokazują, że małe, nowe doświadczenia, takie jak na przykład jednodniowa wycieczka, jakaś taka nieplanowana wędrówka, czy spacer po nowej ulicy, zwiększają właśnie poziom dopaminy i poprawiają nam nastrój. Dlatego naukowcy stwierdzają, że my wcale nie potrzebujemy długich wakacji. Po prostu jest potrzebna przerwa od rutyny. Ja dorzuciłabym do tego jeszcze jedną rzecz, bo niedługo sezon się kończy, więc truskawki z jogurtem naturalnym i z cukrem. One też potrafią poprawić nastrój. A do tego dodałabym najlepsze polskie hity, bo takie wam gramy w Radiu SK2 i one też potrafią poprawić humor. Już teraz Vicky Gabor i Superhero. SK2.

0: bez ciebie tu.
1: Wilki na zawsze i na wieczność. Tak wam gramy w Radiu SK2. A teraz przyszedł czas, żeby cofnąć się delikatnie w czasie.
2: SK2. Wehikuł czasu.
1: Dobrze, to cofnijmy się do 1978 roku, bo to właśnie wtedy powstał numer Piechotą do lata. To legendarny już debiut grupy Baim, piosenka skomponowana przez Jarosława Kozidraka i opatrzona tekstem Beaty Kozidrak, przyniosła zespołowi nawet drugie miejsce w konkursie debiuty na Krajowym Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu, później błyskawicznie idąc na szczyty list przebojów. I tak ten przebój trwa i jest znany do dzisiaj. Więc gramy wam go w Radiu SK2 w ramach wehikułu czasu. Baim, Piechotą do lata już teraz.

Łatwoganki, Majko, Fundacja Cancer Fighters, wszystkie marzenia. Bo jak będzie trzeba, to zagram ją w SC i SC2 i my ją właśnie gramy. Specjalnie dla Was wszystkie marzenia właśnie od Łatwoganga i Majko czeka na Was w propozycji.

0: Pozycjach do najnowszego notowania gorącej polskiej dwudziestki. Warto zaglądać na sk2.pl, tam możecie głosować i kto wie, może ten numer trafi na listę w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, a takie już w piątek po godzinie 18 zapraszam Was na nie w imieniu Łukasza Zduńczyka.
1: SK2
2: Autopromocja.
1: Paprykarz ze Szczecina. Szklanki z Krosna. Pierogi, no wiadomo, najlepsze u babci.
3: Dobre, bo polskie.
1: Tak jak wszystkie piosenki w SK2.
3: U nas usłyszysz wyłącznie polskie numery. Te starsze i te nowsze.
1: SK2. Najlepsze polskie hity.
3: Najlepsze, bo polskie.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
4: Money, money, money!
5: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
4: Wygrałam w Cherry Money.
5: Cherry Money?
4: Nowy Ekspres Los.
5: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
6: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy Budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
7: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan!
8: I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
11: I po reklamie.

0: Manam, bez ciebie umieram. Ja wiem, o kim albo o czym możemy tak powiedzieć, o słońcu, którego w całej Polsce zdecydowanie brakuje, ale moi drodzy, przypominam, że ta pogoda się będzie zmieniać od piątku. 27 stopni, w niektórych miejscach nawet powyżej 30. Weekend też zapowiada się bardzo, ale to bardzo ciepły. No wszystko wskazuje na to, że lato zbliża się do nas wielkimi krokami, ale najpierw najlepsze polskie hity. One jednak wygrywają ten wyścig po 19. Takie wam będę grać.
1: Reklama.
2: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowy już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
3: Jak wydawać mniej i oszczędzać więcej? Od dziś w SuperEkspresie poradnik Domowy budżet. Jak oszczędzać na co dzień? Przez cały tydzień praktyczne porady, niższe rachunki, tańsze zakupy, programy lojalnościowe i bezpieczne zakupy online. Nie przepłacaj. Czytaj SuperEkspres.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
6: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Najpiękniejsze konie świata ponownie zobaczymy w Janowie Podlaskim. Od 7 do 11 sierpnia odbędą się tam Dni Konia Arabskiego. Wydarzenie rozpocznie Narodowy Pokaz, którego kulminacją będzie wybór czempiona Polski oraz nadanie prestiżowego tytułu Best in Show. Ponadto zaplanowano widowiskowe parady hodowlane w stadninach w Janowie, Białce i Michałowie.
0: Wybiła godzina 20. Najlepsze polskie hity grają dalej, już za chwilę Kasia Kowalska i Antidotum, ale też w tej godzinie opowiemy sobie, jak powinniśmy myć truskawki, bo jak się okazuje, eksperci radzą i mówią, jak robić to najlepiej, żeby wszystkie truskawki porządnie wymyć. No to ja wam zaraz o tym opowiem, ale najpierw gram. Najlepsze polskie hity w Radiu SK2, Kinga Berga, witam i zapraszam.

0: Kuba i Kuba. Stygnie lato. Tak wam gramy w Radiu SK2. 14,5 minuty po godzinie 20. Ach, jak oni dobrze brzmią. Jak ich się dobrze słucha. Ten duet będziecie mogli również usłyszeć na żywo, a to podczas SK Music Tour w Buczku, bo tam święto truskawki będzie się odbywać w najbliższy weekend, zarówno w sobotę, jak i w niedzielę. I właśnie tam chłopaków Kuba i Kuba będziecie mogli posłuchać właśnie na żywo. Swoją drogą wspominałam wam tutaj, że są pewne sposoby, jak dobrze umyć truskawki i okazuje się, że takim najlepszym jest zimna woda i soda oczyszczona. Taki roztwór sody oczyszczonej możemy przygotować za pomocą litra zimnej wody i jednej łyżki sody oczyszczonej. Zanurzamy truskawki w tej mieszance i pozostawiamy na 2-3 minuty. To spowoduje, że wszystkie pestycydy, bakterie oraz grzyby zostaną usunięte i wtedy bez żadnych oporów truskawki można wcinać. A jeszcze coś dla fanów sportu. No jak się okazuje, Hiszpania remisuje z Wyspami Zielonego Przylądka 0-0. Tego to się chyba nikt nie spodziewał. Ale wróćmy do truskawek, wróćmy do najlepszych polskich hitów. Już teraz Kombi, już ci nie wybaczę.
1: SK2.

Czekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję.

Oskar Cyms, Carla Fernandez, Do Gwiazd. Tak wam gramy w Radiu SK2, to są najlepsze polskie hity. Do Gwiazd, a część z was to mocno by chciała do weekendu. Monika napisała, pomóżcie mi w tym odliczaniu do piątku, bo w piątek zaczynam dwutygodniowy urlop, już taki wakacyjny. No dobrze, Monika, to trzymamy kciuki, żebyś dotrwała do tego weekendu, do tego piątku i my ci w tym pomożemy. I najlepsze polskie hity ci w tym pomogą. Już teraz Marisa i Odkocha, a dalej kolejne najlepsze polskie kawałki. SK2.

0: Ania Karwan, wiem co było warto. Tak wam gramy w Radiu SK2. Ten numer znajduje się aktualnie na 16 miejscu w najnowszym notowaniu gorącej polskiej dwudziestki, ale za sprawą waszych głosów wszystko może się zmienić. Wystarczy, że zajrzyjcie na sk2.pl, tam wejdziecie w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka i zagłosujecie. Zagłosujecie na ten bądź na inny swój ulubiony numer. Kto wie, może właśnie wiem, że było warto od Ani Karwan. Wiem co było warto od Ani Karwan, wyląduje jeszcze wyżej. Wszystko w waszych rękach, macie czas do piątku, do godziny 18. Wtedy najnowsze notowanie gorącej polskiej dwudziestki u Łukasza Zduńczyka.
1: SK2. Reklama.
2: Wielkie emocje? Najnowsze premiery. Kino, na które czekałeś, już otwarte. Cinema City w Białej Podlaskiej, w centrum handlowym Rywal. Tu masz filmy bez limitów. Hity dla fanów akcji, bajki dla najmłodszych i historie, które musisz zobaczyć na wielkim ekranie. Kup bilet na cinemacity.pl.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie. Najlepsze to...

0: dawno jesteś gdzie.
1: Cortez i Hejwy, tak kończymy godzinę 20 po 21. Najlepsze polskie hity grają aż do białego rana. Ja dziękuję za dzisiaj. Kinga Baryga, do usłyszenia jutro o 17.
2: Reklama.
3: Kolejne mecze mundialu w TVP. Belgia-Egipt, Hiszpania-Republika Zielonego Przylądka, Arabia Saudyjska-Urugwaj. Oglądaj od 17.20 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
4: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
5: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Przed mikrofonem Arkadiusz Więsek. Przez dwa dni potrwa tegoroczny ogólnopolski konkurs breakdance w Białej Podlaskiej. Ale będzie to nie tylko taniec, mówi Daniel Dzida, członek Stowarzyszenia Elementy, współorganizator imprezy.
10: Drugi dzień to już stricte sportowy dzień. Spotykamy się na kompleksie na ulicy Świerkowa 4 i tam będą już taki festiwal sportów ekstremalnych.
9: Rejestracja uczestników w dniu rozpoczęcia konkursu.
2: Magazyn lokalny.
9: Zaprasza Arkadiusz Więsek. Dobre wieści dla starszych Bialczan. Możecie więcej dorobić do ZUS-owskich świadczeń. Wcześniejsi emeryci i renciści mają nowy limit zarobków. Od czerwca Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększył im próg przychodu. O szczegółach mówi rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba.
11: Część emerytów i rencistów pracuje i dobra wiadomość jest taka, że od czerwca będą mogli więcej dorobić do swoich świadczeń ZUS bez negatywnych konsekwencji dla wysokości tych świadczeń. To dotyczy najmłodszych emerytów i osób pobierających różnego rodzaju renty. Od czerwca ta bezpieczna kwota przychodu, która nie powoduje żadnych negatywnych skutków dla świadczenia, czyli dla emerytury czy renty, wynosi już niemal 6700 zł brutto. Dopiero po jej przekroczeniu emerytura czy renta za dany miesiąc jest odpowiednio zmniejszana, a jeśli ktoś osiąga zarobki przekraczające kwotę ponad 12 400 zł brutto, wtedy świadczenie jest za dany miesiąc zawieszane. Co ważne, te limity w dorabianiu nie dotyczą osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny, czyli kobiet, które mają co najmniej 60 lat, mężczyzn w wieku co najmniej 65 lat. Limity przychodów dla dorabiających emerytów i rencistów zmieniają się raz na 3 miesiące, czyli obecne kwoty będą ważne w sierpniu, lipcu oraz czerwcu.
9: Przypomnijmy, te limity nie dotyczą tych, którzy ukończyli już powszechny wiek emerytalny. Oni do świadczeń mogą dorabiać bez ograniczeń. Teraz coś dla tych z Bialczan, którzy planują zakup używanego samochodu. Kupując takie auto, nie musimy już zdejmować tablic rejestracyjnych i iść z nimi do urzędu. Jeśli chcemy zachować dotychczasowe blachy, wystarczy podpisane przez nas oświadczenie, że tablice są niezniszczone i czytelne. To duże ułatwienie dla tych, którzy kupili używane auto, mówi Maciej Kulka, ekspert do spraw przepisów drogowych.
12: I to było skomplikowane, szczególnie w jakimś okresie jesienno-zimowym, kiedy tablice są brudne, mokre, zimne. A w tej chwili Ministerstwo Infrastruktury już wprowadziło ten przepis, czyli zmieniamy te zasady rejestracji, że jeżeli Państwo kupujecie samochód i nie zamierzacie zmienić tablic rejestracyjnych, bo też ten przepis od dłuższego czasu obowiązuje, że jeżeli kupujemy sobie auto na przykład z innego województwa, to nie musimy zmieniać tablic rejestracyjnych, no to w tym momencie nie musicie podczas rejestracji tych tablic do Wydziału Komunikacji zanosić, pod warunkiem, że tablice są czytelne, oznakowane i podpisujecie oświadczenie, że spełniają warunki i to ułatwia życie. To jest kolejny krok do tego, żeby było nam łatwiej i fajnie, że to ktoś ten problem zauważył.
9: Dodajmy, że zmienione przepisy dotyczą osób rejestrujących używane samochody zarejestrowane wcześniej w Polsce. Jak informuje Ministerstwo Infrastruktury, chodzi wyłącznie o tablice obecnego wzoru. Właściciele pojazdów z czarnymi tablicami lub starymi białymi z polską flagą zamiast unijnej nadal muszą je wymienić na nowe. To nie koniec zmian w przepisach drogowych. Kolejne dotyczą Bialczan, którzy w najbliższym czasie będą chcieli zdawać egzamin na prawo jazdy kategorii B. Każdy, kto zda egzamin od 3 września tego roku, będzie objęty okresem próbnym. Innymi słowy, jeśli zdamy egzamin do 2 września, okres próbny nas nie obejmie. Jest to dodatkowy etap po uzyskaniu upragnionego dokumentu. Ma zwiększyć bezpieczeństwo na drogach i wiąże się z przestrzeganiem dodatkowych ograniczeń. Jakich? To wyjaśnia Maciej Kulka, ekspert motoryzacyjny.
12: Była pewna taka niespójność legislacyjna, bo z jednej strony przepisy zmieniły się w marcu, pozwalające szkolić się 17-latkom, a z drugiej strony ten okres próbny dopiero zaczyna obowiązywać od września. No i tak naprawdę osoby, które zdadzą do 2 września egzamin, tym okresem próbnym nie będą objęte. Natomiast osoby, które zdadzą już od 3 września egzamin, będą objęte okresem próbnym i to będzie dotyczyło wszystkich kierowców, którzy po raz pierwszy uzyskają prawo jazdy kategorii B. Standardowo ten czas trwania będzie trwał 2 lata od daty wydania tego prawa jazdy. Dla 17-latków to będzie 3 lata, ale nie dłużej niż do 20 roku życia. No i bardzo ważna informacja, zero tolerancji dla alkoholu, czyli tutaj o ile my mamy 0,2 promila normalnie, możliwość prowadzenia, to w tym przypadku jest 0,0, czyli absolutnie zakaz spożywania alkoholu, substancji działających podobnie. No i teraz popełnienie 2 wykroczeń drogowych spowoduje automatyczne przedłużenie okresu próbnego kolejne 2 lata, czyli wykroczenia drogowe to jest przekroczenie prędkości, to jest wyprzedzanie w miejscu niedozwolonym na przykład. Też w okresie próbnym będzie zmniejszona liczba punktów karnych, no bo dzisiaj mamy 24 punkty karne i tracimy prawo jazdy. W przypadku nowych kierowców to jest 20 punktów i taka osoba wraca z powrotem na kurs, natomiast w okresie próbnym mamy 12 punktów karnych, no i później, jeżeli ktoś przekroczy te punkty, kierowca musi ukończyć praktyczne szkolenie w zakresie zagrożeń ruchu drogowego realizowane w ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Na pewno w okresie próbnym nie wchodzą żadne ograniczenia prędkości.
9: Nowości obejmą także system szkolenia. Resort infrastruktury chce wprowadzić cyfrową kartę kursanta.
12: Pojawił się projekt ustawy zmieniający zasady szkolenia, czyli ta likwidacja placu manewrowego, ale również pojawił się projekt ustawy wprowadzającej cyfrową kartę zajęć, czyli ten kursant już będzie miał elektroniczną kartę, na której będą potwierdzane zajęcia. To ma też wszystko ułatwić, jeśli chodzi o obieg dokumentów. Cały proces dzisiaj szkolenia kierowców już jest w zasadzie w większości cyfrowy, czyli osoba idzie na badania lekarskie. No, na dzień dzisiejszy niestety dostaje w wersji drukowanej to badanie, ale tu również pojawił się projekt, że do października już te badania będą również w wersji cyfrowej, czyli ta osoba idzie na badania, dostaje badanie lekarskie, pojawia się to w systemie i składa o profil kandydata na kierowcę do Wydziału Komunikacji. W wersji elektronicznej ten profil jest wydawany. My jako szkoły jazdy możemy go sobie pobrać, pobieramy, szkolimy, zamykamy ten profil, ośrodek egzaminowania pobiera ten profil i po zakończonym egzaminie w przeciągu 15 minut pojawia nam się prawo jazdy tymczasowe, od razu możemy jeździć, więc ten świat cyfrowy zostanie niedługo uzupełniony właśnie o elektroniczne badanie lekarskie i o kartę przeprowadzonych zajęć. I tu chciałem od razu powiedzieć, że to jest ułatwienie, a nie utrudnienie, bo często spotykam się z jakimiś opiniami rodziców, po co to wszystko. Dzisiaj jest to wszystko w systemie cyfrowym, no i właśnie, jeżeli już będzie faktycznie komplet w obiegu cyfrowym, to Państwo ten profil będziecie mogli zrobić bez wychodzenia z domu. Pojawiacie się tylko u lekarza na badaniu i już się wszystko robi elektronicznie. Później logujecie się do systemu, zakładacie sobie ten profil, wysyłacie go do szkoły jazdy, przychodzicie na kurs, szkoła jazdy go sobie pobiera i już wszystko jest w wersji cyfrowej. Po zdanym egzaminie w przeciągu 15 minut pojawia się tymczasowe prawo jazdy i możemy od razu jeździć, czyli to jest naprawdę rewolucyjna zmiana. Też w tym roku ma być jeszcze wprowadzona elektroniczna legitymacja instruktora nauki jazdy, to też będzie duże ułatwienie.
9: Duża zmiana czeka również kierowców na początku 2027 roku. Pojawi się wtedy możliwość pełnej rejestracji pojazdu przez internet bez konieczności wizyty w urzędzie. Teraz jeszcze coś dla tych, którzy czasem jeżdżą za szybko po bialskich ulicach i drogach poza miastem. Za najpoważniejsze wykroczenia, jak przekroczenie prędkości o ponad 30 km na godzinę, czy nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na przejściu, kierowcy już nie zredukują punktów karnych. W życie weszły już zmiany w przepisach, które mają poprawić bezpieczeństwo na drogach, mówi Maciej Kulka, biegły sądowy do spraw wypadków drogowych.
12: Nie będzie można redukować tych punktów za najpoważniejsze wykroczenia drogowe, to jest wyprzedzanie na przejściu, przekroczenie dozwolonej prędkości. To jest dosyć istotna informacja, bo do tej pory można było sobie 6 punktów raz na pół roku zbić, płacąc tam około 1000 zł. W tej chwili takiej możliwości nie ma, więc ośrodki egzaminowania przeżywały oblężenie.
9: Nasz ekspert apeluje zatem.
12: Naprawdę apelujemy do Państwa, jeździ bijcie z głową i z rozsądkiem, bo łatwo jest stracić prawo jazdy, a bardzo trudno jest je odzyskać.
9: Dodajmy, że w ubiegłym roku aż 90% mandatów dotyczyło przekroczenia prędkości. Nadmierna prędkość jest przyczyną blisko 40% tragicznych wypadków. Leśna Podlaska zyskała nową część turystyczną, a chodzi o hektar stawów wraz z częścią wypoczynkową, wykonaną na tyłach zespołu klasztornego. Wyremontowano także mury oraz mostek wraz z brukową drogą.
0: To trochę atrakcyjnie rośniecie w siłę, bo nowe stawy.
2: Paweł Kazimierski, wójt Leśna Podlaska. Atrakcyjnie i turystycznie, nawet bardzo mocno, nie trochę, ale to jest dopiero początek drogi. No, my jesteśmy na takim początku drogi, właśnie początku drogi turystycznej dla wszystkich tych, którzy nie tylko tu mieszkają, ale którzy do nas przyjeżdżają, a przyjeżdża do nas około 200 tysięcy pielgrzymów rocznie, bo mówimy o Bazylice Leśniańskiej.
0: Dwa stawy to hodowlane?
2: Retencyjne, przede wszystkim retencyjne, ale z zachowaniem charakteru wiejskiego. Stawy wypoczynkowe, turystyczne, jako atrakcja dla tych wszystkich naszych pielgrzymów i turystów. Dla mieszkańców oczywiście też, no bo Leśna wciąga. Czego mieliśmy przykład ostatnio, kiedy przez 2 miesiące widać było tylko łyżkę koparki. Koparka została przez ten tor wciągnięta i była no niezwykłą atrakcją turystyczną w całej Polsce. Jeszcze chwilę mielibyśmy memy, tylko związane z tą koparką, bo tylko światło żółte górne było widać przy zalanej koparce.
0: Aż tak, czyli niesprawdzony teren wcześniej.
2: Teren sprawdzony, ale niekoniecznie dobry operator, który przerwał darń, kręcąc się w te i we w te, jak to się tutaj u nas mówi. I ta darń spowodowała to, że zatrzymał się na twardym gruncie kilka metrów niżej.
0: Oprócz tych stawów i ławeczek, na których turyści mogą przysiąść, co jeszcze tam będzie?
2: Chcemy zachować charakter wiejski, także tu nie będzie na pewno kostki, nie będzie plaży. Ma to być spokojny teren przyklasztorny, kontemplacyjny. Jest położony w starorzeczu Doliny Klukówki. Dolina Klukówki dzieliła się na dwa koryta. Te stawy są wybudowane, odtworzone w Dolinie Klukówki, która kończyła się młynem. Młynem wodnym założonym w 1698 roku przez pierwszego proboszcza leśniańskiego Pawła Franciszka Janickiego. Młyn ten funkcjonował aż do okresu powojennego, międzywojennego, może tak powiedzmy, bo po pierwszej wojnie światowej został zlikwidowany. Stawy tym charakterem będą również przyciągały i będą łączyły się z parkiem i otoczeniem bazyliki. Stawy zapewne wędkarskie w przyszłości, kiedy już ta woda będzie na tyle dobra, aby mogły tam spokojnie żyć ryby i aby można było te stawy zarybić.
0: Głębokość?
2: No, typowa głębokość do 3 metrów.
0: Czyli spora. Kąpieliska nie będzie?
2: Nie, kąpieliska nie będzie. To jest grunt torfowy, to jest grunt grząski, więc zdecydowanie nie będzie kąpieliska.
0: Czy rybki każdy może przyjechać i łowić?
2: Z rybkami jest tak, że stawami będzie się opiekowało lokalne koło wędkarskie, więc nazywa się Sumik w Leśnej Podlaskiej. To ono opiekuje się i też dokonuje zgody bądź nie na połów tych ryb.
0: To w sumie ile inwestycja kosztowała i skąd środki udało się pozyskać? Budżet własny? Wątpię.
2: Rzadko robimy coś tylko i wyłącznie z budżetu własnego, bo była to by niegospodarność. 100% dofinansowanie PROW-u. Dwa stawy po 500 tysięcy złotych, 1 000 000 zł, hektar pod wodą.
0: Otoczenie bazyliki. Tutaj w tle mamy budynki opuszczone już, ale o nich na razie nie rozmawiamy, bo procedura postępuje, coś się z tym będzie działo. Na razie to zachowamy w tajemnicy, a tymczasem tutaj mamy bardzo fajnie mostek wyremontowany i ogrodzenie.
2: Musimy zacząć jednak od historii, przynajmniej dwóch słów. Ponieważ Leśna Podlaska i Bazylika Leśniańska wybudowana jest na starym średniowiecznym grodzisku z początku Piastów. IX-XI wiek w tym miejscu chronili się ludzie i przebywali w grodzisku, które w takim typowo nizinnym grodzisku, w sieci grodzisk rozsianych na terenie naszego południowego Podlasia. W 1683 roku dwóch pastuszków odnalazło wizerunek Matki Bożej Leśniańskiej na gruszy i od tego czasu zaczęła się popularność Leśnej Podlaskiej. Paweł Kazimierz Michałowski, właściciel dóbr leśniańskich, bukowieckich. W końcu ufundował kościół, a w 1727 roku, dokładnie 5 października, przybyli tu Paulini. Konstanty Moszyński, pierwszy przeor klasztoru w Leśnej Podlaskiej w 1730 roku, podpisał z warszawskim architektem umowę, dokładnie z Vincenzo Rachettim, na budowę kościoła, czyli na przygotowanie dokumentacji technicznej, teraz byśmy powiedzieli, czyli projektu technicznego. Tak to się toczyło do okresu prawosławnego, czyli do 1884 roku, a później po roku 1915, dokładnie w 19, przybyli ponownie tutaj Paulini, a gospodarstwo prawosławne zostało podzielone na kilka części. Jedną część sakralną, drugą część szkoły seminarium nauczycielskiego, a więc sakrum i profanum, zostało oddzielone. Oddzielone zostało drogą, której właścicielem jest gmina Leśna Podlaska. Ta droga prowadzi od ulicy Moszyńskiego właśnie, od drogi powiatowej, w głąb klasztoru, na podwórko dziedziniec klasztoru, na miejsce byłego właśnie grodziska średniowiecznego, otoczonego fosą. Pan redaktor powiedział tutaj o moście na fosie. Rzeczywiście ten most został wyremontowany, ale nie tylko most, ale wykonana została nowa droga brukowa i nowe ogrodzenie. Ogrodzenie od strony szkoły rolniczej jest ogrodzeniem ażurowym, białym, z metalowymi przęsłami, z ładnymi dekorami. Wygląda to naprawdę fenomenalnie, ponieważ otworzyliśmy przestrzeń. Otworzyliśmy, aby nie zamykać tej przestrzeni dużym murowanym murem, płotem, tak jak to było wcześniej. Ale co ciekawe, po bazylika leśniańska, już wybudowana, biała, piękna elewacja barokowa, była ogrodzona fortyfikacyjnym murem z czerwonej cegły. Ten mur z czerwonej cegły w części już odtworzyliśmy. I teraz będziemy starali się odtworzyć mur wokół całej bazyliki. Mur fortyfikacyjny, mur obronny ze strzelnicami, które były otoczone barokowe, białe świątynie w naszym regionie. O, może w naszym regionie to za mało powiedziane, bo tak to funkcjonowało od Czech, Moraw po Litwę, u nas również. I staramy się, aby na początku przeprowadzić badania archeologiczne, znaleźć fundamenty i na tych fundamentach, w obrysie tych fundamentów, odtworzyć wokół Bazyliki Leśniańskiej mur z czerwonej cegły i ten, który jest, pozostawić już w odnowie konserwatorskiej.
0: Szczerze powiem, że doskonała pamięć historyczna. No, Alzheimer chyba nie grozi.
2: To trochę pamięć marketingowa, ja się tak śmieję, ponieważ no to jest jednak historia miejsca, a o historii miejsca, tak jak każdy wójt, każdy radny o swojej miejscowości wie wszystko.
0: No, dyskutowałbym na ten temat.
2: Ja uważam, że tak jest.
0: Muszę zapytać oczywiście o te finansowanie, no bo na to wszystko muszą być pieniądze, więc rozumiem, że tu jakiś inny fundusz się kłania.
2: Tutaj się kłania kilka funduszy. Rzeczywiście jest to też fundusz budżetu gminy Leśna Podlaska. Całość tej inwestycji kosztowała nas 1 200 000 zł, z czego 1 000 000 pochodzi jeszcze ze środków Polskiego Ładu, natomiast 200 000 to już budżet gminy Leśna Podlaska. Nie żałujemy, bo jednak Bazylika Leśniańska tak biznesowo jest marką gminy. Któż by kojarzył Leśną z innych jak gdyby historycznych, nie wiem, gockich, gotyckich, z wandalskich czasów, a nie kojarzyłby tego z Bazyliką. No wszyscy kojarzą to z Bazyliką, więc jest to marka gminy, nie żałujemy, radni też nie żałują środków. Ten mur wygląda fenomenalnie, naprawdę. No, powiem nieskromnie, udało się.
0: Jeszcze jednak zaczepię o ten temat tych budynków, które tutaj przed nami stoją, czyli to dawne internaty. Coś chyba z nimi też będziecie robić, rozumiem, że tajemnica, ale coś myślicie?
2: Może nie jest to tajemnica, ale nie będziemy wybiegać w niepewną przyszłość, wszystko przed nami. Rzeczywiście rozmowy prowadzimy na temat zagospodarowania tych budynków. Te budynki kupiliśmy kilka miesięcy tak naprawdę temu, bo kupiliśmy w grudniu ubiegłego roku i chcemy znaleźć zastosowanie. Teren jest też tych budynków trochę specyficzny, ponieważ jest on pomiędzy placówką edukacyjną a sanktuarium maryjnym, więc nie może służyć wszystkim rodzajom biznesu, ale są pomysły rzeczywiście na zagospodarowanie starych budynków klasztornych. To są budynki z 1900 roku, fantastyczne. Oczywiście wymagają...
0: Piękna czerwona cegła.
2: Wymagają dużego nakładu i nie jest to cegła na kort tenisowy, na pewno nie będzie można tego przemielić. Chociaż trzymamy kciuki za IGĘ, dzisiaj też wygrała. Zostanie ta materia, chcemy tą materię odtworzyć i ona naprawdę będzie służyła nowemu właścicielowi no, w doskonały sposób. Budynki z 1900 roku, budynki wybudowane w czasach, kiedy w Leśnie Podlaskiej było 7 cerkwi. Tutaj patrzymy na Bazylikę Leśniańską, była to, czyli cerkiew Podwyższonego Krzyża. Nie ma już takiej dużej, jeszcze wyższej cerkwi, która była obok tej szkoły. To była cerkiew pod wezwaniem Zaśnięcia Marii Panny. Bardzo, bardzo duża cerkiew i to jest z czasów właśnie prawosławia 1884-1915, kiedy przeoryszą była Eugenia Borysowa Jefimowska, święta Katarzyna Kościoła Prawosławnego, a w tych budynkach mieścił się nie tylko internat, nie tylko przytułek i sierociniec, bo tu było około 800 sierotek z całej Rosji, ale też szkoła rolnicza, również szpital z salą operacyjną, co w tych czasach było naprawdę niezwykłe.
0: Patrząc na obiekty, no to chyba wiecie mniej więcej, ile to wszystko ma metrów.
2: 4000 metrów kwadratowych.
0: To jest co zagospodarować.
2: Dla niektórych inwestorów, z którymi rozmawiamy i z których rozmawiam, to jest za mało.
0: Czyli można spodziewać się, że jeśli ktoś się znajdzie zainteresowany tymi obiektami, to dacie mu zielone światło na rozbudowę?
2: Zdecydowanie na rozbudowę. Rozbudowa, a remont to dwie różne rzeczy.
0: Rozbudowa.
2: Myślę, że nawet nasze zielone światło byłoby zbyt mało zielone w kontekście decyzji konserwatora. Tutaj też nie ma miejsca na rozbudowy, ponieważ otacza, no nie otacza, ale przylega do tych budynków duży park wpisany odrębnym wpisem do rejestru zabytków, który mam nadzieję będziemy w niedługim czasie rewitalizować. Musi to zachować charakter taki jaki ma. Jeśli ktoś chciałby rozbudowywać te miejsca, to troszkę dalej. To troszkę dalej poza parkiem i poza tą przestrzenią, która tutaj jest.
0: Chce pan powiedzieć, że będą bardzo trudne rozmowy z konserwatorem zabytków, oby nie na pięści.
2: Nie ma trudnych rozmów z konserwatorem zabytków. Pozdrawiamy konserwatorów wszystkich i naprawdę kibicuję konserwatorom i doceniam ich zaangażowanie pracy, bo są to ludzie, którzy są zaangażowani w to, aby nie zniszczyć historii i dziedzictwa kulturowego naszego regionu.
0: I tutaj stawiamy kropkę i powodzenia życzymy w tym, aby się te wszystkie plany ziściły. Dziękuję za rozmowę.
2: Ja dziękuję za rozmowę, ale nie dziękuję za życzenie powodzenia, bo nie będę zapeszał.
9: Z Pawłem Kazimierskim, wójtem gminy Leśna Podlaska, rozmawiał Arek Michlewicz. Docelowo stawy będą zarybione i staną się też atrakcją dla miłośników wędkowania. Inwestycja kosztowała 1 000 000 zł i została sfinansowana w 100% ze środków zewnętrznych. Bielska pisarka Anna Siedlecka napisała nową książkę zatytułowaną Połączone na zawsze. To historia kobiety dotkniętej problemami życia codziennego, która zapomina o poświęceniu czasu sobie. Z autorką rozmawiał Arek Michlewicz.
0: To już trzecia książka. Widzę, że chyba pani wpadła w to takie tempo szybkiego pisania, czy mi się wydaje?
13: Anna Siedlecka, autorka powieści obyczajowych. Witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie. Czy ono jest szybkie? Nie jestem tak przekonana w 100%. Chciałabym pisać szybciej i więcej.
0: Tak jak Remigiusz Mróz?
13: Niekoniecznie aż tak. Marzy mi się, by wydawać 2 książki rocznie, ale chciałabym zachować w tym wszystkim styl pisania, jakość pisania i chciałabym, by pisanie było nadal taką przyjemnością, a nie obowiązkiem czy pisaniem sztuka dla sztuki.
0: Chociaż taki rąbek tajemnicy uchylmy, o czym ta najnowsza książka jest.
13: Najnowsza książka, tak jak poprzednie, nie jest książką łatwą, prostą, poruszam jak zwykle trudne tematy. Książka kipi od emocji. Moja główna bohaterka Ola jest żoną i matką 2 córek. Od lat tkwi w wirze codziennych obowiązków, które pochłaniają ją bez reszty. Jest jak taki chomik w kołowrotku. Zapomina o sobie, o swoich potrzebach, o swoich marzeniach. Jednak pewnego dnia spotyka pewną osobę w swoim życiu, która, można powiedzieć, zmienia diametralnie jej całe życie.
0: I tutaj postawimy kropkę, żeby za dużo nie mówić. Co było inspiracją do napisania tej książki? Prawdziwa historia?
13: Nie. Tak jak dotychczas moje książki były wytworem mojej wyobraźni. Wszystko już zostało napisane. O miłości, o rozwodach, o wyjazdach w góry, nad morze, o składach układaniu się na nowo. I tak jak szukamy gdzieś szczęścia daleko, tak często okazuje się, że ono jest blisko nas, więc staram się poruszać tematy, które nas dotykają na co dzień, które są gdzieś obok.
0: To już trzecia książka, to zapewne już tych spotkań autorskich sporo było. Przestała pani liczyć już?
13: Przestałam liczyć.
0: Częściej te spotkania autorskie są tutaj w naszym regionie, w powiecie, czy już w Polskę pani jeździ z tymi spotkaniami?
13: Jeśli chodzi o spotkania autorskie w Polsce, to na razie skupiam się na naszym regionie, natomiast biorę udział w targach książek. Ostatnio byłam w Białymstoku, w maju czekają mnie targi książki w Warszawie.
0: To już nie pytam, bo to są pewnie tajemnice, ale dobrze się sprzedaje?
13: Tak, jest coraz lepiej.
0: Jeżeli chodzi o social media, to gdzieś tutaj też promocja jakaś działa?
13: Ja aktywnie staram się przekazywać wszystkie informacje czytelnikom. Widzę, że jest progres, że jest to potrzebne. Moja, że tak powiem, baza czytelników rośnie, spływają do mnie informacje zwrotne, feedbacki. Jeśli czytelniczka jako pierwszą książkę przeczytała ostatnią, to sięga po pierwszą i po drugą i tak to właśnie działa, że to grono czytelników się buduje z każdą książką.
0: Trzecia książka to zapewne już kolejna jest w trakcie.
13: Dokładnie tak, jestem, można powiedzieć, w połowie czwartej książki. Mam też zaczętą piątą książkę. Nie będzie to prosta książka, nie w odbiorze dla czytelników, tylko nie jest to łatwe dla mnie, ponieważ cofam się do dwudziestolecia międzywojennego w Białej Podlaskiej, więc jestem na etapie dokonywania researchu. Czytam...
0: Czy będzie to na faktach?
13: Też, to będzie połączone. Będzie to powieść obyczajowa, współczesna, w której będziemy się cofać właśnie do tego okresu. Jestem w trakcie zbierania informacji, korzystam z naszej biblioteki, ze wszystkich materiałów, które są dostępne oraz czytam dwutygodniki Głos Podlaski, Głos Społeczny, jeśli dobrze pamiętam, w których są bardzo cenne informacje, które bardzo mi też będą przydatne do tej, mam nadzieję, piątej książki.
0: Jeszcze zapytam, bo cały czas tutaj porusza się pani w książkach obyczajowych. Czy będzie może thriller, horror, krymina?
13: Na dzień dzisiejszy nie planuję, ale nigdy nie planowałam też dylogii ani trylogii. Natomiast czytelniczki bardzo mnie prosiły, a wręcz oczekują, by nastąpił kolejny tom Kochanej Córeczki. Ja przeprosiłam czytelniczki, że tak nie będzie miało miejsca taka sytuacja, ale gdzieś ten sam pomysł zaczął do mnie napływać i już mam tak jakby plan rozpisany na drugą część. Więc pytanie o kolejne gatunki. Mi się wydaje, że to się wszystko może zmienić. Nie wiem, co przyniesie czas, jakie będą pomysły, jakie będzie natchnienie.
0: Chodzi pani z notesem?
13: Tak, chodzę z notesem. W samochodzie, w schowku również mam notes. Na wyjazdy z przyczepą nie ruszam się bez zeszytów, bez notesów i bez laptopa. Czasami jest tak, że w ogóle go nie włączę, ale zawsze ta świadomość, że jest blisko, że jest długopis, że jest kartka, dbawa mnie takim spokojem.
0: To gdzie najwięcej tych inspiracji przychodzi? W podróży czy w domu?
13: Chyba jest to takie wypośrodkowane.
0: To gdzie najlepiej się tej weny szuka? Kiedy ona najczęściej przychodzi? Albo jak ją odnaleźć?
13: Trudne pytanie, ale u mnie najlepiej się to sprawdza właśnie wieczorami, kiedy już dom cichnie, kiedy jest ciemno, ja sobie włączam lampeczkę i wtedy już tak jakby zatracam się w tym świecie bohaterów. Ale często też jest tak, że ja zasypiam i myślę sobie, na czym skończyłam ostatni rozdział i już tutaj moja wyobraźnia działa. I już się zastanawiam, co mogłoby być dalej, albo zadaję sobie pytanie, co by było gdyby. Czyli stawiam bohatera w dwóch różnych sytuacjach, stawiam przed nim tak jakby dwie drogi, którymi może pójść i zastanawiam się, co by było, gdyby wybrał tę lub tę drogę.
0: Długo trwa wymyślanie bohatera?
13: To też zależy. Zależy od książki, zależy od sytuacji. W tej trzeciej, ostatniej książce wydarzyło się coś, czego się kompletnie nie spodziewałam, czego sama na początku nie rozumiałam. Co się wydarzyło? Pisząc książkę, w pewnym musiałam ją odłożyć i zrobiłam to, bo czasami jest potrzebna taka przerwa, ale ta przerwa trwała jeden dzień, dwa, pięć, dziesięć, czternaście i ja kompletnie nie widziałam, o co mi samej chodzi, dlaczego ja nie mogę do niej wrócić.
0: Ale zawsze to drugie spojrzenie coś daje.
13: Tak, ale to nie chodziło jeszcze o to, bo zaczęłam się zastanawiać, czy ja nie mam pomysłu, czy ja nie mam natchnienia, a to chodziło o coś zupełnie innego. Okazało się, że ja, autorka książki, którą sama wymyśliłam, wymyśliłam bohaterkę, ja jako matka nie zgadzałam się na zachowanie mojej bohaterki, nie dawałam jej zgody na to, co ona robi. To było dla mnie totalnym zaskoczeniem. Ta książka, którą sama napisałam, przeczołgała mnie emocjonalnie i mogę o tym Państwu powiedzieć szczerze. Więc proszę się przygotować proszę przygotować chusteczki. Będzie też zabawnie, ale na pewno będzie też dużo emocji.
0: Zawsze mnie zastanawiało to, kiedy autor książki wymyśla postaci i kiedy one się pojawiają. Czy to już ma taki wcześniej narysowany plan na to, ile tych osób wystąpi w książce?
13: U mnie to ewoluuje, więc mam pomysł. Zanim siądę do pisania, to już mam pomysł, o czym chcę pisać. Natomiast tak jak było przy pierwszej książce, bohaterowie zaczynają żyć własnym życiem. Fabuła się tak jakby rozrasta. Dodaje elementy, o których wcześniej nie myślałam. Lub na przykład przy pierwszej książce było tak, że koniec miał być zupełnie inny. Ale nie mogłam tego zrobić. Czułam sercem, że zakończenie musi być takie, jakie w danej chwili czuję. Piszę sercem, więc piszę szczerze. Nie piszę książek, które wiem, że przynoszą tylko dochody, bo to nie jest moje. Więc moje książki są takie, tak jak wcześniej wspomniałam, pisane sercem, emocjami. Takie, które sama chciałabym czytać.
0: To jak już zamyka pani tę napisaną książkę, to jeszcze raz ją pani czyta?
13: Tak. W pierwszej kolejności daję sobie taki czas. Poleca tak się 4 tygodnie dać sobie takiego czasu na to, żeby o książce troszeczkę zapomnieć. Później się ją czyta od nowa i jest to doskonały moment na to, żeby poprawić ewentualne rzeczy, które mi się nie podobają, nabrać takiego dystansu i wtedy poprawić ewentualne jakieś tam błędy, ale też nie można tego robić za dużo, bo wtedy można popsuć całą książkę.
0: I bywa te wow. To ja to napisałam?
13: Dokładnie tak. Tak jest. I czasami czytam to zdanie jeszcze raz, że na pewno, no, że bardzo mi się to udało. Jestem bardzo zadowolona.
0: A dużo korekty następuje po tym ponownym przeczytaniu?
13: Już mniej. A to dlatego, że ja piszę ręcznie i każde przepisanie rozdziału jest już dla mnie takim sprawdzeniem. Jest to świetna metoda. Znaczy niektórzy mi mówią, że tracę czas, bo piszę najpierw w zeszycie, później to wszystko przepisuję, ale...
0: Ręcznie? Proszę, proszę. Tak. Nietypowo.
13: Tak, to już moja trzecia książka i czwarta, piąta również są pisane ręcznie. Bardzo dobrze mi się tak pisze. Jest to udowodnione, że jedna z półkul mózgu jest odpowiedzialna wtedy za kreatywność i ja się absolutnie z tym zgadzam. Jeśli siadam do komputera, to mi to po prostu nie idzie, ale w momencie, kiedy już przepisuję 2, 3, 5, 10 stron, bywa tak, że ja już wtedy dopisuję. Ale już tak jakby umysł jest rozgrzany, rozgrzewka za mną i wtedy tak jakby mogę iść dalej.
0: Dużo kartek trafia do kosza?
13: Nie, ja wszystko mam, nic jeszcze nie wyrzuciłam. Ja lubię kreślić, mazać, więc sobie zaznaczam, co przepisałam. Często coś tam sobie też dodaję. Mam te wszystkie zeszyty, mam te wszystkie notesy, kartki, karteczki. Tak, to taka będzie moja pamiątka.
0: Czyli to takie analogowe archiwum powstawania książki.
13: Dokładnie tak. Zastanawiam się, ile tego powstanie jeszcze.
0: Anna Siedlecka, autorka książki trzeciej już, połączona na zawsze. Trochę rąbka tajemnicy pani nam uchyliła, a do czytania oczywiście zachęcamy. Dziękuję za rozmowę.
13: Dziękuję bardzo.
9: Połączone na zawsze to już trzecia publikacja Anny Siedleckiej. Autorka obecnie pracuje nad 2 kolejnymi książkami. Na razie pozostaje wierna gatunkowi literatury obyczajowej.

0: Magazyn lokalny.
1: Zaprasza Arkadiusz Więsek. Po tę formę aktywności sięga już wielu mieszkańców powiatu bielskiego. Pilates to system ćwiczeń, który w Białej Podlaskiej robi się coraz bardziej popularny wśród mężczyzn. Chętnie korzystają z niego osoby wykonujące pracę siedzącą, bo pilates pomaga w profilaktyce bólu kręgosłupa i przeciążeniach. Materiał przygotował Arek Michlewicz.
2: Nina Fedoruk, jestem instruktorem tańca, stretchingu i pilatesu.
3: Zacznijmy od tego, co to jest ten pilates.
2: To jest metoda pracy z ciałem, obejmująca wzmacnianie mięśni głębokich. Dużo pracujemy tutaj też nad oddechem. Głównym celem metody jest wzmocnienie koru, czyli mięśnie brzucha i mięśni grzbietu, tak żeby człowiek mógł funkcjonować lepiej.
3: Czy do pilatesu trzeba się w jakiś sposób szczególny przygotowywać, żeby móc to ćwiczyć?
2: Nie. Pilates jest dobrą metodą nawet jako rehabilitacja. Na przykład jeżeli wracamy do ruchu po jakiejś kontuzji, to dobrym pomysłem jest wracać przez pilates, bo w ten sposób wzmocnimy mięśnie głębokie i wtedy możemy już z takim wyrehabilitowanym ciałem pójść dalej na inne treningi.
3: Czy pilates jest tylko dla kobiet, czy również dla mężczyzn?
2: No, Joseph Pilates, który wymyślił metodę, był mężczyzną i pracował i z mężczyznami, i z kobietami. No, w tych czasach kobiety częściej ćwiczą pilates, ale ja osobiście mam również bardzo dużo mężczyzn, klientów, którzy przychodzą na zajęcia z pilatesu, ponieważ pilates bardzo dobrze wzmacnia.
3: Czyli tak w Białej Podlaskiej masz bardziej sfeminizowaną grupę, czy jednak więcej mężczyzn przychodzi?
2: No, jakbym tak procentowo więcej kobiet, ale uważam, jak na tak sfeminizowany już teraz pilates, to mam nawet sporą grupę mężczyzn na zajęciach.
3: Tu rozumiem, że do pilatesu potrzebne są specjalne urządzenia.
2: Do klasycznego pilatesu potrzebne są urządzenia. Można też oczywiście również ćwiczyć pilates na macie. Joseph Pilates wymyślił cały order. Order to taki zestaw ćwiczeń, które możesz wykonywać i na macie, i na sprzętach. I docelowo na początku wymyślone były sprzęty po to, żeby człowiek był już zrehabilitowany i wzmocniony, żeby później wykonywać te trudniejsze rzeczy na macie, ponieważ rzeczy na macie są trudniejsze niż na sprzętach.
3: No to które tutaj takie najtrudniejsze ćwiczenia są?
2: Myślę, że najtrudniejszy na start jest teaser. To jest to ćwiczenie, które pokazuje tutaj obrazek na górze. Nie wiem, czy widzisz po lewej stronie.
3: Widzę ręce do góry i nogi w górze.
2: Tak jest.
3: A pupa na podłodze.
2: Tak jest. Tak słuchaczom musimy wytłumaczyć, o czym rozmawiamy. No i na start to jest faktycznie takie wymagające ćwiczenie.
3: To tak trzeba ułożyć się w literkę V.
2: Troszkę tak.
3: Które mięśnie tutaj pracują, bo na pewno brzucha.
2: Brzucha, mięśnie grzbietu, oczywiście też nogi. W pilatesie jest ciekawą rzeczą to, że w każdym ćwiczeniu pracują mięśnie brzucha oraz ogólnie mięśnie koru, ale oprócz tego to jest bardzo wielostawowy trening, więc pracuje całe ciało.
3: Powiedziałaś, że to też rehabilitacyjnie działa, więc na co możemy używać pilatesu?
2: Niestety większość moich klientów przychodzi do mnie na pilates już po jakichś kontuzjach albo wtedy, jak już plecy powiedziały w pewnym momencie au i trzeba coś naprawiać, więc przy wszystkich dolegliwościach, większości dolegliwościach związanych z kręgosłupem pilates jest pomocny, ponieważ wzmacnia wszystkie mięśnie grzbietu oraz mięśnie brzucha. Może być pomocny po jakichś takich mocniejszych kontuzjach, ale tutaj już kwestia dogadania i zobaczenia, co tam się dzieje z ciałem. Może najpierw fizjoterapia, a później pilates.
3: Czyli można łączyć.
2: Można łączyć. Nawet czasem trzeba i często jest tak, że fizjoterapeuta zaleca pilates.
3: Wciąż w głowie mojej brzmi pilates bardzo tak damsko.
2: Ale ja przypomnę, że Joseph Pilates był mężczyzną i nie chodziło mu o to, żeby ten trening był jakoś bardzo męski czy damski, tylko chodziło o określoną metodę i określone zadanie na tym treningu. Oczywiście każde ćwiczenie można wykonać trochę po męsku, a trochę po damsku, bo nasze ciała są różne i wygląda na to, że pilates może być bardzo męski. Jak spojrzysz na klasyczną matę pilatesową, to dużo tam jest pompek i różnych tego typu rzeczy, więc to są bardzo męskie ćwiczenia. Jeżeli zobaczysz, jak wygląda Cadillac to jest taki sprzęt, takie łóżko z ramą, tam jest dużo rzeczy, w których musisz się podciągnąć i wykonać bardzo takie charakterystyczne dla mężczyzn ćwiczenia. Poza tym dużo ćwiczeń z kalisteniki pilates wziął do pilatesu.
3: Jak powiedziałaś Cadillac, od razu samochód mi przyszedł na myśl.
2: No podobno jest taka anegdotka. Sam Pilates nie nazywał Cadillaca Cadillaciem, tylko nazywał ten sprzęt Trappist Table albo coś w tym stylu. Podobno jego uczniowie nazwali go Cadillaciem, bo sam Joseph Pilates lubił samochody tej marki. Nie wiem, czy to prawda, to taka anegdotka, którą gdzieś tam między na szkoleniach często słyszymy. Może tak było.
3: Czy w samej Białej Podlaskiej dużo jest takich miejsc, w których Pilates się uprawia? Ćwiczy, nie wiem, uprawia czy ćwiczy, co tu jest właściwym sformułowaniem?
2: Pilates jest metodą treningową, więc można ćwiczyć, można trochę, może uprawiać, bardziej bym powiedziała jogę, Pilates to bardziej taki system. Tak, jest kilka miejsc, gdzie można ćwiczyć na macie. Nie wiem, czy są studia oprócz mojego, gdzie mają pełny klasyczny sprzęt, bo ja posiadam pełny klasyczny sprzęt, właśnie wspomniany Cadillac, czy krzesło, czy beczka do Pilatesu, więc na tym sprzęcie bazuję. Myślę, że na macie w większości klubach można Pilates znaleźć.
3: A jeśli chodzi o popularność Pilates, bo rozumiem, że to z każdym rokiem coraz więcej osób jest zainteresowanych.
2: Ostatnio dużo widzimy nowych studiów, którzy otwierają swoje drzwi do reformerów i nazywają to reformerownią, bo reformer jest takim głównym sprzętem pilatesowym. Często tylko reformery niektóre studio posiadają. To jest fajna metoda, cieszę się, że jest coraz bardziej popularna, tylko pamiętajmy, że reformera używamy do pilatesu. Można używać reformerów do zajęć takich fitnessowych, oczywiście nikt nie zabroni, ale to już wtedy nie będzie pilates.
3: Reformer, bo reformuje?
2: Tego akurat nie wiem, dlaczego akurat taka nazwa. Można w ten sposób o tym myśleć. Nie myślałam, ale to ciekawe, pomyślę, poszukam.
3: Czy samo uprawianie pilatesu wystarczy i nie trzeba chodzić na przykład na siłownię?
2: Można uprawiać pilates zamiast siłowni, ale ja akurat polecam oprócz pilatesu dodać sobie siłownię. I jeżeli dopiero zaczynamy z ruchem, to dobrym pomysłem jest zacząć od pilatesu. Fajnym pomysłem jest zacząć od pilatesu na dużym sprzęcie, bo później już dużo możemy łatwiej wykonać wszystkie rzeczy na macie i dalej startować z siłownią. Oczywiście kolejność może być inna, ale to jest taka moja dobra rada.
3: No, patrząc na te ćwiczenia, które są pokazane na tych slajdach na ścianie, to wydaje mi się, że jednak wystarczy pilates, aby tę żyznę fizyczną wyrobić w sobie.
2: Tak. Dla Josepha Pilatesa chodziło o to, żeby wymyślić taki trening, który da maksymalną ilość różnych rzeczy, żeby człowiek mógł się wyrehabilitować i na przykład uprawiać ten pilates 30 minut dziennie. Dlatego mata pilatesowa, taka klasyczna, którą wymyślił Pilates, posiada 33 ćwiczenia, które możemy samodzielnie wykonać w domu, ale to są trudne ćwiczenia i musimy dobrze wiedzieć, jaka jest metoda i na czym polegają te ćwiczenia, więc jeżeli je dobrze znamy i wykonujemy codziennie te 33 ćwiczenia, to jest pół godziny czasu, to wtedy faktycznie można nawet nie iść na siłownię, bo ciało będzie dobrze funkcjonowało.
3: Czyli trzeba mieć lepiej tego instruktora.
2: Na początku polecam mieć instruktora, ponieważ samo oddychanie dolnożebrowe, które jest potrzebne w pilatesie, niestety w tych czasach jest trudne do ogarnięcia, ponieważ dużo siedzimy i nikt nas nie uczy prawidłowego oddechu.
3: Czyli co byś zaleciła takim osobom, które prowadzą tryb pracy siedzący?
2: No na początek, jeżeli jest taka możliwość, to wybrać się na takie zajęcia konsultacyjne na sprzęcie, jeżeli jest taka możliwość. Umówić się na kilka treningów, a może nawet zacząć jakąś współpracę dłuższą i wtedy zacząć próbować uprawiać te treningi też w domu.
3: Widzę tutaj wkoło nas otaczają różne sprzęty i są do pilatesu. Jakbyś mi o każdym opowiedziała, bo na przykład patrzę na to jedno urządzenie, ono mi koziołka przypomina.
2: Tak, to jest akurat beczka do pilatesu i ona głównie jest używana, czyli w moim przypadku dla tancerzy, bo fajnie pomaga rozluźnić mięśnie pleców oraz da więcej wyzwania przy różnych wygięciach, ale też używam czasem do takiego podstawowego pilatesu, żeby nauczyć człowieka prawidłowo rolować kręgosłup. Beczka jest fajnym urządzeniem i nawet też dobrym na start. Obok beczki, nie wiem czy widzisz, jest takie krzesło i krzesło pilatesowe jest jednym z najtrudniejszych urządzeń, ponieważ nie ma żadnego wsparcia. Mamy tylko ramę, takie siedzisko i niestety trzeba już mieć dobry kor, żeby ćwiczyć na krześle.
3: W sensie plecy mocne.
2: Bardziej mocny brzuch, ale też plecy, więc już prawidłową postawę, taką, która potrzebna jest nam w pilatesie. Na starcie krzesła nikomu nie dajemy.
3: A to, co przypomina bardzo łóżko rehabilitacyjne?
2: Właśnie to jest Cadillac, to jest to łóżko, tak jak Pilates mówił Trapez Stable, ale teraz potocznie mówimy Cadillac. I na Cadillacu można wykonać i ćwiczenia bardzo takie wymagające, ale również takie dla osób początkujących. Więc to jest bardzo wszechstronne urządzenie.
3: A co to za kajdanki z futerkiem?
2: O, na kajdankach z futerkiem fajnie można robić zwis, czyli stopami wchodzimy w te kajdanki, zwisamy głową do dołu i to jest bardzo relaksujące uczucie z jednej strony, a z drugiej strony też, no, wymagająca rzecz.
3: Okej, okay, i teraz siedzimy tutaj przed taką, nie wiem co to jest, ławeczka, łóżko z różnymi linkami.
2: To jest właśnie ten reformer, o którym wspominałam wcześniej. To jest taka platforma, która posiada sprężyny i taki footbar, czyli taki drążek, na którym możemy ustawić stopy lub nogi. To jest podstawowy sprzęt pilatesowy, który najczęściej widzimy, jest najbardziej popularny i też jest taki dla osób początkujących najlepszy. Czyli jeżeli zaczynamy przygodę z pilatesem, to najlepiej zacząć na reformerze.
3: Za które mięśnie on odpowiada?
2: Tak jak wszystko w pilatesie, mięśnie koru, mięśnie brzucha, to jest główne założenie. Na reformerze fajnie widać naszą asymetrię w ciele i możemy ją fajnie wyrównać.
3: Widzę też jakieś sprężyny, widzę jakieś wyciągi.
2: Tak, to wszystko to jest dodatkowe rzeczy, wykorzystuję raczej przy treningach na Cadillacu. I w moim przypadku ja pracuję indywidualnie z klientami, więc pracujemy nie tylko na reformerze czy na Cadillacu. Najczęściej ja łączę te sprzęty tak, żeby jak najlepiej pomóc klientowi.
3: Chciałbym mieć taki brzuch, taki kaloryfer, ale nie mówię o kaloryferze zapowietrzonym.
2: No, pilates może Ci w tym pomóc, bo pilates bazuje na wzmacnianiu mięśni brzucha i na ustawieniu prawidłowym miednicy, ustawieniu prawidłowym żeber i też jest dużo pracy oddechowej, więc cała ta praca później jest fajnie widoczna latem, jak jesteśmy na plaży.
3: Czyli dieta i pilates i dzięki pilatesowi mamy wyrzeźbioną sylwetkę.
2: Tak jest.
3: Namówiłaś, dzięki za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: Metoda Pilates jest połączeniem jogi, baletu, ćwiczeń izometrycznych i rozciągania. Pilates wykonuje się na specjalistycznych sprzętach, a jego głównym celem jest przywrócenie balansu w ciele, co zapewnia prawidłową koordynację neuromotoryczną, bezpieczeństwo ruchów, generowanie większej siły mięśniowej i utrzymanie sprężystości struktur mięśniowo-powięziowych. Nordic Walking to aktywność fizyczna, która zdobywa sobie coraz większą popularność w całej Polsce. A jednym z najbardziej zaangażowanych miast w rozwój tej dyscypliny jest Biała Podlaska. Dlatego w murach tutejszej Akademii Wychowania Fizycznego miała miejsce konferencja metodyczno-naukowa Nordic Walking. Wielopokoleniowa aktywność ruchowa. A był na niej obecny nasz reporter Arek Michlewicz.
3: Podsumowujemy konferencję Nordic Walking. Ptaszki nam tutaj koncertują. To bardzo ważna z punktu widzenia Nordic Walking konferencja.
4: Anna Bodasińska, prodziekan do spraw rozwoju Wydziału Wychowania Fizycznego i Zdrowia Białej Podlaskiej. Myślę, że tak, że to jedna z takich ważniejszych konferencji, która odbywa się w naszym kraju, jeżeli chodzi o Nordic Walking, ponieważ można powiedzieć, że gościmy tutaj całą śmietankę osób, które zajmują się Nordic Walkingiem. Jest Polska Federacja Nordic Walkingu na czele ze swoim prezesem. Są przedstawiciele bardzo licznych klubów nordic walkingowych z Polski. Jest, można powiedzieć, taki wiodący klub Marszomaniacy Bielsk Podlaski, który skupia na dzień dzisiejszy 200 członków w swoim klubie. Są przedstawiciele również świata nauki, profesor Zbigniew Osowski, który prowadzi wiele badań, jeżeli chodzi o nordic walking. Są pasjonaci, trenerzy i co jest takie dla mnie, nie chcę powiedzieć, że zaskakujące, ale niezwykle cenna informacja, że bardzo liczną grupę na tej konferencji stanowią fizjoterapeuci, czyli ten Nordic Walking postrzegany jest przez pryzmat treningu zdrowotnego, przez pryzmat profilaktyki zdrowotnej, czyli można powiedzieć, że rozwija się nie tylko w tej formule zajęć rekreacyjnych, zajęć sportowych, ale również w tej formule zajęć zdrowotnych.
3: I ogólnie też jesteście zaskoczeni samą frekwencją tej konferencji.
4: Dokładnie tak. Powiem szczerze, że tak troszkę zastanawialiśmy się nad tym, jakie będzie zainteresowanie taką konferencją, a szczególnie właśnie tym obszarem Nordic Walkingu. Można powiedzieć, że jeżeli chodzi o taki sport, no to gdzieś on jest niszowy, natomiast na pewno nie jest to dyscyplina niszowa, jeżeli chodzi o kwestie rekreacji. I zaskoczyła nas liczba uczestników. Mamy setkę uczestników, którzy przyjechali do nas, można powiedzieć, że ze wszystkich stron Polski. Mamy gości z Gdańska, mamy gości z Krakowa, mamy gości z Warszawy, mamy gości z Bielska, z Lublina, z Zamościa, pojawiła się grupa z Hrubieszowa. No cieszymy się, że taki zasięg tej konferencji był i że tak liczna grupa tutaj do nas przyjechała, co oznacza, że ta dyscyplina, ten sport, ta forma aktywności rozwija się i że jest potrzeba organizowania tego typu spotkań, bo na tej konferencji podnosimy bardzo dużo aspektów. To jest dwudniowa konferencja, zawiera treści zarówno dotyczące samej metodyki, techniki chodzenia, ale również przyjechali do nas trenerzy, instruktorzy, szkoleniowcy, pasjonaci tej dyscypliny, którzy wprowadzają jej nowe formy, takie jak Aqua Nordic Walking, New Nordic Walking. Cieszymy się, że to właśnie Biała Podlaska, że to AWF Biała Podlaska jest takim miejscem, gdzie mówimy o Nordic Walkingu, że chcemy promować ten Nordic Walking. Zastanawiamy się również, czy takie duże zainteresowanie nie może wpłynąć na to, że w przyszłości może chcielibyśmy być takim ośrodkiem tutaj we wschodniej Polsce promocji szkoleń, jeżeli chodzi o obszar Nordic Walkingu.
3: Tutaj wcześniej rozmawiałem z nauczycielem, który mówił, że szkoła zakupiła kijki i dlatego oni tę dyscyplinę uprawiają. Natomiast czy wy jako Akademia Wychowania Fizycznego też próbujecie propagować Nordic Walking w szkołach i namawiać, żeby dyrektorzy szkół zakupowali taki sprzęt na wyposażenie?
4: Tak, ja myślę, że to, że w kijki Nordic Walking pojawiają się w szkołach, to jest potrzeba tak czasu, ponieważ wszyscy wiemy, jak duży problem mamy z aktywnością uczniów młodego pokolenia. Dzieci nie chcą uczestniczyć w lekcji wychowania fizycznego, stronią od niej. Kiedyś lekcja wychowania fizycznego była najcudowniejszą, najlepszą lekcją w szkole. Niestety to się zmieniło i nauczyciele, świadomi dyrektorzy poszukują form, które mogą zaproponować tej licznej grupie osób niećwiczących na lekcji wychowania fizycznego. Podejrzewam, że można wykorzystywać kijki Nordic Walking w takiej kwestii właśnie, żeby osoby, które nie biorą takiego aktywnego udziału w lekcji WF-u, na przykład z powodu braku stroju, nie siedziały na lekcji, tylko sięgały po kijki i z tymi kijkami w trakcie 45-minutowej lekcji gdzieś tam chodziły. Natomiast odpowiadając na pytanie, my jako uczelnia sportowa jesteśmy orędownikiem, jesteśmy promotorem tego typu zachowań. Myślę, że mamy w gronie nauczycieli akademickich człowieka, który jest utożsamiany z Nordic Walkingiem, pan dr Krzysztof Piech, który był człowiekiem, który w naszej uczelni ten Nordic Walking wprowadził. Także myślimy, że jesteśmy tak postrzegani przez pryzmat tej właśnie dyscypliny, że jeżeli czerpać jakieś informacje o tej dyscyplinie, jeżeli uczyć się od najlepszych, no to w AWF Białej Podlaskiej.
3: Tutaj bardzo fajne stwierdzenie padło, że to jest świetny sposób na tych uczniów, którzy bardzo często tłumaczą się, że zapomnieli stroju, więc faktycznie chwytają za kijki i mogą tę aktywność fizyczną uprawiać jakąkolwiek podczas WF.
4: Dokładnie tak, my to rozumiemy. Mam nadzieję, że po konferencji z racji tego, że mamy sporą grupę nauczycieli wychowania fizycznego, to również będzie takie rozwiązanie, które w jakiś sposób wpłynie, nie chcę mówić, że na bierną aktywność, bo tej biernej aktywności nie ma, ale jeżeli uczeń notorycznie zapomina stroju i to jest przyczyną niećwiczenia, nieuczestniczenia w lekcji wychowania fizycznego, no to taki świadomy nauczyciel może zaproponować mu, słuchaj, no nie sieć, tylko chwyć za kijki i idź zrób 10 okrążeń dookoła szkoły czy na stadionie, który znajduje się przy szkole. Myślę, że to bardzo dobra formuła, super pomysł i tak sobie myślę, że można by było w ogóle wdrożyć coś takiego, przekazać taką informację nie tylko do bielskich szkół, ale ogólnie gdzieś tam nawet może uderzyć do ministerstwa, że może spróbować tych uczniów niećwiczących, którzy niekoniecznie nie ćwiczą na lekcji wychowania fizycznego z takich kwestii zdrowotnych, tak? Bo wiadomo, takich uczniów nie dotykamy, ale może tych, którzy są zapominalscy albo im się nie chce, może mobilizować ich do takiej aktywności, no do chodzenia z kijkami. Najprostsza forma, bardzo zdrowa forma, nie wymaga wymagająca oczywiście konieczności posiadania stroju sportowego. Chwytasz kijki, idziesz, możesz rozmyślać, możesz się relaksować, możesz się przygotowywać do następnej lekcji, która jest po lekcji wychowania fizycznego.
3: Czyli rozumiem, że po konferencji siadacie, piszecie pismo do Ministerstwa Edukacji o wprowadzenie obowiązkowego Nordic Walking.
4: Chcielibyśmy, żeby na tej konferencji wybrzmiały różnego rodzaju postulaty, które gdzieś tam będziemy do ministerstwa przedstawiać. Z racji tego, że gościmy tutaj prezesa polskiej organizacji Nordic Walking, obiecał nam, że wspólnie wypracujemy tutaj jakieś rekomendacje, które może podniosą ranking tego Nordic Walkingu, podniosą jego prestiż, bo mówię, w tej trudnej sytuacji, w jakiej teraz wszyscy się znajdujemy, a uważam i mam świadomość, jestem przekonana, że wszystkim nam zależy na zdrowiu młodego pokolenia, że taka forma zastępcza, tak, o ile nie wiodąca, bo oczywiście Nordic Walking może być formą wiodącą na lekcji wychowania fizycznego, ale również z racji swojej prostoty, dostępności, może być formą zastępczą, czyli może niwelować ten bardzo wysoki odsetek osób nieuczestniczących w lekcji wychowania fizycznego. Będziemy o to apelować, będziemy starać się gdzieś tam tę kwestię nagłaśniać, a nuż może nam się to uda.
5: Olgierd Bojke, prezes Polskiej Federacji Nordic Walking.
3: A dzisiaj na konferencji, specjalnej konferencji poświęconej Nordic Walking, wielopokoleniowa aktywność ruchowa AWF. I pan tę historię podobno ma w małym paluszku, jeżeli chodzi o Nordic Walking.
5: No, zapewne, jeżeli chodzi o polski Nordic Walking, to wiem na pewno bardzo dużo, bo byłem razem ze współpracownikami, współtwórcą polskiego Nordica, ba, można powiedzieć, razem z kolegami, koleżankami zakładaliśmy w Polsce stowarzyszenie, które nazywa się Polska Federacja Nordic Walking. Miało to miejsce oficjalnie w roku 2007, ale zanim, jak Państwo wiecie, panie redaktorze, to zanim powstanie jakaś organizacja, to najpierw ona się uklepuje.
3: Wszystko rodzi się w bólach.
5: No, tak, akurat to był taki poród radości, bo chcieliśmy wejść w coś, co było trendem światowym, co było pewnego rodzaju nowością fitnessową na rynku światowym. Trzeba powiedzieć, że Nordic Walking jako taki ma bardzo krótką historię, bo oficjalnie mówi się, że w 1997 roku powstał w Finlandii, prawda, w Stowarzyszeniu Suomi Lato. To jest taka organizacja sportów rekreacyjnych w Finlandii. Tam grupa ludzi wpadła na pomysł, że można trening letni narciarzy biegowych zamienić na zupełnie nową specjalizację. Wspólnie razem z firmą Excel, która produkowała różnego rodzaju materiały z kompozytów sztucznych, wyprodukowano rurki, z których to zbudowano kijki do Nordic Walking, określono ich długości i, co jest ważne, firma wymyśliła razem z Suomi Lato nazwę marketingową chodzenia z kijami i nazwano to chodzenie z kijami Nordic Walking. Jako takie zaczęło już z tą nazwą Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami, zaczęło podbijać świat. Oczywiście na świecie różne są nazwy tej dyscypliny, no chociażby za wschodnią granicą mówi się o chodzeniu z kijami jako skandynawska jechadła, czy chażdżenie z pałkami, prawda, w Polsce chodzenie z kijami. Tych nazw jest wiele, natomiast generalnie sama nomenklatura oficjalna to Nordic Walking, czyli chodzenie z kijami odpowiednio dobranymi wedle odpowiednich metodyk nauczania.
3: Jak ten Nordic Walking w Polsce na początku się rozwijał, bo nie ukrywam, że trochę wywoływał uśmiech, że ktoś idzie z kijkami i co niektórzy pod nosem podśmiewali się, że ktoś idzie i zapomniał nart.
5: Tak, to były takie początki. Rzeczywiście przez parę lat tak, z takim zjawiskiem się spotykaliśmy, prawda, bo wzbudzało to pewnego rodzaju emocje, ale nie tylko wśród ludzi. Trzeba pamiętać o tym, że jeżeli wchodziło się na polskie wsie z kijkami, to wszystkie burki nas obszczekiwały, tak? W tej chwili już nawet psy nie szczekają na chodzących z kijami, by się do nich tak przyzwyczaili, jak do jeżdżących samochodów. Mało tego, nie ma takiego sołectwa w Polsce. Nie mówię już o powiecie, gminie, ale o sołectwie, czy kole gospodyń wiejskich, gdzie by ludzie nie wiedzieli, co to jest Nordic Walking, ba, nie ma też takich miejscowości, gdzie ludzie by nie chodzili z kijami. To wynika też ze statystyk. W Polsce teraz szacuje się, że sprzedano ponad 4 miliony par kijków, czyli właściwie w każdym gospodarstwie domowym są kije do Nordic Walking. Wszyscy wiedzą, że to jest dyscyplina, która służy naszemu zdrowiu. Ale czy tak naprawdę jest, że wszyscy wiedzą? No to oczywiście okazuje się, że nie jest, że jest całe mnóstwo różnego rodzaju mitów, różnego rodzaju poglądów fałszywych. I stąd między innymi wspaniale, że takie rzeczy jak konferencje naukowe na temat Nordic Walking odbywają się, a odbywają się tutaj nieprzypadkowo w Białej Podlaskiej, bo tu już roku 2014 była niezwykle znacząca konferencja naukowa. Myślę, że ona była pewnego rodzaju kamieniem milowym w rozwoju polskiego Nordic Walking, bo tutaj zjechało ileś tam specjalistów, profesorów, trenerów, praktyków z zakresu Nordic Walking, ludzi budujących parki Nordic Walking. Tu przyjechali do Białej Podlaskiej, odbyła się konferencja i efektem tej konferencji była zwarta publikacja, która w zasadzie dzisiaj na rynku polskim jest białym krukiem, bo omawia bardzo w szeroki sposób wszystkie aspekty związane z Nordic Walking, poprzez orientering, poprzez trening siłowy, trening zdrowotny, trening sportowy. To wszystko się stało tutaj w 2014 roku. Wydaje mi się, że chyba jedna ze współautorek jest pani obecna prodziekan Akademii Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej. No i oczywiście spiritus mobens tego wszystkiego był dr Krzysztof Piech, który w sposób naturalny ma swoje jakieś kontakty w krajach nadbałtyckich i Finlandii i był jednym z pierwszych Polaków, który w ogóle poznał ideę Nordic Walking tutaj. Być może dlatego, że jest bardzo ceniony w Prybaltikach, tam z tego co Państwo pewnie wiecie, na Łotwie ma doktorat honoris causa, prawda, więc na tamtych uczelniach naukowcy stamtąd chętnie przyjeżdżają do Białej Podlaskiej, więc ta wymiana, jak wiecie, Łotwa to prawie Finlandia już, prawda, Finlandia to prawie Łotwa, więc tamta wymiana myśli szybko następowała i Krzysztof Piech jako jeden z pierwszych był w Suomilato, tam w Finlandii, wtedy kiedy się Nordic Walking urodził. Taki przypadek, a może taka jakaś boska łaska, że to tutaj tak się zgrało te rzeczy. No i teraz mamy drugą, kolejną konferencję i z moich obserwacji wynika, że no, niezwykle entuzjastyczne przyjęcie tej konferencji przez uczestników. Bardzo wiele takiej wiedzy no, zupełnie zaskakującej, więc wydaje się, że jesteśmy jakby przededniu powtórzenia wielkiego sukcesu z roku 2014. Także Biała Podlaska, AWF, jej naukowcy i nie tylko, bo tutaj jest bardzo szerokie, widzę gremium osób, które propaguje Nordic Walking, to jest TKF Krzyna Biała Podlaska, to jest tutaj uczelnia, na której też pracuje jedna z dydaktyczek, jest bardzo zaangażowana w propagowanie Nordic Walking, także Biała Podlaska jest takim no, jaśniejącym punktem polskiego Nordika i ta konferencja nie jest tutaj przypadkiem.
3: Dlaczego te Nordic Walking jest takie fajne, że warto to uprawiać?
5: Są dwie rzeczy, które żeśmy sobie powiedzieli na początku historii polskiego Nordic Walking, że wejście do Nordika jest niezwykle łatwe. Czyli ten tak zwany próg wejścia do uprawiania Nordic Walking jest po prostu niski, albo właściwie go nie ma, bo właściwie trzeba mieć tylko buty i chęć. I każdy może wtedy już trenować Nordic Walking, jeżeli znajdzie odpowiedniego instruktora, trenera.
3: A dlaczego to jest ważne dla naszego zdrowia?
5: Dla naszego zdrowia jest to ważne, bo jest komplementarny trening, który kształtuje wszystkie cechy psychomotoryczne człowieka. To tak bardzo brzmi trudno, natomiast jeżeli chodzi o praktyczne zaangażowanie, to wiemy, że w tej chwili mamy ten siedzący tryb życia, prawda? A więc każde chodzenie, a chodzenie z kijkami szczególnie, jest po prostu nie tylko, że pożądane, ale konieczne, żebyśmy utrzymali elementarne zdrowie fizjologiczne i psychiczne, potrzebujemy się ruszać. Mówi się o tym, że te 10 tysięcy kroków, 8 tysięcy, 6 tysięcy to jest to minimum.
3: Dziennie?
5: Dziennie, tak. To jest takie to minimum, które powinniśmy zrobić. Oczywiście fajnie jest, jeżeli robimy 20 tysięcy kroków, ale to jest tylko jeden z aspektów, czyli ruch, czyli lokomocja. A tutaj mamy lokomocję, przemieszczanie się w terenie z uruchomieniem obręczy barkowej, gdzie normalnie ona mniej pracuje podczas zwykłego chodu, a z kijkami pracuje bardzo intensywnie. A więc idąc, uruchamiamy obręcz biodrową, idąc z kijami uruchamiamy jeszcze obręcz barkową, a między tymi obręczami mamy naszą klatkę piersiową i brzuszysko, prawda? I teraz...
3: Ten brzuch, co niektórym przeszkadza właśnie.
5: Tutaj społeczeństwo robi się społeczeństwem brzuchatym coraz bardziej. No i teraz, jeżeli te dwie obręcze pracują, one zawsze pracują diagonalnie wzajemnie względem siebie, czyli kiedy, powiedzmy, wychyla się obręcz biodrowa w lewo, to barki w prawo. No jak się wychylają na przemian stronnie, to wszystko, co jest pomiędzy nimi, napina się i rozluźnia.
3: Myśli pan, że ten Nordic Walking to jest też doskonałą alternatywą dla tych, którzy nie lubią biegać, a mogliby właśnie w taki sposób aktywność fizyczną wykonywać?
5: Oczywiście, no ci, którzy kochają bieganie, im to służy, to zawsze z pewnego rodzaju wyższością patrzą na nordikowców. Natomiast mamy takie sytuacje, że mnóstwo biegaczy z uwagi na różnego rodzaju kontuzje, ograniczenia przychodzi i zaczyna trenować nordic walking. Ale w drugą stronę też to się odbywa. Ludzie, którzy poprawiają sobie swoją kondycję chodząc z kijami, w tym momencie przestaje im to wystarczyć, zaczynają biegać. Więc tutaj właśnie ta praca świadoma z dobrym trenerem powoduje, że nasze zdrowie się często w spektakularny i błyskawiczny sposób poprawia. Dlatego tyle emocji wzbudza nordic walking. Do mnie przychodzili ludzie z jakimiś przewlekłymi tam stanami chorobowymi, powiedzmy na przykład stany zapalne barków. Pochodzili 6-8 tygodni i mówią: Jezu, ja tam chodziłem po tylu specjalistach, odwiedzałem tylu fizjoterapeutów, a tu cud, kurde, 6 tygodni mnie przestają barki boleć. Dlaczego? Co się wydarzyło, prawda? No to po prostu trudno nam powiedzieć, co się wydarzyło, natomiast ogólnoustrojowa poprawa zdrowia następuje, bo nie zawsze się leczy daną przypadłość w jej miejscu, gdzie ona dokucza. Nieraz trzeba całe ciało wyleczyć, żeby przestały być stany zapalne w kręgosłupie czy w barkach. I to nordic walking robi, tak? Więc spektakularnych cudów mamy mnóstwo, oczywiście w cudzysłowie tych cudów, bo w momencie, kiedy człowiek zmienia swój metabolizm, kiedy poprawia pracę swoich kiszek, że tak powiem, bo kiedy się ruszamy, inaczej przepływa limfa, inaczej pracują nasze jelita, inaczej cały układ krwionośny, kiedy to wszystko pracuje lepiej, to pracuje cały organizm lepiej. Efektem jest po prostu dobre samopoczucie. No i o tym właśnie jest ta konferencja, bo dobrzy trenerzy, dobrzy instruktorzy, raz, że muszą nauczyć wspaniale techniki nordic walking, a dwa, potrafią podpowiedzieć, jakie elementy treningu zastosować, żeby na przykład konkretne elementy zdrowia poprawić. Więc to jest pewnego rodzaju cud. Cud taki fizjologiczno-medyczny, ale tutaj mamy coś zupełnie jeszcze innego. Cud społeczny, bo okazuje się, i to największym przykładem tego jest w tej chwili pani Edyta Pawełkiewicz, magister Edyta Pawełkiewicz z Bielska-Białej, która najpierw chodziła z kijkami samotnie, potem namówiła męża, potem zaczęli dołączać do niej ludzie. W tej chwili tam jest 200 osób trenujących nordic walking. Kończyła egzaminy trenera Polskiej

0: przy swoich smartfonach. To, co robi pani Pawełkiewicz, jest po prostu fenomenem na skalę Europy, świata. Została zbudowana grupa społeczna, która zaraża inne grupy społeczne. Wzajemnie się wspierają wszyscy ci ludzie. No, rzecz niebywała. I oczywiście też te same aspekty fizjologiczno-medyczne tam się odbywają, ale element rozwoju społecznego realizowany przez panią Pawełkiewicz, która też ma wsparcie tu między innymi doktora Krzysztofa Piecha, powoduje, że mamy zjawiskiem, które jest chyba zupełnie nowym zjawiskiem w Europie.
1: Czy idealnym miejscem do uprawiania Nordic Walking są takie tereny pagórkowate?
0: Każdy teren jest dobry. Z każdego terenu można wyzyskać po prostu jego wszelkie atuty. Oczywiście Polska jest idealna na tym swoim niżu europejskim. Jest po prostu idealnym miejscem do uprawiania Nordic Walking. A szczególnie takie województwa właśnie jak lubelskie, jak podlaskie. Cała ta strefa Polski Wschodniej to po prostu modelowe tereny do uprawiania Nordika. Bo my mamy tutaj wszystko, wszystko tak. To u Państwa pojedziemy do Sandomierza, jak ktoś ma ochotę połazić po różnego rodzaju wąwozach i tak dalej, to tam sobie gdzieś w okolicy znajdzie takie historie. A jeżeli chce pochodzić po płaskim, no to Podlaskie idealne. Jeżeli chce zobaczyć jeziora, rzeki, wody, klify, to nad Bug i mamy...
1: Albo na Mazury.
0: Albo na Mazury, więc to po prostu no, jest idealne miejsca. Do tego jeszcze dużo obszarów o niskim skażeniu, albo zupełnie wolnym od skażeń tych cywilizacyjnych. No po prostu rewelacyjne tereny, tylko brać i ćwiczyć.
1: Czy Nordic Walking jest dyscypliną sfeminizowaną?
0: Tak się wydaje na pierwszy rzut oka. Oczywiście kobiety dominują we wszystkich dyscyplinach, prawda? No, są bardziej świadome, bardziej aktywne, szczególnie osoby po 40 roku życia, to tamta świadomość u kobiet i determinacja jest znacznie większa niż u mężczyzn. Natomiast zawody, które prowadzimy w Polskiej Federacji Nordic Walking, pokazują, że mniej więcej jest pół na pół z lekką przewagą kobiet.
1: Teraz już wiemy, dlaczego panowie wybierają brzuszek.
0: To jest jakby jedna rzecz, ale tam, gdzie jest rywalizacja, tam mniej więcej wyrównują się te poziomy. Tam, gdzie jest fitness, zdrowie, tam jest więcej kobiet, tak trzeba sobie to powiedzieć. Tutaj na konferencji w Białej Podlaskiej no jest mniej więcej równowaga. Mało tego, przyjechali też goście z zagranicy, właśnie profesorowie z Łotwy. Są też osoby, które reprezentują inne ośrodki akademickie, nie tylko Biała Podlaska, jest AWF Gdański, z tego co widzę. Profesor Rosowski tutaj ma wystąpienie. Polska Federacja też jest zlokalizowana na wybrzeżu, więc tu do Białej Podlaski przyjechali właściwie wszyscy z Polski. Ja jestem zaskoczony dużą frekwencją. To jak na taką dyscyplinę, która wydawałaby się dla wielu niszowych, no to myślę, że organizatorzy, obojętnie co oni teraz tu już zrobią, to sama frekwencja jest dla nich sukcesem. Więc, a jeszcze się tutaj dzieją rzeczy niebywałe, bo wykłady i zajęcia są niezwykle intensywne. No i myślę, że tutaj współpraca między innymi wymienionej pani Pawełkiewicz z doktorem Krzysztofem Piechem zaowocuje jeszcze jedną nową rzeczą, która jest też fenomenem na skalę kraju, mianowicie oboje państwo, Pawełkiewicz i Piech, przypominają stare gry i zabawy, a szczególnie te, które były właśnie tu w waszym regionie, bo oprócz wielu tych doświadczeń związanych ze sportem powszechnym, doktor Piech jest jeszcze regionalistą, ma po prostu niesamowitą wiedzę i zasób muzealny, można by powiedzieć, różnego rodzaju gier i zabaw z regionu.
1: Na przykład fajerka albo gra w palanta.
0: Na przykład te dwie gry, prawda, a tak na marginesie to kij człowiekowi towarzyszył przez całe naszą historię, także chodzenie z kijami też należy do historycznych aspektów. Oczywiście trudno je dokumentować, natomiast na przykład Rosjanie twierdzą, że to wcale nie Finowie wymyślili Nordic Walking, tylko oni już dawno, chodząc tam po tych obszarach syberyjskich, chodzili no właśnie siewierną chadbą, czyli chodzeniem z tym północnym chodzeniem z kijami.
1: To tak jak kiedyś myślałem, że gry w palanta to tak naprawdę Stany Zjednoczone od nas ściągnęły i bejsbola wprowadziły.
0: A to jest, jak wiemy, odwrotnie, prawda? No jeszcze tutaj prostszą odmianą palanta jest knipa, którą też dr Piech pokazuje. Tak, gra w knipa. Starsi ludzie pamiętają, kiedy nie było piłeczek, strugało się po prostu patyk, który miał tam takie trójkątne zakończenie. Jeżeli się go odpowiednio uderzyło, to on wirował, trzeba go było uderzyć wtedy, kiedy on się podnosił z ziemi. No to było jakby protoplasta palanta, bo palant już jest zaawansowana gra, gdzie jest piłeczka, a knipa to jest jeszcze coś bardziej prostego. Każdy mógł sobie tego knipa

0: wystrugać, jakąś tam pałkę znaleźć, czy deseczkę do tego, żeby go podnieść i potem go uderzyć. Czyli te sprawnościowe rzeczy no, towarzyszyły człowiekowi od zawsze. Ja jestem w ogóle pod wrażeniem, że to mogę tutaj właśnie na AWF-ie w Białej Podlaskiej dzięki doktorowi Piechowi znaleźć. To jest po prostu fascynujące.
1: Edyta Pawełkiewicz, trener Marszu Maniacy Bielsk Podlaski.
2: No właśnie, pani jest, już to usłyszałem od poprzedniego gościa, z którym rozmawiałem, że jest pani niebywałą popularyzatorką tej dyscypliny Nordic Walking, którą pani podobno nawet rozsiewa już na całą Polskę.
1: Tak, to prawda, ale to właśnie dzięki prezesowi Polskiej Federacji Nordic Walking, u którego mogłam przejść fenomenalne szkolenie z zakresu właśnie trenerskiego, spowodowało to, że coraz śmielej wprowadzam ludzi w zakres właśnie techniki Nordic Walkingowej, a przy okazji możemy tutaj promować zdrowy styl życia, bo tutaj w naszej grupie to jest najważniejsze, promocja zdrowego stylu życia.
2: Czy jak pani zaczynała w Bielsku Podlaskim wprowadzać tych ludzi w tajniki Nordic Walking, to trudno było, czy od razu z wielką euforią przystąpili do pani i zaczęli z panią uprawiać tę dyscyplinę?
1: Ku mojemu zaskoczeniu, było to 2 lata temu, kiedy założyłam tę grupę Marszomaniacy, na pierwsze spotkanie przyszło 50 osób, więc to był już ogromny sukces. Kiedy zobaczyłam młode osoby, że przyszły na tego rodzaju zajęcia, a liczyłam się z tym, że przyjdą osoby w wieku starszym, to byłam bardzo zadowolona, bo to też dawało więcej zdecydowanie możliwości, ale też osoby młodsze są chętniejsze do takiego formy promowania zdrowego stylu życia na szeroką skalę, o którym ja chciałam właśnie, żeby tak się stało, żeby to promocja była na szeroką skalę.
2: Ma pani taką grupę zróżnicowaną wiekowo?
1: Tak, jest zróżnicowana bardzo mocno. W okresie wakacyjnym w naszej grupie znajdują się dzieci naszych tutaj uczestników, naszych zajęć. W okresie szkolnym wiadomo, że dzieci mają dodatkowo jeszcze inne zajęcia, ale są też i dzieci, i osoby dorosłe, babcie, dziadkowie, więc naprawdę jest duża rozbieżność wiekowa.
2: Z tego, co usłyszałem, już ma pani w swoich szeregach około 200 osób.
1: No 200 to jeszcze nie, ale ponad 100 jest, więc cały czas tutaj zachęcamy osoby do tego, żeby wstępowały do naszej grupy, bo to jest też motywacją do tego, że jak widzą dużą grupę, która tutaj funkcjonuje w Bielsku i dba o swoje zdrowie, to też łatwiej przekonać się innym do tego, że chwycą za te kijki i będą z nami chodziły i przede wszystkim dbały o swoje zdrowie.
2: Zdarza się wam całą ekipą chodzić?
1: Jak są Mistrzostwa Europy na przykład, to 90% drużyny zawsze startuje.
2: Dzisiaj jest pani na konferencji. Rozumiem, że chce pani jeszcze bardziej pogłębić swoją wiedzę na temat tej dyscypliny.
1: Tak, oprócz mnie oczywiście jest też moja grupa Marszomaniacy, więc my cały czas się dokształcamy, cały czas jeździmy na różnego rodzaju konferencje, zwłaszcza gdzie są przygotowane przez uczelnie naukowe. To jest dla nas też dodatkowy atut takich szkoleń, a takie znakomitości jak prezes Polskiej Federacji Nordic Walking, Olgierd Bojke, jeżeli on wygłosi wykład, to już jest pod kątem merytorycznym super całe wydarzenie.
2: Czy dzisiaj coś nowego dowiedziała się pani?
1: Znaczy ja te rzeczy, które tutaj są, przynajmniej do tej pory były, to ja wiedziałam o tym wszystkim, ale wiadomo, że spotykanie się z innymi zawodnikami, z innymi ludźmi z różnych grup powoduje to, że coraz więcej mam dodatkowych pomysłów na to, jak moja grupa może dalej funkcjonować. Te szkolenia tutaj, które teraz są odnośnie New Walkingu, przechodziłam też w Polskiej Federacji Nordic Walking, także to mam opanowane, aczkolwiek fajnie sobie przypomnieć, co było i to jeszcze usystematyzować swoją wiedzę.
2: To też muszę panią zapytać również, dlaczego warto Nordic Walking uprawiać?
1: Ojeju, to jest wiele powodów, dlaczego warto, bo jest prosty przede wszystkim. Prosty, dostępny, naprawdę niewiele tutaj trzeba nakładu pieniężnego, żeby rzeczywiście oczywiście tutaj zawalczyć o swoje zdrowie. Przede wszystkim tutaj atuty zdrowotne, a to jest priorytetem w tym wszystkim, co ja robię. Taki był właśnie zamysł, jak zakładałam grupę Marszomaniacy, że będę uświadamiać ludzi, że warto zrobić coś dla siebie, bo to, jak długo przeżyjemy, to zależy też w dużej mierze od nas, czyli jak będziemy aktywni, bo dieta i aktywność to jest priorytet w naszym tutaj całokształcie, całym życiu, więc ja zachęcam do tego, żeby wszyscy chodzili z kijkami po prostu.
2: A gdzie i w jaki sposób pani zachęca te osoby, aby wstępowały w wasze szeregi?
1: Ja zachęcam wszędzie, gdzie tylko się da, dlatego tutaj też jestem. No co prawda z Białej Podlaskiej do Bielska Podlaskiego, no trudno jest dojechać na 3 treningi w tygodniu, ale jak jestem na różnego rodzaju konferencjach, to też zachęcam do tego, żeby w miastach, w których jeszcze nie ma takiej grupy, warto było stworzyć, bo to też ułatwia właśnie podjęcie decyzji o tym, że wezmę te kijki, pójdę i będę coś robiła dla siebie.
2: To też rozumiem, że jest pani odpowiedzialna za większość organizowanych imprez dotyczących Nordic Walking w Bielsku Podlaskim.
1: Tak, wraz tutaj z prezesem Polskiej Federacji organizujemy oraz województwem podlaskim, marszałkiem panem Łukaszem Prokorymem, organizujemy w tym roku Mistrzostwa Europy Nordic Walking na 5 km w Grabowcu. W tamtym roku, w tym samym miejscu również odbywały się Mistrzostwa Europy i w tym roku powtarzamy to. Będzie na pewno fajnie, na pewno warto przyjechać. Mnóstwo atrakcji przewidzianych. Oczywiście jak zawsze gościnność Podlaska. Tutaj jesteśmy zawsze chwaleni za tę gościnność. No i na pewno warto przyjechać, bo Podlasie jest piękne, każdy o tym wie i warto wziąć tutaj udział w tych mistrzostwach, które organizuje Polska Federacja Nordic Walking wraz z Urzędem Marszałkowskim oraz z Marszomaniacy Bielsk-Podlaski.
2: Czy już uruchomiliście zapisy lub może w najbliższych dniach uruchomicie?
1: Tak, już zapisy trwają. Można to zrobić poprzez wejście w link, który jest udostępniony na stronie Polskiej Federacji Nordic Walking, bądź też na stronie Marszomaniacy Bielsk-Podlaski i tam można śmiało się zapisywać.
2: Na stronie mamy na myśli Facebooka?
1: Na stronie Facebooka, oczywiście.
3: Dorosz Daniel, nauczyciel zespołu szkół w Białej Podlaskiej.
2: Uprawiający Nordic Walking.
3: Uczący Nordic Walking dzieci, a uprawiający sporadycznie raczej. Jeszcze jestem w wieku takim, że inne formy aktywności bardziej wymagające uprawiam.
2: A jak to jest z dzieciakami? Chętnie sięgają po kijki?
3: To znaczy tak, jeżeli chodzi o dziewczęta, to tak. A w szczególności od klasy 7 szkoły podstawowej w górę, kiedy one te bardziej aktywności wymagające wytrzymałości, one z nich rezygnują. Natomiast takie formy jak najbardziej.
2: Tu potwierdza pan tezę, że jednak kobiety są bardziej zainteresowane aktywnością fizyczną.
3: W szkole są bardziej zainteresowane aktywnością fizyczną, która wymaga mniejszego wysiłku.
2: Ach, w ten sposób.
3: Chociaż ja nie generalizuję, mówię o ogólnej populacji. My akurat mamy taką szkołę, w której jest dużo klas sportowych. Dziewczynki są z piłki siatkowej, chłopcy z koszykówki i te dzieciaki, wszystkie formy dla nich są jak najbardziej potrzebne i one jak najbardziej z nich korzystają. Natomiast przeciętny uczeń niestety, ale ucieka od wysiłku fizycznego.
2: A jak to jest z panem? Jak to się stało, że pan sięgnął po kijki i teraz jeszcze uczy innych i zachęca do tego, aby uprawiali Nordic Walking?
3: To znaczy, ja nie sięgnąłem po kijki, to taki wymóg jak gdyby.
2: Nie jest pan tu z przymusu.
3: No nie, ja przyszedłem tutaj po to, żeby nauczyć się więcej i metodyki, jak nauczać, i samej techniki, i różnych form, jak zachęcić dzieciaki. A ta konferencja jest taka super, ponieważ ona całe spektrum porusza i uczy nas, jak uczyć i samej techniki, i chodzenia, i różnych form kształtowania zdolności motorycznych przy użyciu kijków i tak dalej, takich rzeczy.
2: Czyli to jest jedna z aktywności w szkole?
3: Tak, w naszej przynajmniej szkole, ponieważ nie wszystkie szkoły mają na przykład zakupione kije do Nordiku. My mamy taką możliwość, mamy sporo tych kij i chodzimy. No i mamy też bazę taką, bo mamy stadion lekkoatletyczny w szkole, więc możemy sobie pozwolić, żeby sobie w ten sposób działać na lekcjach i aktywizować dzieci.
2: No właśnie, a to zachęcanie to jest takie bardzo ciężkie, trudne?
3: No my jesteśmy w szkole, uczeń ma prawie obowiązek wykonywać pewne rzeczy.
2: A czy pan też propaguje w jakiś sposób wśród swoich znajomych tę dyscyplinę?
3: Moi znajomi zazwyczaj są wszyscy aktywni, więc nie, bo to jeszcze za wcześnie. właśnie na moich znajomych, żeby chodzili z kijami. O, tak, że się tak wyrażę. My tak uważamy jednak, że jednak jest to taka aktywność dla ludzi w starszym wieku. Co prawda ja też jestem już w starszym wieku, ale jeszcze nie na tyle, że no, wolę bardziej intensywne. Chociaż też jest dość intensywna forma aktywności fizycznej, no ale ja wolę pograć w koszykówkę.
2: To jednak potwierdza to, z kim wcześniej rozmawiałem, że jednak Nordic Walking jest taką dyscypliną, na którą chyba najłatwiej namówić, bo jest to prosta dyscyplina.
3: No tak, i można zacząć, że się tak wyrażę, 10 lat nic nie robić, stać i ją zacząć, prawda? I nie ma żadnych konsekwencji takich, że potem złapiemy od razu jakieś zakwasy i się zniechęcimy. I nie potrzeba nadzwyczajnej techniki, prawda? Można sobie chodzić, jak się chce na początku. A ja jestem tutaj dlatego, że też widzę, bo w Białej Podlaskiej sporo ludzi chodzi z kijami, to widzimy, prawda? Ale też widzimy ludzi, którzy chodzą w taki sposób, że po prostu czasami możemy mówić, że to trochę śmieszne jest, tak? I nie chcielibyśmy, żeby nasi uczniowie, a widzimy też na lekcjach wychowania fizycznego, że nasi uczniowie robią takie cuda z tymi kijami, że po prostu potem jest wstyd nauczycielowi, że to on wyszedł z tymi kijami do dzieci. I nie daj Boże, te dzieci w ten sposób pójdą chodzić na ulicy, będzie świadczyło o nauczycielu, tak?
1: Marta Mandziuk, TKKF Krzna.
2: No właśnie, TKKF Krzna, Biała Podlaska. Trzeba zawsze to dodać. Dzisiaj jesteście uczestnikami konferencji dotyczącej Nordic Walking. To co, poszerzacie wiedzę, bo wiem, że wy uprawiacie tę dyscyplinę.
1: Tak, uprawiamy dyscyplinę regularnie, wtorki i czwartki w parku naszym bialskim. Dzisiaj rzeczywiście poszerzamy wiedzę, utrwalamy, ale też i wymieniamy doświadczenia, bo jest tutaj wielu instruktorów znanych w całej Polsce. Dlatego no, jest to bardzo cenna, merytorycznie konferencja.
2: Jesteście bardzo aktywnym klubem i w jaki sposób zachęcacie osoby, żeby wstępowały w wasze szeregi?
1: No najczęściej jest to poczta pantoflowa. Oczywiście zadowolony klient przyprowadzi nam nowych klientów, więc no głównie jest to poczta pantoflowa, ale mamy też grupę na Facebooku i tutaj poprzez różnego rodzaju social media docieramy do ludzi chętnych, do ludzi, którzy chcą się zacząć ruszać, ale też do ludzi chcących dołączyć do grupy. Po prostu w celu społecznej takiej no, rehabilitacji.
2: I to nie jest tak, że wy się trzymacie jednej dyscypliny, bo wy uprawiacie wiele dyscyplin.
1: Tak, oczywiście. W klubie mamy kilka grup. Jest to grupa rowerowa, która naprawdę bardzo aktywnie jeździ. Mamy grupę, która się zajmuje typowym Nordic Walking. Mamy grupę seniorów, którzy ćwiczą regularnie na sali, uprawiając ćwiczenia usprawniające, ale też i na basenie pływają. Więc mamy naprawdę wiele, wiele grup. Oprócz tego mamy grupę zimą, która morsuje regularnie.
2: I jaka jest rozpiętość wiekowa?
1: Rozpiętość wiekowa jest to trudne pytanie, ponieważ no, średnia wieku myślę, że jest to jakieś 58 lat, ale no, najmłodszą osobą jest w granicy pewnie 40 paru lat, no ale mamy najstarszą osobę, która ma 83 lata i regularnie ćwiczy na sali i muszę przyznać, że swoją sprawnością nie odbiega od 50-latków. Swoje ułomności spowodowane wiekiem oczywiście ma, na przykład niedosłuch, ale sprawność fizyczna pierwsza klasa.
2: To w sumie ilu macie członków?
1: W sumie członków mamy pewnie z 70, więc tak jakby dobrze policzyć, to, no to jesteśmy licznym klubem. Może na co dzień nas aż tak nie widać bardzo, bo jednak te grupy mają zajęcia w inny dzień i one są zawsze gdzie indziej.
2: Ja jestem innego zdania, widać was.
1: Widać może przez te nasze żółte koszulki, ale tak, żeby całościowo, no to mamy 2-3 imprezy w roku, gdzie tak naprawdę się zbieramy i jest nas wtedy widać.
2: To Nordic Walking kiedy u was zagościło? Bo TKKF Krzna już sporo czasu jest na rynku.
1: TKKF Krzna jest tak, sporo czasu, tak jak pan powiedział. Nordic Walking też. Dlatego, że regularnie w parku my się spotykamy już 15-16 lat. Regularnie cały rok, wtorek, czwartek, godzina 18. Zimą zdarza się, że też regularnie wychodzimy na dłuższe wychodzenia. To jest sobota albo niedziela i to w ciągu dnia. Jakieś 20-30, może 40 kilometrów.
2: Mam tu informację, że często a propos rowerów nabijacie kilometry dla miasta Biała Podlaska podczas rowerowej stolicy Polski.
1: Tak, oczywiście. Jak wspominałam, mamy grupę rowerową, która prężnie działa i w tym miesiącu, w którym jest rywalizacja rowerowa Stolica Polski, to grupa rowerowa jeździ oczywiście typowo rowerem, ale grupa nordikowa na trening przyjeżdża rowerem, po czym rower odstawia, chodzimy, robimy trening i później po treningu jeszcze robimy, nazwijmy to trening rowerowy w długości 30 kilometrów.
2: Odnotowujecie to, ile każdego roku nabijacie kilometrów dla miasta?
4: Tak, bo w czasie rywalizacji jest specjalna aplikacja Aktywne Miasta i tutaj każdy ma swoje konto i tak naprawdę my możemy prześledzić, ile zrobiliśmy w ciągu każdego konkretnego dnia, ile kilometrów.
2: To proszę się pochwalić, ile tych kilometrów zrobiliście?
4: Przyznam się szczerze, że nie wiem, dlatego że indywidualnie jest to w granicach 5-6 tysięcy, mamy najlepszych takich sportowców z grupy rowerowej.
2: To z roweru się nie zsiada.
4: Mają bardzo dobre rowery, to jest pierwsza rzecz. Jeszcze większe chęci udziału, ale przede wszystkim to lubią. I jeżdżą też grupowo, bo w grupie siła. W grupie nordikowej to są mniej więcej dystanse w okolicach 1800 kilometrów danego miesiąca.
2: To co w tym nordiku jest takiego fajnego, że tak licznie uczestniczycie w tej dyscyplinie?
4: Jest to bardzo podstawowa forma ruchu, jaką jest marsz. Jest to tania forma ruchu, bo potrzebujemy tylko kijków. Możemy chodzić okrągły rok, możemy chodzić wszędzie tak naprawdę. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy chodzili po jakichś leśnych ścieżkach, po nieutwardzonej powierzchni. A co jest fajnego? Bo możemy iść i rozmawiać, bo możemy zamiast posiedzieć przy kawie i przy ciastku, co jest oczywiście też ważne, ale możemy pójść, porozmawiać, możemy aktywnie spędzić ze sobą czas na świeżym powietrzu i to jest właśnie to fajne.
2: Dziękuję bardzo.
4: Dziękuję bardzo.
5: Pracownicy i studenci Zakładu Architektury Akademii Bialskiej prowadzą wspólne działania zmierzające do uświadamiania samorządów, aby te, wydając zgody na zabudowę obszarów miejskich, pamiętali o przyrodzie. Rozmawia Arek Michlewicz.
2: Główna tematyka seminarium to architektura krajobrazu wobec zmian klimatycznych. Tak naprawdę zmienia się ten krajobraz?
6: Dzień dobry, ja nazywam się Patrycja Niemczuk, jestem z Zakładu Architektury Krajobrazu Akademii Bialskiej oczywiście. Krajobraz się zmienia się też nasz klimat, więc my musimy jako architekci krajobrazu w jakiś sposób działać, żeby przeciwdziałać tym złym zmianom, no starać się ulepszać naszą tkankę miejską o tereny zielone, od wprowadzania nawet takich najmniejszych zmian w naszych ogrodach przydomowych, no i też kształtować tą przestrzeń wspólną, jako taką najbardziej przyjazną nie tylko ludziom, ale też właśnie zwierzętom i innym organizmom żywym.
2: Dzisiaj ściągnęliście specjalistów. Skąd specjaliści i jaką tematykę poruszają? Rozumiem, że związaną z głównym tematem, ale może odkrywają jakieś karty tajemnicze przed Wami dzisiaj.
6: Mamy wielu specjalistów, ponieważ z kierunkiem architekturą krajobrazu stworzyliśmy taki ogród pokazowy, który można przyjść, zobaczyć. Jest mnóstwo roślin. Oprócz tego mamy firmę specjalizującą się w oświetleniu. Mamy wielu specjalistów z różnych dziedzin, bo wszyscy są połączeni z architekturą krajobrazu, więc jakby każda tutaj działka związana z ogrodem znajduje się.
2: Czyli rozumiem, że chcecie też, zaprosiliście takie firmy, które pomagają Wam w tej architekturze i tą architekturę tworzyć.
6: Tak, to prawda. Firmy te też między innymi zajmują się projektami zieleni, także też w jakiś sposób kształtują i tą przestrzeń publiczną w naszym mieście i w okolicznych miejscowościach, a także projektują ogrody przydomowe, więc mają naprawdę bardzo duży wpływ na to, co nas otacza.
2: Co jest teraz ważne w tej architekturze? Jak ją trzeba tworzyć, żeby ona była zgodna z tym, no, jakie mamy teraz warunki klimatyczne?
6: Najważniejsze jest to, żeby krajobraz był ze sobą połączony, czyli budynek tak naprawdę może funkcjonować sam, ma swoje własne przyłącza, więc on jest taki samowystarczalny. A jeżeli chodzi o krajobraz, o tereny zielone, to bardzo dobrze, jeżeli one są ze sobą połączone, ponieważ wtedy jest możliwy przepływ i migracja zwierząt, roślin, grzybów. Także najważniejsza jest jakby ciągłość tych przestrzeni zielonych, tych korytarzy ekologicznych i powiązania ich ze sobą.
2: Tutaj widzę budynek rektoratu Akademii Bialskiej. Mieliście jakiś swój udział tutaj w tworzeniu tej architektury na zewnątrz?
6: Niestety jeszcze nie. Póki co to są takie prace studentów opierające się na modelowaniu 3D, a więc nauczeniu się wyciągania przestrzeni w programach graficznych. No i bazujemy na budynku, którym znamy, więc akurat tutaj właśnie znalazł na tych planszach się budynek rektoratu.
2: Zamierzacie zrobić taki konkurs Upiększ budynek rektoratu Akademii Bialskiej?
6: Cały czas próbujemy. Na dniach otwartych mieliśmy stworzony model 3D rektoratu. Był wydrukowany przez drukarkę 3D. I mieliśmy tam narzędzia, którymi mogliśmy doprojektować właśnie zieleń do naszego budynku. No i cały cały czas czekamy na realizację. Mamy nadzieję, że zostanie to zauważone.
2: Tutaj widzę mnóstwo takich wizualizacji stworzonych przez studentów. Chcecie je wykorzystać w przyszłości?
6: Na razie je projektujemy, żeby też przećwiczyć różne obszary. Mamy zaprojektowaną zieleń przy karuzeli. Marzymy o tym, żeby po prostu ta przestrzeń stała się tam bardziej zielona. Mamy również projekty przy domu społecznym w Kozuli. Też tam byliśmy ze studentami, wykonywaliśmy inwentaryzację dendrologiczną i też zaplanowaliśmy to w jakiś sposób, zaprojektowaliśmy te przestrzenie, żeby były takie sprzyjające mieszkańcom, którzy tam żyją na co dzień. Także projektujemy w różnych miejscach, wykonujemy te projekty, próbując po prostu zmieniać tą przestrzeń na bardziej zieloną, najbardziej przyjazną.
2: A co zarządzający tymi obiektami, na których chcielibyście zmiany zrobić?
6: Tego jeszcze też nie wiemy. Będziemy się właśnie z czasem przebijać z tymi projektami, jak powstanie ich po prostu coraz więcej i wtedy będziemy próbować w tym kierunku działać.
2: Ale jakieś wstępne zainteresowanie jest?
6: Myślę, że zainteresowanie jest, gorzej jest na pewno z funduszami na takie przedsięwzięcia.
2: Pani podczas tego seminarium ze swoim wykładem.
6: To był wykład dotyczący korytarzy życia, a więc takich korytarzy migracyjnych w mieście, które służą głównie zwierzętom do przemieszczania się w tej naszej tkance miejskiej, która niestety często jest pocięta przez infrastrukturę, przez liczną zabudowę w miastach, przez drogi, które no niestety muszą w jakichś tam miejscach biegnąć, żebyśmy mogli przemieszczać się z punktu A do punktu B. No ale niestety zabudowując miasta zapominamy o tym, że żyją też w nich zwierzęta, które też są tak naprawdę naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami, ponieważ po pierwsze są odpowiedzialne za jedzenie, które tak naprawdę trafia na nasze talerze, no ale też są naszymi naturalnymi sprzymierzeńcami w ogrodach, ponieważ walczą ze szkodnikami, zjadają owady, które nam latem dokuczają, takie jak komary. Także też warto, projektując zieleń, projektując tą przestrzeń publiczną, a nawet projektując ogrody przydomowe, myśleć właśnie o tych drobnych zwierzętach. Czasami takie naprawdę bardzo małe rozwiązania, jak nawet bramki dla jeży zlokalizowane w ogrodzeniu, umożliwiają po prostu tym zwierzętom przemieszczanie się, a nie zamykają je w jakichś małych przestrzeniach, gdzie często nie są to odpowiednie warunki dla ich życia.
2: To rozumiem, że już Biała Podlaska została pod tym kątem odpowiednio zweryfikowana, czy jest przyjazna zwierzętom?
6: Poniekąd została zweryfikowana. Na razie wyniki nie są zbyt obiecujące, no ale właśnie też w tym semestrze ze studentami zajmujemy się projektem na terenie miasta, od Zofilasku do rzeki Krzny. Zatem zbadaliśmy właśnie ten teren i no na razie wyniki nie są obiecujące, ale właśnie próbujemy ze studentami stworzyć te przestrzenie bardziej przyjazne zwierzętom, bardziej przyjazne też poniekąd ludziom, bo jeżeli te tereny będą przyjazne zwierzętom, to i będą bardziej przyjazne ludziom. Warto też wspomnieć, że ważne są też elementy zielone w miastach i kształtowanie tej struktury zieleni piętrowo, tak jak wygląda to w lasach, a więc mamy i warstwę wysoką w postaci drzew, gdzie mogą schronić się ptaki, gdzie mogą schronić się nietoperze. Ważna jest również warstwa krzewów, która często ma jadalne owoce dla ptaków, a dla drobnych organizmów też często służy jako schronienie przed drapieżnikami, czyli na przykład przed kotami, które żyją w pobliskich blokach. No a ta najniższa warstwa roślin w postaci bylin czy traw też jest ważna dla zapylaczy, więc jakby tego też uczymy na zajęciach, żeby nie pozostawiać takich pustych trawników, pustych przestrzeni, tylko jak już kształtujemy tą zieleń, żeby ona była tak samo piętrowa, jak to wygląda w naturze, jak to wygląda w lesie.
2: A biorąc pod uwagę fakt, że osiedla blokowisk powstają jedno po drugim, to trzeba generalnie chyba mieć to na uwadze, żeby tym zwierzętom ułatwić życie.
6: Tak, więc tak jak powiedziałam, nawet jakieś takie małe zabiegi w postaci, czy to podniesienia ogrodzenia o te 10-12 cm do góry, żeby nie przylegało do powierzchni terenu, albo robienie właśnie bramek, a więc takich otworów w ogrodzeniu, to już naprawdę jakby to jest bardzo mała rzecz, jaką możemy zrobić, a efekt będzie bardzo duży, ponieważ udrożnimy te korytarze, stworzymy możliwość migracji zwierząt w miastach.
2: Architektura krajobrazu przyjazna zwierzętom w mieście. Dziękuję bardzo za rozmowę.
6: Dziękuję bardzo.
5: Temat dbania o naturę był poruszany podczas jednego z seminariów w Akademii Bialskiej, którego główną tematyką był krajobraz w obliczu zmian klimatycznych.

Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 230 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato. I po reklamie.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: Jedna noc spłoszy dzień, zmieni imię swe. Już czas

być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja widziałem jak wychodzi.

tym sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco.

0: SK2 Biała Podlaska.
1: W poszukiwaniu szczęścia, szczęścia. W poszukiwaniu szczęścia tu. W poszukiwaniu szczęścia przemierzamy cały świat.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwilami, gdy się wokół kręciła łezka i ratował tylko podwójny magazyn.

0: Podlaska 2, Biała Podlaska. Biała Podlaska.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.